0: tato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Każdy święty jest poniekąd zwiastunem dobrej nowiny. Ale dzisiejszy ma tutaj sporą przewagę nad innymi. Dlaczego? Bo choć dzieli go od nas 2000 lat, jest niezwykle aktualny. To przecież specjalista od pieniędzy i to dużych pieniędzy. Takich, że stać go było na posiadłość, na służbę, dosłownie na wszystko. No, może nie zupełnie na wszystko, bo szacunku u Żydów nie był w stanie sobie za nie kupić. Był więc przez nich Lewi traktowany jako zdrajca, sprzedawczyk, celnik, rzymski poborca podatkowy. Ponieważ jednak miał majątek, i to jako się rzekło duży, stać go było na to, by od tych przejawów wzgardy odciąć się wysokim murem. Na całe szczęście nie aż tak wysokim, by Jezus po uzdrowieniu przyniesionego mu przez mieszkańców Kafarnaum paralityka nie dostrzegł człowieka, który siedzi w pobliskiej komorze celnej niczym w pancerzu albo twierdzy. Właśnie, człowieka, nie urzędnika, nie celnika czy grzesznika. Mało tego, że Lewi został przez Jezusa zobaczony, on wprost zwrócił się do niego: pójdź za mną. I Lewi podjął decyzję najważniejszą w swoim życiu, wyjścia poza swój urząd, poza majątek, poza osobiste krzywdy. A wraz z każdym pokonanym krokiem na tej nowej drodze, z ucztą wydaną na cześć nauczyciela, z deklaracją naprawienia wyrządzonych krzywd, coraz mniej był Lewim, synem Alfeusza, a coraz bardziej Mateuszem, z hebrajskiego darem Boga, dzisiejszym patronem, jednym z 12, autorem pierwszej Ewangelii, dobrej nowiny, której sam był świadkiem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu za oknem ciemno jeszcze, ale na zegarze już 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Spokojnie minął weekend na terenach przygranicznych. Najlepsze poznańskie szkoły nagrodzone w rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Jutro w Poznaniu rusza naprawa torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. Weekend na terenach przygranicznych minął bez incydentów i sygnałów alarmowych. W miniony czwartek rosyjski dron spadł około 4 km od przejścia granicznego w Dorohusku. Wtedy wydano alerty dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. W wielu miejscach, w tym w Chełmie, zawyły syreny. Premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że w najbliższych tygodniach spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków na Ukrainę, także przy granicy z Polską. Dodał, że według służb wywiadowczych możliwe są też przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
1: Informacje z Poznania.
2: Najlepsze poznańskie szkoły odebrały nagrodę za czerwcową rywalizację w ramach rowerowej stolicy Polski. W kręceniu kilometrów brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 46, która na liczniku miała prawie 46 tysięcy kilometrów. Wiemy, na co przeznaczymy wygrane 7 tysięcy złotych, mówi wicedyrektor placówki Agnieszka Idaś.
3: Rok temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
2: Drugie miejsce zajęło pierwsze LO w Poznaniu, trzecie natomiast szkoła podstawowa numer 7. Osoby poniżej 18 lat stanowiły 20% tegorocznych uczestników konkursu. Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W związku z koniecznością naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego od wtorku tramwaje nie będą kursować. Od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką. Tramwaje numer 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez most Królowej Jadwigi, natomiast piątka zostanie zawieszona. W celu zapewnienia komunikacji przez most Świętego Rocha będą kursować autobusy 174 i 190, a tramwaj 17 będzie kursował z podwójną częstotliwością. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
1: Informacje ze świata.
2: Pentagon rozważa wycofanie z Europy 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć nawet 40 tysięcy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, że redukcje wojsk nie obejmą Polski.
4: Ona dotyczy Europy, nie Polski. Nie innych państw. Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy. Nie wiem, czy ten, bo to są jeszcze... Ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie tutaj interesu polskiego i obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Dotyczyłyby głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie stacjonuje większość amerykańskich sił. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Rekomendacja ma trafić teraz do sekretarza wojny Peta Hackseta 6 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postęp w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Teraz na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura, od razu uprzedzam, dużo niższa, 7 stopni Celsjusza. Jeśli chcielibyście wiedzieć, czy ten dzień będzie podobny do tego, co działo się wczoraj, no to muszę powiedzieć, że porywy wiatru dzisiaj też imponujące, bo nawet 60 km na godzinę, nawet taką prędkość może mieć wiatr dzisiaj, ale to tylko momentami. Takie porywy wiatru się zdarzą, natomiast będą niekorzystne warunki biometeo, będzie deszcz, będzie ciepło i mokro, a ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali.

pogodzie dzisiaj będzie spokojnie. A u nas myślę, że też będzie spokojnie. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, dzień dobry, wam mówimy o poranku w Radiu Emaus. 21 września, dzisiaj Jonasza, Mateusza i Miry. Najserdeczniejsze życzenia dla tych, którzy są solenizantami dzisiejszymi, ale też dla wszystkich tych, którzy rozmaite jubileusze dzisiaj obchodzą. Radio Emaus śle najserdeczniejsze życzenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Niepokój leżący u źródeł wszystkich lęków współczesnego człowieka bierze się z usiłowania bycia sobą bez Boga lub przekraczania siebie również bez Boga.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry

To już 21 minut prawie po godzinie 6. Ciekawe, jak tam wasz poranek dzisiaj mija. Czy śniadanie było na słodko, czy może na wytrawnie? No, a może w ogóle śniadania nie było, bo może o poranku pijecie tylko kawę i od razu w bieg poranka się rzucacie, żeby zdążyć. Ale może nie jest tak. Mam nadzieję, że jeśli na przykład korzystacie ze słodyczy, które krzepią, bo jak mówił klasyk, cukier krzepi, no to na przykład może sięgacie po krówki. Wiecie, że kolebka krówek to właśnie Poznań? Słynne ciągutki czy cukierki krówki wcale nie powstały na Podlasiu czy Mazowszu, bo pierwsza fabryka tych słodyczy ruszyła w Poznaniu w 1921 roku. A więc jeśli teraz ktoś z was obok ma jakąś krówkę, no to możecie poczuć się naprawdę patriotą lokalnym, jeśli jesteście z Poznania, i pomyśleć sobie, że ta krówka sięga 1921 roku, bo tutaj rozpoczęła się produkcja tych właśnie słodyczy. Ale może poranek zaczynacie od kawy, może od śniadania, bo śniadanie musi być takie, żeby nas wzmocniło na ten pierwszy rozruch, a potem to już jest jakoś z górki. Tak to bywa w ciągu dnia. Dzień dobry, witamy was serdecznie w Radiu Emaus. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. Będziemy z wami dzisiaj o poranku.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Radio Emaus.

Słuchacie Radio Emaus, nadajemy dla was z Poznania i już 37 minut po godzinie 6. No i teraz wyobraźcie sobie, wiem, że to ciężko sobie wyobrazić, ale wyobraźcie sobie, że jesteście złodziejami i wchodzicie do zamku. No i co można ukraść z zamku? No ja wiem, że ciężko sobie wyobrazić, że ktoś jest złodziejem i w ogóle myśleć jak złodziej, ale wyobraźcie sobie, że pomorska policja poszukuje sprawców kradzieży 17-wiecznego dzwonu z wieży Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim. Zabytek ten miał dla mieszkańców ogromną wartość sentymentalną. Jak mówią, jak można wynieść dzwon? Przecież to jest ciężar. Dziwią się mieszkańcy, policja też zachodzi w głowę, jak taki łup mógł paść skradziony przez złodziei. No ale nad tym głowi się już pomorska policja. Tę informację znalazłem na portalu polsatnews.pl. No i tutaj więcej na temat tego, jaki to był dzwon, można go zobaczyć. No a sprawcy nadal nieuchwytni, a dzwon też nieznaleziony. No i ciekawe, jak w ogóle można wejść na wieżę, zdjąć taki dzwon i go sobie po prostu zabrać. No to jest w ogóle coś niebywałego, ale no myślę, że tutaj inwencja złodziejska nie zna granic, prawda?

0: smogu.
1: 7,3 mikrograma na metr sześcienny. To jest wartość, zawartość pyłu PM2,5 w powietrzu. No i to stanowi 29% tego, czym oddychamy. A jeśli chodzi o pył PM10, to jego zawartość w powietrzu to też 29%. Dokładnie 14,7 mikrograma na metr sześcienny. Co to znaczy? To znaczy tyle, że dzisiaj w ciągu dnia w Poznaniu jakość powietrza będzie dobra i nie mamy się czym przejmować. Wiatr zrobił swoje i robi nadal, bo porywy mogą sięgnąć dzisiaj nawet 60 km na godzinę. Wczoraj nawałnice, wczoraj wiatr, wczoraj deszcz. No i to wszystko na pewno negatywne skutki ze sobą niesie, ale ma też ten pozytywny skutek, że możemy oddychać naprawdę świeżym powietrzem. No i takie teraz w całym naszym regionie. Od wschodu po zachód, od północy po południe. Także możemy spokojnie oddychać dzisiaj pełną piersią. A to już grupa The Killers.

Sylwia Grzeszczak w kompozycji swojej i Kuby Galińskiego, jeśli chodzi o muzykę, ale jeśli chodzi o tekst do tej piosenki, to napisał go Marcin Liber-Piotrowski, no i on pisał o kolorach. No, moi drodzy, to naprawdę zasługuje na duże wyróżnienie. Z 2026 roku, a więc świeży kawałek, Mango, na pewno nieraz go jeszcze zagramy i za chwilę też zagramy po polsku, ale to będzie już większa grupa. Będzie Smolasty, będzie Doda, będzie Filip Leon i będzie Wiktor. Nim zajdzie słońce, no a słońce jeszcze na razie nie zachodzi. To teraz u nas oni, na antenie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już 7 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Skrajna prawica wygrała wybory w Mecklenburgii w Niemczech. W stolicy Wielkopolski rusza poznański festiwal kryminału Granda. Spotkania, warsztaty i inspirujące wykłady. Zbliżają się senioralni Poznań. Skrajna prawica wygrała wybory do parlamentu w landzie graniczącym z Polską, ale rząd w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, znów prawdopodobnie będzie budować socjaldemokratyczna SPD. CDU osiągnęła wynik w granicach progu wyborczego i dopiero końcowe dane pokażą, czy chadecy będą mieli posłów w lokalnym parlamencie. W Berlinie partia straciła burmistrza i rolę największego ugrupowania na rzecz skrajnej lewicy. Jeśli CDU będzie nadal przegrywać, to kanclerz Friedrich Merz w połowie kadencji najprawdopodobniej przekaże stery innemu politykowi, który będzie miał większe szanse na poprowadzenie tej partii do zwycięstwa. Tak w Polskim Radiu 24 skomentował wynik CDU politolog profesor Robert Alberski.
3: W tej chwili rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że ostatnie wybory lokalne i w Saksonii-Anhalt i teraz w Mecklenburgii powodują, że tutaj CDU osiąga jakieś zupełnie niesamowite wyniki, to są jakieś historyczne minima. No i to rzeczywiście kanclerza niewątpliwie osłabia.
2: Kanclerz Niemiec wynik jego CDU nazwał katastrofą. Friedrich Merz zapewnił jednocześnie, że mimo tych wyników nadal będzie kierował rządem Niemiec i wprowadzał reformy, które mają przywrócić siłę gospodarczą kraju. Wszystko wskazuje na to, że mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii i rekordowego poparcia w Berlinie, władze w obu landach będą sprawować partie lewicowe.
1: Informacje z Poznania.
2: W piątek Poznań po raz 12 stanie się stolicą polskiego kryminału. 25 września na terenie Starego Browaru wystartuje festiwal Granda. W tegorocznym programie znalazły się spotkania z czołowymi polskimi autorami, takimi jak Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki czy Sławomir Gortych. Zainteresowaniem cieszą się również warsztaty z medycyny i antropologii sądowej oraz daktyloskopii, na które miejsca rozeszły się w kilka minut. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Agata Pożywiłko, organizatorzy przygotowali w tym roku także nietypowe formaty spotkań z czytelnikami.
4: Na pewno też zachęcam do takiego wydarzenia, które będzie na koniec soboty, które będzie Silent Disco. Będziemy rozmawiać o zbrodni w rytmie disco z autorami.
5: No proszę.
4: Następnie będziemy mogli tańczyć, ale niekoniecznie, bo będą kanały z książkami, które będzie też można posłuchać aż do północy w sobotę.
2: Oprócz głównych paneli dyskusyjnych zaplanowano szybkie 15-minutowe rozmowy z pisarzami w formule tzw. szachmatu, a także uroczystą galę premier dla debiutujących twórców. Wydarzenia festiwalowe potrwają do niedzieli. Spotkania, warsztaty, inspirujące wykłady. To wszystko przez cały miesiąc czekać będzie na starszych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Już w najbliższą sobotę ruszają senioralni Poznań, czyli cykl jesiennych wydarzeń przygotowanych specjalnie z myślą o osobach w dojrzałym wieku. To już 16. edycja tego popularnego cyklu. Jego inauguracja odbędzie się w samo południe na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Wtedy właśnie seniorzy i seniorki otrzymają symboliczne klucze do bram stolicy Wielkopolski. Senioralni Poznań potrwają do 31 października. Przez ponad miesiąc w całym Poznaniu organizowane będą wyjątkowe wydarzenia we współpracy z uniwersytetami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami. Przygotowano blisko 200 propozycji, wśród których jak zwykle znajdą się ciekawe wykłady, inspirujące spotkania i warsztaty.
1: Informacje z kraju.
2: Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie plenarne Sejmu. Przedstawił go wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Argumentował, że kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy.
6: Skład kolejowy fizycznie nie jest w stanie zatrzymać się przed przeszkodą znajdującą się na torowisku. Konsekwencją takiego zdarzenia jest nie tylko śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe drogowym, lecz również wykolejenie składu, zniszczenie infrastruktury kolejowej oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pasażerów oraz pracowników kolei.
2: Kierowcy, którzy doprowadzą do wypadku, będą musieli się liczyć z wieloletnimi karami więzienia. Projekt trafi teraz do Komisji Infrastruktury.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Na termometrach w stolicy Wielkopolski 11 stopni Celsjusza, ale uważajcie na siebie, bo temperatura odczuwalna to zaledwie 7 stopni Celsjusza. Dzisiaj bardzo porywisty wiatr, sięgający nawet 60 km na godzinę. No ale biorąc pod uwagę to, co działo się wczoraj w pogodzie, no to dzisiaj chyba nawet nie jest aż tak źle. Będzie deszczowo, będzie wietrznie, no ale będzie też ciepło, bo 14 stopni to będzie ta temperatura odczuwalna w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie dnia. Niekorzystne warunki biometeo, tak, dzisiaj się zdarzą, więc możemy mieć spóźniony czas reakcji, możemy być rozdrażnieni, możemy czuć się tak trochę nieswojo, ale w nocy się wszystko zmieni. W nocy już biometr ma być korzystny, a temperatura 8 stopni Celsjusza. Tak będzie w nocy.

To już 7 minut po godzinie 7. Piotr Bielicki przedstawił informacje Radia Emaus, Arkadiusz Szymański przed mikrofonem, a teraz zaśpiewa dla nas, ale zachęci też do tańca Michael Jackson.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Miłosierdzia nie da się okazać tylko zewnętrznie, przez widzialną ofiarę i czyn dobroci. Ono wypływa z wnętrza i decyduje o charakterze pozornie takich samych zachowań. Ofiarą będzie rzucenie pieniędzy żebrzącemu, miłosierdziem uśmiech i zapytanie o imię. Ofiarą będzie zgoda na spotkanie z kimś, kto potrzebuje wsparcia, miłosierdziem, cierpliwe wysłuchanie i przejęcie się jego cierpieniem. Czy moje dobre czyny niosą miłosierdzie?

Za nami wielkie wydarzenie w stolicy Wielkopolski. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie 2026 odbyło się w Poznaniu pod patronatem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. No i wśród prelegentów byli m.in. kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup Zbigniew Zieliński i biskup Andrzej Czaja. Ogólnopolskie Forum zainaugurowała msza święta w poznańskim kościele pod wezwaniem świętego Rocha, której przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. Chleb, którego używamy do Eucharystii, jest przestrzenią spotkania Boga, który posiał ziarno i człowieka, który potrafi przy nim pracować. Tak mówił metropolita krakowski, nawiązując do Ewangelii według świętego Łukasza. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego, które w Poznaniu się odbyło, to zachęcam do zajrzenia na stronę Archidiecezji Poznańskiej. Tam więcej informacji na ten temat. A może uczestniczyliście w tym forum duszpasterskim? No to myślę, że też możecie się podzielić swoimi wrażeniami. Na 601 077 033 czekamy na wasze SMS-y, MMS-y. Oczywiście możecie napisać do nas także maila. Zawsze dziękujemy za te wszystkie dowody interakcji z nami. Dzisiaj 21 września, poniedziałek. No i choć to poniedziałek, to przecież jesteście z dobrym radiem Emaus, więc mam nadzieję, że wasze nastroje są przynajmniej dobre. Przynajmniej.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
2: W porannej prasówce zaglądamy na pierwsze strony gazet, no i najpierw na tapet bierzemy dziennik Gazetę Prawną. I tutaj trwające od piątku do niedzieli wybory do rosyjskiej Dumy miały być wyrazem poparcia dla wojny. Jak było naprawdę, co wydarzyło się w Rosji, o tym przeczytacie dzisiaj na łamach dziennika Gazety Prawnej. Zachęcam do zajrzenia do tego dziennika, ale w dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj także o tym, że problemy są z dostawami ropy z Bliskiego Wschodu i te problemy z dostawami ropy z Bliskiego Wschodu wzmuszają Polskę do wzmożonego szukania innych opcji dostarczania paliwa, no bo czy tylko Bliski Wschód może być dla nas antidotum na uzupełnienie paliwa w Polsce? O tym przeczytacie dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita, w Rzeczpospolitej moja ojcowska postawa i ambicje, żeby być dla synów dobrym wzorem, wynikają z mojego deficytu. Nie miałem ojca, tak mówi Artur Rojek, który 18 września wydał album Chciałbym urodzić się, żebym latałem. O tym wyjątkowym wyznaniu Artura Rojka dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej i tutaj szeroki artykuł o tym artyście i jego życiorysie. Ale w Rzeczpospolitej także o demografii, która jest wyzwaniem dla biznesu. Ponad 3/4 firm zalicza negatywne efekty zmian demograficznych. Do najważniejszych wyzwań, z jakimi borykają się firmy, dociera Rzeczpospolita i o tych wyzwaniach przeczytacie dzisiaj właśnie w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także o tym, że po przejęciu władzy w Mecklenburgii-Pomorzu przed nim nacjonalistyczna alternatywa dla Niemiec, AfD, chciałaby utworzyć policję deportacyjną. Czym to grozi? Deportacyjna policja, jak będzie działać w Niemczech, o tym też przeczytacie dzisiaj na łamach Rzeczpospolitej. Nasz dziennik. W naszym dzienniku natomiast czym jest tak naprawdę wejście Polski do koalicji antybalistycznej. Jest taka koalicja antybalistyczna, jeśli Polska do niej wchodzi, to co ma wynikać ze szczytu karpackiej ósemki? O tym też przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku, ale w naszym dzienniku także o tym, że sąd apelacyjny uniewinnił kapelana Solidarności, księdza Henryka Jankowskiego, od haniebnych i kłamliwych zarzutów. Więcej na ten temat, na temat księdza Henryka Jankowskiego i uniewinnienia od zarzutów przeczytacie dzisiaj także w naszym dzienniku. Zachęcam do zaglądania do dzisiejszej prasy. Tam więcej tytułów, więcej ciekawych artykułów. Będziemy do nich jeszcze dzisiaj wracać. Postaram się do kilku jeszcze tytułów nawiązać w kolejnych wejściach. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

34 osoby skazane za narkotyki. Wśród tych 34 skazanych pseudokibice Lecha. Grupa działała przez 7 lat. W obrocie były dziesiątki kilogramów narkotyków, a najwyższy wyrok wyniósł 6 lat i 8 miesięcy więzienia. Na piątej stronie dzisiaj Głosie Wielkopolskim przeczytacie więcej na temat tej afery narkotykowej, w którą zamieszani byli również pseudokibice Lecha Poznań. Ale w Głosie Wielkopolskim przeczytacie dzisiaj także o bezpieczeństwie Polski na pierwszym planie. O co chodzi? Chodzi o to, czy w Poznaniu, tudzież w Wielkopolsce, powstanie baza wojsk Stanów Zjednoczonych. Trwają rozmowy o tej stałej bazie wojsk Stanów Zjednoczonych. Są bardzo blisko, ale jaki będzie finał, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast no, niektórzy może już wiedzą i dzielą się tą wiedzą z dziennikarzami Głosu Wielkopolskiego. W Głosie Wielkopolskim więcej też na ten temat przeczytacie. Gerard Cieślik. Kojarzycie takie personalia? To wyjątkowy piłkarz. Wyjątkowy piłkarz i gdyby Gerard Cieślik wyjechał w świat, zrobiłby nie mniejszą karierę niż Robert Lewandowski, tak? Mówi kto? Profesor Jan Miodek. Profesor Jan Miodek dzisiaj na łamach Głosu Wielkopolskiego wypowiada się o piłce nożnej. Też możecie to przeczytać.

Mówiliśmy o tym na antenie dzisiaj już, że zakończyły się wybory parlamentarne w Rosji, a ukraińskie drony uderzyły w nocy z soboty na niedzielę w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie i podpaliły magazyn. Częściowo ograniczony został także ruch powietrzny nad stolicą Rosji. Zginęły dwie osoby. Z kolei w rosyjskich atakach w Ukrainie życie straciło kilkoro cywilów, w tym dwoje dzieci. Więcej na temat tego, co działo się zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie, przeczytacie dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej. Tam także zdjęcia z tego, co z tych skutków ataków dronowych możecie zobaczyć to na łamach Gazety Wyborczej dzisiaj. No myślę, że u nas za oknem dzisiaj pogoda ma być bardzo piękna i nawet do 16 stopni, taki wrześniowy dzień, do 16 stopni Celsjusza, ciepło będzie i mokro, bo deszcz będzie się pojawiał i znikał, to nie będą jakieś wielkie ulewy, ani mocne burze, ale będzie wiatr, porywisty wiatr, nawet do 60 km na godzinę. No i to może zastanawiać, czy brać parasol, czy on się na lewą stronę nie wywinie, czy się nie połamie. Myślę, że 60 km na godzinę to już jest spory wiatr.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapewnia, że jeśli wejdzie w życie, to będzie mógł obniżyć ceny paliw na stacjach. Ustawy nie poparła opozycja. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi, że stało się tak, bo Sejm odrzucił poprawkę jego klubu, która gwarantowała, że środki z opodatkowania nadmiarowych zysków zostaną przekazane na obniżenie cen paliw.
3: Mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być, można powiedzieć, prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona, czyli w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby wesprzeć budżet. Sam cel wsparcia budżetu jest dobry, ale to nie może być robione w ten sposób, że płaci za to społeczeństwo.
2: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat, następnie trafi ona do prezydenta. To druga próba jej uchwalenia. Pierwsza zakończyła się skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańscy studenci znów mogą zdobyć doświadczenie w Urzędzie Miasta. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia. Na najbliższą edycję można aplikować na 87 miejsc. Studenci mogą odpłatnie odbyć staż m.in. w Wydziale Prawnym, Oświaty, Kultury, ale także w Ogrodzie Zoologicznym czy Urzędzie Stanu Cywilnego. Staże będą realizowane od grudnia do końca marca. Rzeźba Nike powróciła na poznańską Cytadelę. Monument, wykonany pierwotnie ze sztucznego kamienia, został zdemontowany w ubiegłym roku ze względu na zły stan. Teraz wrócił w postaci odlewu z brązu, wykonanego na podstawie zachowanego modelu z 1970 roku. Spacerujący mogą podziwiać Nike w ogrodzie dalejowym, otwartym w ubiegłym roku w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W ciągu kilku lat liczba chorych na nowotwory głowy i szyi może wzrosnąć o 1/5, szacują lekarze. Ryzyko zachorowania rośnie u osób nadużywających alkoholu oraz palących papierosy. Coraz więcej jest przypadków spowodowanych zakażeniem wirusem HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, mówi otolaryngolog profesor Karolina Dżaman.
4: HPV do tej pory kojarzyliśmy głównie z rakiem szyjki macicy, natomiast my wiemy, że część wirusów HPV również odpowiada za nowotwory, głównie w zakresie gardła środkowego. To będą nowotwory języka, nowotwory migdałków, które właśnie spotykamy u osób, które ani nie palą papierosów, ani nie stosują alkoholu, a jednak ze względu na infekcję HPV są narażone na nowotwory głowy i szyi.
2: Od dziś do piątku w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych klinikach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Lista placówek jest dostępna na stronie internetowej głowaiszyja.pl. W Polsce co roku na nowotwory głowy i szyi zachorowuje 11 tysięcy osób.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Czy robi się cieplej? Oczywiście, że robi się cieplej, bo już 12 stopni na termometrach, ale, z uwagi na porywisty wiatr, odczuwalna temperatura to teraz tylko 7 stopni. No i deszcz się pojawia, a zatem przy porywach wiatru 60 km na godzinę parasol musi być solidny, żeby się nie połamał, żeby się nie wywinął na lewą stronę, no i żeby chronił przed deszczem, a nie powodował jakieś kłopoty jeszcze z koncentracją i z możliwością jakiegoś zgrabnego poruszania się z punktu A do punktu B. Jakość powietrza za to dzisiaj znakomita, no bo i wiatr i deszcz zrobiły swoje, zatem mamy dobrą jakość powietrza w Poznaniu.
1: Pan Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Jezus mówi zaledwie 2 słowa. Mateusz wstaje i idzie. To wstanie oznacza jednak coś więcej niż tylko ruch ciała. Ewangelista używa tu tego samego słowa, z którego pochodzi zmartwychwstanie. Jakby wydarzyło się coś więcej niż tylko zmiana pracy. Są takie chwile, gdy coś w człowieku budzi się do życia. Pojawia się decyzja, której długo nie było. Krok odkładany przez lata. Nie zawsze wiadomo, dlaczego właśnie teraz. Mateusz nie miał czasu na analizę. Po prostu wstał i poszedł. Pomyśl, co od dawna odkładam, czekając na lepszy moment, więcej pewności albo lepsze okoliczności, choć w głębi serca wiem, że już czas ruszyć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Galapagos Films i Angel Studio przedstawiają Folwark Zwierzęcy. To jest nowa odsłona tego dzieła George'a Orwella. Folwark Zwierzęcy, klasyczne dzieło George'a Orwella, odczytane na nowo z myślą o współczesnym widzu, także najmłodszym, i wyzwaniach dzisiejszego świata. To jest nowa adaptacja, która zachowuje ponadczasowe przesłanie Orwella, jednocześnie otwiera nowe pokolenie odbiorców. To film familijny, mówię o filmie, bo film tu jest w roli głównej. Atrakcyjna animacja, humor, przygoda z uniwersalną opowieścią. I będę miał dla Was wejściówki na ten właśnie film. Folwark Zwierzęcy. 18 września była premiera, więc jesteśmy tuż, tuż po premierze tego filmu. Folwark Zwierzęcy na podstawie powieści George'a Orwella. No i dzisiaj będziecie mogli w konkursie porannym już za godzinę, niecałą godzinę, zdobyć te bilety właśnie na ten wyjątkowy film Folwark Zwierzęcy, który miał swoją premierę 18 września. Bardzo świeżutka rzecz. Także jeśli chcecie się pobawić dzisiaj trochę w mini konkursie geograficznym, to na 9:15 zapraszam, a będą do wygrania właśnie bilety.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
7: 8:30 na zegarze. Czas na poranną rozmowę w Radio Emaus.
6: Poranny gość.
8: Porannym gościem jest dzisiaj Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata w Poznaniu. Dzień dobry, witaj.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dwóch lekarzy, wolontariuszy, tym razem stomatolog i kardiolog, już wkrótce polecą do Sierra Leone, do miejscowości Cambia. Co zdecydowało, że właśnie tam udają się ci lekarze?
9: To stamtąd odezwał się do nas ksiądz Olgierd Filipowicz, z którym współpracowaliśmy zresztą przed kilkoma miesiącami przy okazji wyjazdu okulistów do Sierra Leone, bo ze Stowarzyszenia dla Świata wyruszyło dwóch specjalistów w tej dziedzinie i on powiedział o wielkim braku, jeśli chodzi o stomatologów. Właściwie o tym zadecydował przypadek. Do mnie jakiś czas temu odezwał się znajomy kardiolog z zapytaniem, czy mamy dla niego jakieś miejsce na wyjazd. Tego samego dnia zadzwonił do mnie ksiądz Olgierd, że potrzebuje stomatologa. Zapytałam się go, czy chciałby również kardiologa. No i tak poszło generalnie.
8: Takie idealne spotkanie w pół drogi.
9: Dokładnie. Mhm. Mówi się, że nie ma przypadków, więc po prostu tak miało być. Ja myślę, że opatrzność o tym zdecydowała, więc dwaj przyjaciele jeszcze ze studiów wyruszają do Sierra Leone. To jest kardiolog i stomatolog.
8: Stomatolog. Sierra Leone to jest jeden z biedniejszych krajów afrykańskich chyba, tak?
9: Tak, tak. Kraj bardzo bogaty w minerały i w metale szlachetne. Natomiast jak to bywa zwykle w państwach afrykańskich, to nie mieszkańcy tego kraju czerpią z nich dochody, tylko raczej kraje zewnętrzne, może w ten
8: jakieś
9: sposób.
8: Jakieś koncerny, które dokładnie są tam, tak, wydobywają te
9: dokładnie
8: minerały.
9: Mhm. A ludzie, którzy żyją na tych złożach, są niezwykle biedni. Wobec tego każda dla nich pomoc jest na wagę złota. W tej miejscowości jest szpital.
8: W Cambii, tak.
9: I nasi specjaliści będą tam przez kilka dni, ale bardzo chcemy, żeby docelowo trafili do małych wiosek, w których żyją ludzie, którzy tak naprawdę latami cierpią z powodu bólu zęba, którzy nigdy nie byli u stomatologa ani u kardiologa. bo to dla nich ta pomoc jest najbardziej potrzebna.
8: Czyli co, lekarze będą wyjeżdżać po Zakambie w teren? Czy tak. Ludzie będą... Nie, będą tak. Wyjeżdżali, tak?
9: Będą do tych wiosek. Będą wyjeżdżali do wiosek. Ci ludzie bardzo często nawet nie mają środków, żeby się przemieścić i dojechać do miasta, bo to są ludzie, którzy utrzymują się z tego, co wyhodują, z pracy własnych rąk, z małych poletek gdzieś w głębokim interiorze, więc ci ludzie nie mają takiej możliwości. Zwykle korzystają z usług jakiegoś szamana miejscowego, a wiadomo, że bólu zęba się tym nie wyleczy, tak, umówmy się.
8: Dokładnie tak. Wiadomo, że muszą zabrać jakiś sprzęt, lekarstwa, tak? To jak oni się będą tam przemieszczali z tym do tych wiosek?
9: Tak. Muszą zabrać sprzęt. Stowarzyszenie dla Świata to jest stosunkowo młode stowarzyszenie. My nie mamy jeszcze takiego sprzętu, ale marzy nam się, żeby zakupić taki sprzęt. Potrzebny jest unit stomatologiczny, przenośny. On waży niewiele, ponad 8 kilo, więc zmieści się w bagażu, a dzięki niemu będzie można zęby leczyć, nie tylko je usuwać. Taki unit stomatologiczny kosztuje 25 tysięcy złotych. I potrzebne są nam środki na bilety, potrzebne są środki również na zakup leków kardiologicznych. My leki również zbieramy leki przeciwbólowe. W Stowarzyszeniu dla Świata mamy Dobromat przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Czynne od 11 do 15. Jeśli ktoś z Państwa ma takie leki, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem dla Świata. Uruchomiliśmy również zbiórkę. Zbiórka nosi tytuł Przez uśmiech do serca. Na stronie www.przezuśmiechdoserca można wpłacać środki na tą wyprawę właśnie.
8: Czyli zbieracie pieniądze, zbieracie też leki. Można przenosić leki oczywiście nieprzeterminowane, przeciwbólowe, bo te są najbardziej potrzebne.
9: Najbardziej potrzebne leki to właśnie takie, ewentualnie leki kardiologiczne. Kontaktujcie się z nami Państwo. Stowarzyszenie dla Świata jest blisko Starego Rynku, więc w samym centrum miasta można przy okazji odwiedzić poznańskie koziołki. Zbieramy również okulary. Zbieramy okulary, ponieważ marzą nam się kolejne wyprawy. Wyprawa okulistyczna odbędzie się w grudniu, a przed nią jeszcze odbędzie się wyprawa chirurgów do Zambii, więc mamy szerokie plany. Uruchomiliśmy taki program Lekarze dla Świata. Działamy wspólnie z Wielkopolską Izbą Lekarską, z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. No i robimy wielkie i takie piękne, piękne rzeczy.
8: Okulary, o których wspomniałaś, to okulary do czytania po prostu, tak? Można przenosić jakiekolwiek okulary do czytania, do stowarzyszenia.
9: Tak. Okulary do czytania, plusy, ale również minusy. Nie przyjmujemy okularów cylindrycznych, które służą w przypadku astygmatyzmu, ale na przykład ciemne okulary też bardzo się przydadzą, ponieważ po operacji zaćmy, które zamierzamy tam przeprowadzać, potrzebne są ciemne okulary, ponieważ nasz wzrok wtedy jest bardzo wrażliwy na światło słoneczne, a jak wiemy, słońca w Afryce niestety nie...
8: Czyli przeciwsłoneczne okulary brakuje. Też można przenosić.
9: Tak. Można również przynosić aparaty słuchowe. Proszę Państwa, jeśli ktoś ma, to zachęcamy do tego, bo właśnie teraz w Kamerunie przebywają nasi protetycy słuchu, naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy aparatują dzieci i już planujemy ich kolejne wyprawy w przyszłym roku, więc przy tej okazji zbieramy również aparaty słuchowe.
8: Na jak długo lekarze jadą do Sierra Leone?
9: Lekarze jadą do Sierra Leone na blisko 3 tygodnie, ze względu na to, że tutaj mają również swoje zobowiązania. Stomatolog wielkopolski, pan Piotr Chmielecki, już kompletuje sprzęt, który będzie tam ze sobą zabierał. Kardiolog również. Mamy już wybrane bilety, mamy miejsce. Pacjenci powoli już się dowiadują, że przyjadą specjaliści. Zwykle nasi pacjenci dowiadują się o tym przez radio. W Afryce ta informacja dociera właśnie tak. Są tam radia katolickie, one się mają bardzo dobrze. Ludzie ich bardzo chętnie słuchają i stamtąd dowiadują się o wszelkich akcjach pomocowych właśnie.
8: Czyli już nie tamtamy, tylko radio jednak.
9: Tak jest, tak jest.
8: Jest tym źródłem informacji. Dodajmy, że lekarze, ci, którzy lecą teraz do Sierra Leone, no i w ogóle, którzy wyjeżdżają na misję, oni tam jadą jako wolontariusze. Nie biorą wynagrodzenia za to, prawda?
9: Oczywiście. Ja jestem bardzo wdzięczna, że znajdują się cały czas tacy ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas, poświęcają nierzadko swój urlop na pracę na rzecz najbiedniejszych. Ta praca jest bardzo ciężka. Sama wielokrotnie widziałam pracę okulistów, którzy naprawdę w ogromnym upale, z narażeniem własnego zdrowia, bo umówmy się, są tam oczywiście choroby tropikalne, które zagrażają lekarzom. Pracują od rana do wieczora za takie przysłowiowe dziękuję i to czasem wyszeptane bardzo cicho przez naszych pacjentów. Jeśli akurat słucha nas jakiś lekarz i myślał kiedyś o wyjeździe na misję, to zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata, bo taki wyjazd jest możliwy, my go zorganizujemy i naprawdę można zrealizować te marzenie, a przy okazji pomóc wielu ludziom, którzy czekają.
8: To jest najważniejsze właśnie, ta pomoc, tak? Bo to głównie tutaj chodzi.
9: Tak, zgadza się i no to po to właśnie jesteśmy.
8: Po to właśnie jesteście. Można w takim razie cały czas jeszcze te pieniądze wpłacać, bo wyjazd kiedy? Pod koniec października.
9: Tak, wyjazd pod koniec października. Można pieniądze wpłacać przez stronę www, przez uśmiech dla świata, przez uśmiech do serca. Ta nazwa pochodzi od tego, że tak naprawdę też o tym rozmawiali lekarze, że stan naszego uzębienia bardzo wpływa na choroby serca i chcemy o tym mówić głośno. Bardzo trzeba o to zadbać i to kontrolować. I my możemy tym ludziom właśnie w ten sposób pomóc, więc jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tą akcją, serdecznie zachęcam do wpłat, do przynoszenia też tych rzeczy, o których wspomniałam, okularów, leków, aparatów słuchowych do Stowarzyszenia dla Świata. Można też zostać naszym wolontariuszem. Potrzebujemy cały czas ludzi do badania okularów.
8: A zachęcała Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
9: Dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia dla wszystkich radiosłuchaczy. Dobrego dnia również dla Ciebie i dla Państwa.
6: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Każdy, kto czytał Folwark zwierzęcy George'a Orwella, pamięta pewnie to stwierdzenie. No a jeśli chcecie zobaczyć w kinie Folwark zwierzęcy, to od 18 września już premiera była, 18 września, i będziecie mogli udać się do kin i zobaczyć ten wyjątkowy obraz w reżyserii Andy'ego Serkisa. No to będzie powrót do tej klasyki, jaką jest niewątpliwie Folwark zwierzęcy, pokazujący też takie relacje międzyludzkie, choć o zwierzętach jest to rzecz. Ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam na strony oczywiście kin. Natomiast o 9.15 u nas na antenie konkurs poranny, mini konkurs geograficzny, i w tym konkursie będziecie mogli dzisiaj wygrać bilety na ten właśnie film Folwark zwierzęcy, czyli Walka o koryto. Ten film dzisiaj ktoś wygra bilety i będziecie mogli się udać do kina, właśnie na ten obraz. O 9 punktualnie Piotr Wielicki i informacje Radia Emaus, a tak jak powiedziałem, o 9.15 tuż po informacjach ruszamy z porannym konkursem. Mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani i że nie potrzeba was specjalnie motywować do tego, żebyście o 9.15 się tutaj zameldowali.

Zróżnicowany pogodowo to będzie dzisiaj dzień. Temperatura maksymalna, którą zobaczymy dzisiaj na termometrach w Poznaniu, to będzie 17 stopni Celsjusza i to będzie około godziny 14. Będzie i deszcz, i będzie słońce. Najbardziej pogodne momenty tego poniedziałku to będzie godzina 11 i 12. Wtedy praktycznie bezchmurne niebo będzie nad nami. Potem pojawi się trochę chmur, popada nawet deszcz. No a jeśli chodzi o ponowne zawitanie bezchmurnego nieba, to około godziny 18, tuż przed zachodem słońca, też taka aura nas czeka. Słońce zajdzie dzisiaj za horyzont 6 minut przed godziną 19. No szybko się już chowa, coraz szybciej się chowa za horyzontem i coraz krótsze mamy dni. Za chwilę informacje Radia Emaus i Piotr Wielicki, więc pozostańcie blisko, jeśli chcecie być na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami, które są ważne. 1018 hektopaskali teraz na barometrach. Takie ciśnienie dość wysokie, ale myślę, że dość stabilne. A więc nie ma się czym przejmować. Pewnie meteopaci nie odczuwają jakichś specjalnych dolegliwości, prawda? Jak to z wami jest, meteopaci? Reklam.

0: Gdzie? Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Jest 9:00.
7: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
9: Wybory w Rosji bez niespodzianek i bez demokracji. Rozpoczęła się trzecia edycja Poznańskiego Tygodnia Różnorodności. Najlepsze poznańskie szkoły odebrały nagrody za rywalizację w ramach rowerowej stolicy Polski. Wczoraj w Rosji zakończyły się wybory parlamentarne. Nie przyniosły one niespodzianek, nie spełniły też podstawowych standardów demokracji. Wygrała rządząca partia Jedna Rosja. Wybory trwały 3 dni. Zarówno według cząstkowych wyników, jak i exit polls partia Jedna Rosja uzyskała ponad połowę głosów. Takie były przewidywania. Podobny był też wynik w poprzednich wyborach. Próg wyborczy przekroczyły współpracujące z władzą mniejsze partie, w tym komuniści. Frekwencja wyniosła około 60%. W wyborach nie mogła uczestniczyć opozycyjna wobec władzy partia Jabłoko. Jednak zdaniem ekspertów opozycja i tak nie zdobyłaby znaczącego wyniku, bo większość Rosjan popiera władzę. Wybory, określane mianem fasadowych, służyły Kremlowi do umocnienia swojej pozycji. Spekuluje się, że po wyborach Władimir Putin może ogłosić mobilizację do armii, także na terenach okupowanych, w tym na Krymie i części Donbasu, gdzie Rosjanie także nielegalnie przeprowadzili swoje wybory.
7: Informacje z Poznania.
9: Integracyjne warsztaty, nauka języka migowego, spacer z przewodnikiem, piknik oraz wiele innych ciekawych spotkań. To wszystko czeka na mieszkańców i mieszkanki miasta w ramach Poznańskiego Tygodnia Różnorodności. Cykl wydarzeń został zainaugurowany wczoraj i potrwa cały tydzień. Poznański Tydzień Różnorodności to okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele różnych osób, grup społecznych i narodowościowych budowało i nadal buduje nasze miasto. Ślady tej niejednorodności wciąż można spotkać w różnych miejscach, nazwach ulic, architekturze czy w przekazach i opowieściach. Trzecią edycję Poznańskiego Tygodnia Różnorodności organizuje miasto Poznań przy współpracy z Fundacją imienia Julii Wojkowskiej. W akcję włączyły się także liczne organizacje pozarządowe. Najlepsze poznańskie szkoły odebrały nagrodę za czerwcową rywalizację w ramach rowerowej stolicy Polski. W kręceniu kilometrów brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 46, która na liczniku miała prawie 46 tysięcy kilometrów. Wiemy, na co przeznaczymy wygrane 7 tysięcy złotych, mówi wicedyrektor placówki Agnieszka Idaś.
10: Rok temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
9: Drugie miejsce zajęło pierwsze LO w Poznaniu, trzecie natomiast szkoła podstawowa nr 7. Osoby poniżej 18 lat stanowiły 20% tegorocznych uczestników konkursu.
7: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość w związku z koniecznością naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. Od jutra tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką. Tramwaje numer 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez Most Królowej Jadwigi, natomiast piątka zostanie zawieszona. W celu zapewnienia komunikacji przez Most Świętego Rocha będą kursować autobusy numer 174 i 190, a tramwaj linii numer 17 będzie kursował z podwójną częstotliwością. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
7: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Ten dzień można by było nazwać dla każdego coś miłego, bo będzie trochę deszczu, trochę słońca, trochę chmur, trochę błękitnego nieba, trochę bezchmurnego nieba. No myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Porywisty wiatr dzisiaj sięga nawet 60 km na godzinę, ale tylko momentami takie porywy wiatru są spodziewane, więc nie bądźcie tutaj przerażeni specjalnie. Natomiast jeśli chodzi o jakość powietrza, to taki wiatr i deszcz zdecydowanie poprawiają nam to, czym oddychamy. No i jakość powietrza w stolicy Wielkopolski przez cały dzień dzisiaj będzie dobra. Taka jest prognoza i tego się trzymamy. Jeśli chodzi o najcieplejsze punkty w Wielkopolsce, no zdecydowanie centrum Wielkopolski będzie najcieplejsze, bo właśnie w Poznaniu około 14 termometry mają pokazać 17 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

przyzwyczajenia mówię wam, że o 9.15 poranny konkurs, ale przecież według nowej ramówki to on nie jest o 9.15, tylko o 9.20, a zatem o 9.20 zapraszam na konkurs, a najpierw jeszcze będzie trochę muzyki, no i pojawi się też profesor Jerzy Bralczyk.

0: Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ryszard, będąc w Czechach, zobaczył na półce sklepowej ketchup i tam było C po czesku zapisane. Pisze pan z ogonkiem, no to chyba trudno nazwać ogonkiem. W każdym razie była ta nazwa zczeszczona. Podobało się to panu Ryszardowi i teraz pyta, jak to jest w polszczyźnie z tym ketchupem, a może ketchupem. Dawne słowniki zalecały pisownię angielską, więc ketchup, przepraszam za to, że tak literuję, i wymowę jednak ketchup. Dzisiejsze słowniki, późniejsze słowniki mają już stanowisko odmienne, ponieważ zwyciężyła, jak się zdaje, forma ketchup w mowie i w zapisie. Mamy zatem K-E-C-Z-U-P. Ketchup piszemy, ketchup czytamy. Ketchup pojawia się już dość rzadko. Napis ketchup także coraz rzadziej. Mamy tutaj do czynienia niejako z przewagą zapożyczenia. Z jednej strony oczywiście w formie spolszczonej przez CZ, ale jednak z U, nie z A. I wymowa podporządkowała się pismu. Słowo jest pochodzenia malajskiego. Nie wiem, jak wymawiali je, czy wymawiają nadal Malajowie. Ten sos tam właśnie został wymyślony i dlatego też być może te wzorce zapożyczenia z angielskiego tutaj nie muszą być tak stosowane. Dzisiejsze współczesne słowniki zalecają ketchup i w zapisie przez CZ i w wymowie przez U.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Wspomniane bilety na nową ekranizację Folwarku Zwierzęcego na podstawie powieści George'a Orwella. Dzisiaj mam dla Was w konkursie porannym. Zwycięzca i osoba mu towarzysząca będą mogli udać się na taki właśnie seans, na Folwark Zwierzęcy. Żeby wygrać, trzeba grać. 7148, pod tym numerem telefonu będę czekał na SMS-y od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego Was prowadzę. Uwaga! To jest wieś sołecka w województwie wielkopolskim w powiecie obornickim w gminie Rogoźno. Na skraju Puszczy Noteckiej istnieje od co najmniej drugiej połowy XIV wieku. Pierwszy zapis ze staropolską nazwą tej miejscowości pochodzi z 1391 roku. Etymologicznie nazwa miejscowości pochodzi od nazwy parko, parek albo park. No i miejscowość początkowo była własnością szlachecką, należącą do szlachty polskiej, rodu Grudzińskich, herbu Grzymała. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a następnie wystarczy wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę.

7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS konkursowy. W treści wpisujecie najpierw słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. To jest wieś Sołecka w województwie wielkopolskim w powiecie obornickim w gminie Rogoźno. Na skraju Puszczy Noteckiej istnieje od co najmniej drugiej połowy XIV wieku. Pierwszy zapis ze staropolską nazwą tej miejscowości pochodzi z 1391 roku. Etymologicznie nazwa miejscowości pochodzi od nazwy Parko, Parek, Park. Miejscowość początkowo była własnością szlachecką, należącą do szlachty polskiej rodu Grudzińskich, herbu Grzymała. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca. Do wygrania bilety do kina na Folwark Zwierzęcy.

0: Piotr Wielicki ze mną w studiu, poranny wydawca informacji Radia Emaus. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, czym dzisiaj zajmują się reporterzy Radia Emaus i o czym będziemy mogli usłyszeć w informacjach Radia Emaus dzisiaj?
1: Oczywiście, ja tego tak nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Po szczegóły zapraszam do informacji cogodzinnych naszych. Natomiast tak, będzie o zbliżającej się nocy naukowców. Dzisiaj konferencję na ten temat przygotowuje, robi Politechnika Poznańska i dowiemy się, jakie wydarzenia nas czekają z tej właśnie okazji. Dobra wiadomość dla osób, które korzystają z poznańskiego lotniska Ławica. Będzie połączenie z Poznania do Bazylei. Na Łazarzu zapowiedziany jest remont skweru, całkowity remont tego skweru. No i kolejne utrudnienia dla mieszkańców Poznania, dla kierowców i dla pasażerów komunikacji miejskiej. To od jutra rusza remont torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. Także należy liczyć się z utrudnieniami i ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Cóż jeszcze powiemy? Zbliża się Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy i również tutaj postaramy się przybliżyć, z jakimi problemami spotykają się właśnie uchodźcy w naszym kraju. Zapowiemy spotkanie z Tomaszem Terlikowskim, który już za parę dni przyjedzie do Poznania. A także opowiemy o Poznańskim Tygodniu Różnorodności, czyli czego można spodziewać się właśnie w tym Tygodniu Różnorodności. No i tak skrótowo to chyba tyle.
0: No i myślę, że więcej nie trzeba, bo jak za dużo zdradzisz, to potem słuchacze nie będą słuchać informacji Radia Emaus. A tak to przynajmniej punktualnie o pełnych godzinach zapraszamy blisko radioodbiorników i informacje Radia Emaus na naszej antenie. Oczywiście, jeśli coś niespodziewanego nagle się wydarzy, to reporterzy Radia Emaus też tam będą i wy na pewno niezwłocznie o tym się dowiecie. Piotr Wielicki, poranny wydawca informacji Radia Emaus, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Lato z Radiem Emaus.
0: A my za chwilę wracamy do konkursu.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Najnowsza ekranizacja powieści George'a Orwella Folwark zwierzęcy w reżyserii Andy'ego Serkisa. Mam bilety na ten film. Dla zwycięzcy i osoby mu towarzyszącej trzeba tylko rozwiązać zagadkę geograficzną. Uzupełniam już waszą bazę danych o kolejne informacje. Chodzi o miejscowość, która w 1425 roku była siedzibą własnej parafii, a od 1510 roku odnotowana była w dekanacie Oborniki. W 1879 roku wieś otrzymała połączenie kolejowe z Piłą i Poznaniem. Najcenniejszy zabytek tu, to bardzo ważne, to barokowo-klasycystyczny kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata i Świętej Małgorzaty, zbudowany w latach 1780-1802 i to jest kościół na planie koła z centralnie umieszczoną kopułą, wewnątrz cudami słynący obraz Matki Bożej Królowej Świata z XVII wieku. No i jeszcze jedna ważna informacja z miejscowością. Związany jest Józef Rufin Wybicki, herbu Rogala, autor Mazurka Dąbrowskiego. 71,48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę miejscowości, o którą pytam.

71 48, ten numer telefonu jeszcze do waszej dyspozycji. Złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wpisujecie nazwę miejscowości, którą mam nadzieję, że już wydedukowaliście.

0: w konkursie porannym poszukiwaliśmy dzisiaj wsi między Poznaniem a Piłą. I co to za wieś, to mam nadzieję, że teraz powie mi Irena, która jest po drugiej stronie telefonu. Ireno, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, jaka to miejscowość dzisiaj poszukiwana była w porannym mini konkursie geograficznym?
1: Parkowo.
0: Parkowo, oczywiście, że tak. Tam ten najcenniejszy zabytek tego miejsca to barokowo-klasycystyczny kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Królowej Świata i Świętej Małgorzaty. Gratuluję ci serdecznie. Wygrywasz u nas bilety na folwark zwierzęcy. Za chwilę poza anteną ustalimy, jak sobie te bilety odbierzesz. Natomiast teraz przekazuję tobie głos. Możesz jeszcze szybciutko kogoś na naszej antenie pozdrowić. Proszę bardzo.
1: Ja chciałam pozdrowić wszystkich, którzy was słuchają, bo ja bardzo namiętnie słucham waszego radia, zwłaszcza jak pracuję w kuchni.
0: Rozumiem, czyli teraz jesteś w kuchni.
1: Teraz akurat nie, ale po prostu często tam przebywam i mam okazję słuchać

0: jestem w spokoju.
1: Bo cieszę się, że my ci tam też towarzyszymy, że Radio Emaus jest z tobą. Tak, a w ogóle dokąd ja się dodzwoniłem? My jesteśmy w Poznaniu czy gdzieś poza Poznaniem?
0: W Poznaniu, na Piątkowie.
1: No to cudownie, to pozdrawiamy całe Piątkowo. Tutaj z Radia Emaus ciebie też serdecznie, Ireno, pozdrawiamy i za chwilę ustalimy szczegóły odebrania tych biletów na Folwark Zwierzęcy, bo właśnie wygrałaś w dzisiejszym porannym konkursie. Gratuluję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: pogorszyła nam się jakość powietrza w Poznaniu, ale o tym dopiero po informacjach Radia Emaus, bo już 3 sekundy po godzinie 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jesienna aukcja najmu lokali użytkowych już w ten czwartek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski rusza Poznański Festiwal Kryminału Granda. Spotkania, warsztaty i inspirujące wykłady. Zbliżają się senioralni Poznań. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu ogłosił jesienną aukcję najmu lokali użytkowych. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 24 września, mówi rzecznik prasowy ZKZL-u Łukasz Kubiak.
3: Do dyspozycji będzie 9 lokali użytkowych. Najmniejszy z nich ma powierzchnię 22 metry kwadratowe, a największy 173 metry. Na aukcji są lokale w ścisłym centrum Poznania. Sama formuła odbywająca się przez stronę internetową jest wygodna.
2: Oferta skierowana jest do wszystkich lokalnych przedsiębiorców. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej poznańskiego ZKZL-u.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Po raz 12 w stolicy Wielkopolski rusza Poznański Festiwal Kryminału Granda. W programie znalazły się spotkania z czołowymi polskimi autorami Katarzyną Bondą, Wojciechem Chmielarzem, Robertem Małeckim czy Sławomirem Gortychem. Będą też warsztaty z medycyny i antropologii sądowej oraz daktyloskopii. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Agata Pożywiłko, organizatorzy przygotowali także nietypowe formaty spotkań z czytelnikami.
4: Na pewno też zachęcam do takiego wydarzenia, które będzie na koniec soboty, które będzie Silent Disco. Będziemy rozmawiać o zbrodni w rytmie disco z autorami.
5: No proszę.
4: Następnie będziemy mogli tańczyć, ale niekoniecznie, bo będą kanały z książkami, które będzie też można posłuchać aż do północy w sobotę.
2: Oprócz głównych paneli dyskusyjnych zaplanowano szybkie 15-minutowe rozmowy z pisarzami w formule tak zwanego szachmatu, a także uroczystą galę premier dla debiutujących twórców. Wydarzenia festiwalowe potrwają do niedzieli. Spotkania, warsztaty, inspirujące wykłady. W najbliższą sobotę ruszają Senioralni Poznań, czyli cykl jesiennych wydarzeń przygotowanych specjalnie z myślą o osobach w dojrzałym wieku. To już 16. edycja tego popularnego cyklu. Senioralni Poznań potrwają do 31 października. Przez ponad miesiąc w całym Poznaniu organizowane będą wyjątkowe wydarzenia we współpracy z uniwersytetami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami. Przygotowano blisko 200 propozycji, wśród których jak zwykle znajdą się ciekawe wykłady, inspirujące spotkania i warsztaty.
1: Informacje z kraju.
2: Córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy miała wypadek drogowy. Doszło do niego w niedzielę wieczorem na drodze krajowej nr 7 w Szewcach pod Kielcami. Informacje o wypadku kieleckie służby otrzymały około 21:20. Na miejscu ustalono, że 30-letnia kobieta kierująca Jaguarem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Została przewieziona do szpitala. Była trzeźwa. Po północy została wypisana z placówki. Nie podano dotychczas szczegółowych informacji dotyczących obrażeń. Jak dowiedziało się RMF FM, od kieleckiej policji do wypadku mogła przyczynić się mokra nawierzchnia.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i proszę bardzo, informacje z ostatniej chwili pogodowe mówią, że 13 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, 10 stopni to jest temperatura odczuwalna, nie ma deszczu póki co i nie będzie go gdzieś do godziny 16, wtedy znowu zacznie padać, no ale to, że nie ma deszczu teraz, to od razu się ujawniło nam też w jakości powietrza, bo z tej dobrej zrobiła nam się umiarkowana, mimo porywistego wiatru, który dzisiaj sięga swoją prędkością nawet 60 km na godzinę. 1018 hektopaskali na barometrach, więc ciśnienie, jakby to powiedzieć, w sam raz. Dla wszystkich. Tak mi się wydaje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

pani, która za chwilę zaśpiewa u nas na antenie, wypełniła cały Stadion Narodowy i ta zabawa przy jej muzyce była po prostu niesamowita. Wiem, co mówię, bo byłem na tym koncercie. Mowa o Pink, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, a tuż po Pink będzie męskie granie, orkiestra w takim zestawie, że pojawi się na pewno Igor Herbut, pojawi się Zalia, pojawi się Vito Bambino i będzie to hymn męskiego grania nareszcie. Ale najpierw wchodzi na scenę Pink.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Każdy święty jest poniekąd zwiastunem dobrej nowiny. Ale dzisiejszy ma tutaj sporą przewagę nad innymi. Dlaczego? Bo choć dzieli go od nas 2000 lat, jest niezwykle aktualny. To przecież specjalista od pieniędzy i to dużych pieniędzy. Takich, że stać go było na posiadłość, na służbę, dosłownie na wszystko. No, może nie zupełnie na wszystko, bo szacunku u Żydów nie był w stanie sobie za nie kupić. Był więc przez nich Lewi traktowany jako zdrajca, sprzedawczyk, celnik, rzymski poborca podatkowy. Ponieważ jednak miał majątek, i to jako się rzekło duży, stać go było na to, by od tych przejawów wzgardy odciąć się wysokim murem. Na całe szczęście nie aż tak wysokim, by Jezus po uzdrowieniu przyniesionego mu przez mieszkańców Kafarnaum paralityka nie dostrzegł człowieka, który siedzi w pobliskiej komorze celnej niczym w pancerzu albo twierdzy. Właśnie, człowieka, nie urzędnika, nie celnika czy grzesznika. Mało tego, że Lewi został przez Jezusa zobaczony, on wprost zwrócił się do niego: pójdź za mną. I Lewi podjął decyzję najważniejszą w swoim życiu, wyjścia poza swój urząd, poza majątek, poza osobiste krzywdy. A wraz z każdym pokonanym krokiem na tej nowej drodze, z ucztą wydaną na cześć nauczyciela, z deklaracją naprawienia wyrządzonych krzywd, coraz mniej był Lewim, synem Alfeusza, a coraz bardziej Mateuszem, z hebrajskiego darem Boga, dzisiejszym patronem, jednym z 12, autorem pierwszej Ewangelii, dobrej nowiny, której sam był świadkiem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Czy Tatry to są wymagające góry? Oczywiście, że są wymagające, bo to są jedyne góry w Polsce, gdzie panuje klimat wysokogórski, a znaczy to nie mniej, nie więcej tylko tyle, że pogoda może się zmienić bardzo szybko i trzeba być przygotowanym na różne warianty, jeśli idzie się w takie góry. No poza tym to są góry, gdzie na szczycie nie ma schroniska, żeby od razu móc napić się kawy, zregenerować siły, coś zjeść, tylko to schronisko zazwyczaj jest gdzieś niżej. A jeśli chodzi o szczyty, no to tam już naprawdę trzeba mieć niezłe wymagania, umiejętności, żeby wchodzić na takie tatrzańskie szczyty. Patrzę sobie właśnie na zdjęcie z 19 września tego roku i wejście od 5 stawów na przełęcz Szpiglasową. No i muszę powiedzieć, że to, co widzę tutaj, to jest sporym utrudnieniem. Ale o czym mowa? O tłumie ludzi. Mnóstwo ludzi, jak kolejka do sklepu, ustawionych na trawersach podejścia na Szpiglasową przełęcz. Coś niesamowitego, jak wielu ludzi chce zobaczyć te piękne widoki, jak wielu ludzi udaje się w Tatry, no ale jak wielu ludzi tam jest, jak wielki to jest tłum, jakże to jest dodatkowa taka sytuacja, którą trzeba wziąć pod uwagę. Tłum, a nie tylko trudności inne.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
6: 21 września i przeszłość w świecie muzyki. Co tam się takiego wydarzyło? Dzisiaj wybrałem dwie osoby, dwóch panów. Jeden kończyłby dzisiaj 92 lata, a drugi kończy 54. No to może najpierw ten pierwszy. 21 września 1934 roku urodził się Leonard Cohen, poeta i piosenkarz, zmarł 7 listopada 2016 roku w wieku 82 lat. I drugi pan, który dzisiaj tutaj się pojawia, to jest Liam Gallagher, jeden z braci Gallagherów, tworzących grupę Oasis. On kończy dzisiaj 54 lata. Najpierw u nas Leonard Cohen, a potem grupa Oasis.

first hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

Macie tak, że czytacie sobie jakieś książki przed zaśnięciem? Ja raczej przed zaśnięciem nie, bo to by była bardzo krótka droga od momentu odczytania pierwszych wersów w danej publikacji do przejścia w objęcia Morfeusza, więc raczej czytam sobie popołudniami albo w innej wolnej chwili, ale nie wieczorem, bo wieczorem to się kończy zawsze snem. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat kryminałów, no kryminał to nie wiem, czy to jest taka lektura na wieczór dobra, bo wtedy sny mogą być bardzo dynamiczne, ale o tym, co będzie się działo podczas festiwalu Granda, który już 25 września w Starym Browarze się rozpoczyna, no to możecie posłuchać rozmowy z Agatą Pożywiłko, dyrektorką festiwalu. Ta rozmowa na naszej stronie internetowej radioemaus.pl jest do odsłuchania, więc jeśli chcielibyście wiedzieć, na co się przygotować, no to może najpierw wysłuchajcie sobie tej rozmowy, nim wybierzecie się na to wydarzenie kulturalne, bo ono będzie bardzo bogate w swojej ofercie, no i warto by było niczego nie przegapić, jeśli chcecie tam się udać. A przypomnę, że już 25 września w Starym Browarze rozpoczyna się Festiwal Kryminału Granda.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Kto z Was miał okazję uczestniczyć w ogólnopolskim forum duszpasterskim 2026? Bo ono w Poznaniu się odbyło właśnie w miniony weekend. Kardynał Grzegorz Ryś między innymi powiedział tam takie słowa. Zwrócił uwagę na ostatnie słowo Pana Jezusa z przypowieści o siewcy. Mówił o potrzebie wytrwałości, cierpliwości. Cytuję, ona jest potrzebna, by wokół siebie nierzadko, bo wokół siebie nierzadko widzimy różne reakcje na Boży siew i różne losy ziarna. Tak tłumaczył ksiądz kardynał, podkreślał, że przynoszą one owoc wtedy, gdy ci, którzy ten owoc pielęgnują, zatrzymują słowo sercem szlachetnym i dobrym, a czyli ci, którzy je pokochali, tak się zachowują. Ten, kto pokocha słowo, mając w sobie wytrwałość, przyniesie owoc stokrotny. Tak stwierdził metropolita krakowski podczas ogólnopolskiego forum duszpasterskiego. Ono się odbyło w Poznaniu pod patronatem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a wśród prelegentów był m.in. kardynał Grzegorz Ryś, ale także arcybiskup Zbigniew Zieliński i biskup Andrzej Czaja. Jeśli byliście, no to może podzielicie się tym.

0: teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Będą zmiany w systemie powiadomień o zagrożeniach. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko grypie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad usprawnieniem systemu powiadomień o zagrożeniach. Chodzi o szybkie komunikaty, które będą ostrzegać mieszkańców danego regionu o zagrożeniu środkami napadu powietrznego, takimi jak drony czy rakiety. O pracach nad nowym, sprawniejszym systemem mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zapowiedział, że nowe narzędzia wejdą w życie w ciągu kilkunastu tygodni, prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Mają pozwolić na szybsze informowanie o zagrożeniu.
3: System, który w tej chwili mamy, alerty RCB wysyłane SMS-ami, syreny alarmowe, to wszystko pozostanie, tylko będzie usprawnione. Zamiast zwykłego SMS-a, który czeka w kolejce i czasami niektórzy otrzymują go po kilku minutach od wysłania, a inni po kilkunastu, ten system wymaga po prostu przygotowania przez operatorów.
2: Oprócz usprawnienia docierania wiadomości o zagrożeniu na danym terenie do obywateli, MSWiA pracuje ze Strażą Pożarną nad nową aplikacją. Ta ma być gotowa pod koniec roku. Będzie przekazywać szeroką wiedzę właścicielowi telefonu o tym, co się wydarzyło, na jakim terenie i jakie działania podjęto oraz gdzie szukać miejsc schronienia w razie zagrożenia.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańscy studenci znów mogą zdobyć doświadczenie w Urzędzie Miasta. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia. Na najbliższą edycję można aplikować na 87 miejsc. Studenci mogą odpłatnie odbyć staż m.in. w Wydziale Prawnym, Oświaty, Kultury, ale także w Ogrodzie Zoologicznym czy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Staże będą realizowane od grudnia do końca października. Rzeźba Nike powróciła na poznańską Cytadelę. Monument, wykonany pierwotnie ze sztucznego kamienia, został zdemontowany w ubiegłym roku ze względu na zły stan. Teraz wrócił w postaci odlewu z brązu, wykonanego na podstawie zachowanego modelu z 1970 roku. Spacerujący mogą podziwiać Nike w ogrodzie daliowym otwartym w ubiegłym roku w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Rozpoczęły się szczepienia przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. W aptekach są dostępne szczepionki. Pulmonolog Piotr Dąbrowiecki powiedział, że przeciwko grypie powinny się zaszczepić przede wszystkim osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
4: Myślę o chorych na astmę, o chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pacjenci, którzy mają inne przewlekłe choroby układu oddechowego związane ze stanem zapalnym, powinni się zaszczepić przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi. Jeżeli zapomnieli w tamtym roku, powinni się doszczepić w tym roku na pneumokoki, przyjąć szczepionkę przeciwko RSV.
2: Profesor Piotr Dąbrowiecki dodał, że szczepienie chroni przed najcięższymi skutkami zachorowania na grypę. W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób, najwięcej powyżej 65 roku życia. Seniorzy, dzieci i młodzież mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i to rozumiem. Godzinę temu jakość powietrza umiarkowana. Wystarczy trochę postraszyć pogodę, że nam psuje jakość powietrza i proszę bardzo, już się znowu deszcz pojawił i już trochę wiatru. Wiatru dużo, bo nawet 60 km na godzinę, takie porywy dzisiaj, momentami. No i jakość powietrza poprawiła się z tej umiarkowanej. Znowu mamy dobrą w stolicy Wielkopolski. Mamy nieco wyższe też ciśnienie atmosferyczne już. 1019 hektopaskali na barometrach. Będą przejaśnienia, takie, że chmury za chwilę w ogóle znikną i koło godziny 14 czeka nas całkowicie całkowicie bezchmurne niebo nad Poznaniem. Potem znowu się chmury pojawią, nawet trochę popada, a o godzinie 17-18 to już w ogóle chmur nie powinno być na niebie i zachód słońca w pełnej krasie będziemy mogli oglądać o godzinie 18.54. Taki jest plan.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Niepokój leżący u źródeł wszystkich lęków współczesnego człowieka bierze się z usiłowania bycia sobą bez Boga lub przekraczania siebie również bez Boga.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

mogłaby to być. Teraz prognoza pogody dla tych, którzy lubią białe szaleństwo. Ale uznajcie, że to będzie prognoza pogody, kiedy zmienić opony na zimowe. No właśnie, jeśli chodzi o Poznań i okolice, no to mimo przewagi cieplejszej aury, która nas czeka w najbliższym czasie, krótkie i nagłe rzuty mrozów oraz przelotne opady śniegu, później oczywiście w dalszej części roku, gdzieś w grudniu, są możliwe, ale będzie tego niewiele, bo szanse na typowo śnieżną i mroźną zimę w Poznaniu pod koniec 2026 roku są po prostu niskie, ponieważ długoterminowe modele meteorologiczne przewidują temperaturę i opady w granicach lub nieco powyżej wieloletniej normy dla zachodniej Polski. No i tu powstaje pytanie, kiedy wymienić koła, w zasadzie opony, na zimowe, z tych letnich na zimowe? Wiadomo, że na mrozie to niezależnie od tego, czy opona jest letnia, czy zimowa, zachowuje się tak samo i się ślizga, ale jeśli chodzi już o śnieg, no to na pewno lepiej mieć te opony zimowe, bo wtedy lepiej sobie taka opona poradzi ze śniegiem. No chyba, że ktoś ma uniwersalne opony.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: No to w takim serwisowym skrócie teraz kilka propozycji kulturalnych dla Was. Może pierwsza propozycja, Concordia Design, dzisiaj o godzinie 18. Tam spotkanie autorskie z Kasprem Bajonem. Poznań kolonialny. O czym to będzie rzecz? Poznań kolonialny, czyli rodzinna historia z Tanzanią w tle, bo to jest niezwykła osobista opowieść o szukaniu śladów własnej rodziny z poznańskich Jeżyc, które zaprowadziły autora do wschodniej Afryki i pod Kilimandżaro. No opowieść naprawdę zaskakująca, ale warto posłuchać. Będziecie mogli to zrobić dzisiaj o godzinie 18:00, Concordia Design. Tam Kasper Bajon będzie o tym opowiadał. Stałam się słońcem. Anna Świrszczyńska, z bliska i z daleka. To propozycja Biblioteki Raczyńskich. Dzisiaj o godzinie 18:00 spotkanie z tą jedną z najważniejszych polskich poetek XX wieku. Autorką takich tomów poetyckich m.in. jak Jestem baba z 1972 roku, Budowałam barykadę z 1974, Szczęśliwa jak psi ogon i wielu, wielu innych. W swej twórczości poruszała tematy trudne i ponadczasowe. Jeśli chcecie więcej posłuchać na temat tej wyjątkowej poetki, to dzisiaj rozmowa o twórczości literackiej, wojnie, byciu kobietą i poetką oraz wspólna lektura wierszy Anny Świrszczyńskiej. Poprzedzone zostaną wykładem dr Sylwii Karolak. I to dzisiaj o godzinie 18:00 Biblioteka Raczyńskich taką propozycję dla Was ma. Piwnica pod Baranami, no ale oczywiście nie zapraszam Was do Krakowa, bo jesteśmy w Poznaniu, a zatem Piwnica pod Baranami u nas będzie. Koncert jubileuszowy na 70-lecie tego wyjątkowego miejsca, gdzie spotkać się z kulturą można oko w oko. Teatr Wielki dzisiaj w Poznaniu przy ulicy Aleksandra Fredry 9 zaprasza na godzinę 19:00. Do Piwnicy pod Baranami, która właśnie w Teatrze Wielkim dzisiaj się pojawi. Będą artyści z Piwnicy pod Baranami, będą piosenki, które pewnie doskonale znacie. No i Piwnica pod Baranami, która od 1956 roku jest jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych powojennej Polski. Pewnie dzisiaj się będziecie też mogli o tym przekonać. To wydarzenie dzisiaj o godzinie 19:00 w Teatrze Wielkim i tam zagości Piwnica pod Baranami. No i jeszcze jedno zaproszenie do kina. No to zapraszam Was serdecznie dzisiaj, jeśli chodzi o kino, na film pod tytułem No właśnie. I tu jest problem. Prognoza pogody. Nie jest typowym filmem wojennym, pełnym bitewnych scen i efektów specjalnych. Z wielkim przejęciem możemy oglądać za to kulisy podejmowania decyzji na skalę dotychczas niespotykaną, jeśli chodzi o film. To możecie zobaczyć w wielu kinach w Poznaniu. Prognoza pogody. Taki film też dostępny w niektórych poznańskich kinach. To był serwis kulturalny. Zapraszam serdecznie, bo spotkanie z kulturą to zawsze jest spotkanie pro publico bono i na pewno wyjdzie nam na dobre, a nie na złe.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Wśród prezenterów Radia Emaus zdecydowanie brakuje ostatnio głosów żeńskich, chociaż ci, którzy byli obecni podczas weekendu tutaj na antenie Radia Emaus, pojawiła się Marysia Pińska, i ona też jest nowym żeńskim głosem na naszej antenie, ale ze mną w studiu jeszcze ktoś inny i to też będzie żeński głos.
1: Witam serdecznie, z tej strony Basia Krzyżostaniak. Będę nową osobą w Radiu Emaus, z czego bardzo, bardzo się cieszę. To było gdzieś marzenie od paru lat. Pierwsze szlify radiowe mam już za sobą. Pracuję w jednej z rozgłośni radiowych. Także ogromne szczęście, że będę mogła spotykać się z wami i do was mówić. Zaczniemy od weekendów, od spotkań weekendowych.
0: No i myślę, że to będą bardzo przyjemne spotkania. Basię już troszeczkę poznaliście, to jest dosłownie namiastka tego, co Basia tutaj będzie prezentować dla was, bo myślę, że żeby się lepiej poznać, no to trzeba więcej czasu ze sobą spędzić. Ale myślę, że będzie nam to dane. Basia Krzyżostaniak, już niedługo będziecie słyszeć ją podczas weekendów, a Marysia Pińska, już ją słyszeliście w minionym weekendzie i to są nowe żeńskie głosy, które u nas się pojawiają. Bardzo się z tego powodu cieszymy.
2: Let's go.

Mnóstwo dobrej muzyki was tu dzisiaj jeszcze czeka i mnóstwo ciekawych audycji, na które serdecznie zapraszam. Na przykład Hartowo na Sportowo, to jest audycja dla tych, którzy lubią sport. Niekoniecznie uprawiać, ale na przykład lubią słuchać o sporcie. To dzisiaj będzie taka możliwość, Michał Bondyra się tutaj pojawi i o 18.30, tak, 18.30, to jest ta godzina w nowej ramówce, o której pojawia się tutaj Hartowo na Sportowo w poniedziałki i w piątki. No a skoro dzisiaj poniedziałek, to właśnie o godzinie 18.30 Michał Bondyra się tutaj pojawi i będzie o sporcie. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Od 6 rano byłem dzisiaj i jutro też od 6 rano będę tutaj dzisiaj, tutaj jutro z wami razem z Piotrem Wielickim. No a już za chwilę Tomek Wandel się przywita i będzie też Lilia Łada i oni będą z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Kuba Antkowiak? Będzie, ale jutro. Dzisiaj go nie będzie, także jeśli ktoś pyta o Kubę, to Kuba przybędzie, ale jutro. Dzisiaj się nie pojawi, natomiast za momencik już na antenie u nas pojawi się Zakręcona, czyli Reni Jusis i ona na koniec naszego spotkania. Ja za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 6.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu zakończone. ZKZL zaprasza na aukcję lokali. Płatne spotkania z prezydentem. To prawda czy fake news? Parafia wspólnotą misyjną. Pod takim hasłem odbyło się w Poznaniu 18. już Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, poświęcone przyszłości i odnowie polskich parafii. O problemach i wyzwaniach stojących przed wiernymi mówił biskup opolski Andrzej Czaja.
3: Jak nam brakuje dzisiaj wspólnotowości w życiu parafii, tak nam też brakuje tego wychodzenia. Parafia nasza, przeciętna w rzeczywistości Kościoła w Polsce, jest taka zbytnio nieraz skostniała, taka zachowawcza. I dlatego to właśnie rodzi nam taki temat, parafia wspólnotą misyjną.
2: Uczestnicy spotkania podkreślali, że kluczem do zmian jest przejście od biurokracji do budowania żywych relacji. Parafia ma być przede wszystkim otwartą wspólnotą, a nie tylko instytucją.
3: Musimy dokonać przede wszystkim wielkiej przemiany mentalnej. Musimy też lepiej zgłębić nauczanie Soboru Watykańskiego II. No i potem oczywiście dokonywać takiej recepcji tego dzieła, ale bez mentalnej przemiany my tego nie dokonamy.
2: Wydarzenie nie tylko podsumowało dotychczasowe działania, ale też wyznaczyło nowe cele. Nowy rok duszpasterski upłynie pod hasłem budowania parafii wspólnotowej i misyjnej.
1: Informacje z Poznania.
2: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu ogłosił jesienną aukcję najmu lokali użytkowych. Wydarzenie odbędzie się 24 września, mówi rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak.
4: Do dyspozycji będzie 9 lokali użytkowych. Najmniejszy z nich ma powierzchnię 22 metry kwadratowe, a największy 173 metry. Na aukcji są lokale w ścisłym centrum Poznania. Sama formuła odbywająca się przez stronę internetową jest wygodna.
2: Oferta skierowana jest przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej ZKZL.
1: Informacje drogowe.
2: W tym tygodniu rozpocznie się wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ulicy Szyperskiej w Poznaniu. Ulica Szyperska stanie się jednokierunkowa na odcinku od numeru 13B do ulicy Estkowskiego. Na uwolnionym pasie ruchu wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 3 metrów. Kierowcy poruszający się ulicą Estkowskiego nie będą mogli skręcić w Szyperską. Skręt dopuszczony będzie tylko dla rowerzystów.
1: Informacje z kraju.
2: Bardzo poważna sprawa. Tak doniesienia o możliwości płatnych spotkań z prezydentem komentuje wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Media donoszą, że przedstawicielom biznesu oferowano pakiety za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogliby mieć możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz podczas trwającego pobytu Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria prezydenta twierdzi, że to fake newsy.
5: Zawsze myślałem, że pakiety Silver, Gold i Platinum to mogą być jakieś loże na stadionie, ale nigdy nie myślałem, że to jest kwestia spotkania z prezydentem Rzeczpospolitej. Mamy dzisiaj sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekają na to, żeby złożyć ślubowanie przed prezydentem. Rozumiem, że jak oni się złożą po kilkadziesiąt tysięcy, to właściwie sprawę mamy załatwioną. Może ten kryzys konstytucyjny da się po prostu rozwiązać. A tak zupełnie serio, mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą.
2: Dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz poinformowała, że posiada dokumenty potwierdzające, iż Karol Rabenda z kancelarii prezydenta wysyłał zaproszenia na spotkanie z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik od 25 do 100 tysięcy dolarów. Kancelaria prezydenta twierdzi, że to fake news, a zainteresowana fundacja w odpowiedzi na pytania autorów artykułu przekazała, że żadna firma nie zawarła umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewidywała spotkania z prezydentem jako świadczenia.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Dziś temperatura wzrośnie maksymalnie do 16 stopni Celsjusza. Zachmurzenie jest i będzie duże, z mniejszymi i większymi przejaśnieniami i może nawet rozpogodzeniami. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Dokuczliwy jest wiatr, który nam może przeszkadzać i na pewno przeszkadza. Jego prędkość waha się w zakresie od 25 do 48 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8,5 minuty temu minęło południe. Jesień pomału puka do naszych drzwi. Ja powoli pukam do waszych głośników. Dzień dobry. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus.

0: dobre radio. Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Miłosierdzia nie da się okazać tylko zewnętrznie, przez widzialną ofiarę i czyn dobroci. Ono wypływa z wnętrza i decyduje o charakterze pozornie takich samych zachowań. Ofiarą będzie rzucenie pieniędzy żebrzącemu, miłosierdziem uśmiech i zapytanie o imię. Ofiarą będzie zgoda na spotkanie z kimś, kto potrzebuje wsparcia, miłosierdziem cierpliwe wysłuchanie i przejęcie się jego cierpieniem. Czy moje dobre czyny niosą miłosierdzie?

była piosenka o czterech porach roku. Wiadomo, jaka pora roku zawita do nas już na najbliższą środę. Będzie to jesień i wszyscy oczywiście mamy nadzieję, że będzie to złota polska jesień. O 12.30 w naszym programie Zapytaj Księdza. Pytać będzie jak zwykle Michał Jóźwiak. Dziś odpowiadać będzie ksiądz Bartosz Dolata, tutaj po sąsiedzku z parafii świętego Rocha. O 15.15 święci z nieba ściągnięci. Między 17 a 18 po raz drugi dziś zajrzymy sobie w muzyczne kalendarium. Najpierw zrobił to Arek w okolicach godziny 11. Ja wyciągnę z tego kalendarium to, czego nie było wcześniej, czyli między 17 a 18 się spotykamy muzycznie i kalendarzowo. O 18.15 zapraszam na powtórkową audycję Słowo o Słowie, czyli felieton językowy profesora Jerzego Braczyka, i o 18.30 artowo na sportowo.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy żalu za grzechy. Co zrobić, jeśli przygotowujemy się do spowiedzi, chcemy przystąpić do sakramentu, ale niektórych naszych grzechów, a być może i wszystkich, nie żałujemy. Co wtedy zrobić, jeżeli tego żalu za grzechy nie ma?
2: Najpierw warto wyjaśnić, że żal za grzechy nie musi oznaczać jakiegoś silnego smutku, to znaczy takiego związanego z emocjami, czy też jakiegoś emocjonalnego wstrząsu, czy czegoś podobnego, bo w języku Kościoła żal za grzechy jest przede wszystkim decyzją sumienia, to znaczy ja uznaję, że zrobiłem coś złego, nie chcę tego usprawiedliwiać i pragnę z Bożą pomocą, z łaską Bożą to postępowanie swoje zmienić. Można więc nie odczuwać takiego fizycznego, emocjonalnego smutku, a jednak szczerze za swoje grzechy żałować. Przykładowo może ktoś powiedzieć, że nie ma takich emocji w sobie, ale widzi, że jego słowa czy jakieś konkretne czyny ranią drugiego człowieka i nie chce tak postępować. No i taka postawa może być autentycznym początkiem nawrócenia. Kościół mówi nam jeszcze w katechizmie Kościoła katolickiego między innymi o takim zjawisku jak żal niedoskonały, który rodzi się na przykład ze świadomości zła danego grzechu albo też i z obawy przed konsekwencjami tego grzechu. I on również może prowadzić człowieka do otrzymania przebaczenia w sakramencie pokuty. Jeżeli żalu rzeczywiście brakuje, warto przed spowiedzią spokojnie jakoś tak się pomodlić, poprosić Pana Boga o to, żebyśmy żałowali za te grzechy, zobaczyć w ogóle zło, które się dokonało i poprosić Pana Jezusa o takie pragnienie przemiany. Można też powiedzieć spowiednikowi o tej trudności, natomiast na pewno warto pamiętać o tym, że szczerość jest znacznie lepsza niż jakieś udawanie uczuć, których nie ma po prostu. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy człowiek nie tylko, że niczego nie czuje, ale także świadomie uważa, że nie zrobił nic złego i nie zamierza podejmować żadnej próby zmiany, postępować dalej tak samo. No to wówczas brakuje nam tego istotnego elementu nawrócenia i takiego elementu, który jest potrzebny do rozgrzeszenia. No i też można o tym porozmawiać uczciwie ze spowiednikiem, dlatego że ta rozmowa może nas doprowadzić do tego, że uznamy faktycznie nasz grzech i jakieś tam postanowienie poprawy zrobimy. Ono nie jest też obietnicą, że nigdy już więcej nie upadniemy i nie będziemy grzeszyć, to tak nie jest, ale to postanowienie poprawy związane też z żalem za grzechy jest taką uczciwą decyzją człowieka, że chce podjąć walkę, że wie jaka jest jego słabość, ale jednocześnie będzie starał się z nią walczyć, co też prowadzi w jakiś sposób do żalu za grzechy i do tego, że możemy się potem szczerze wyspowiadać.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za 18 minut minie 13, dziś rozpoczął się 39 tydzień 2026 roku. To jeden z ostatnich tygodni tego roku. Jeśli chodzi o temperaturę, to w tym tygodniu będzie całkiem umiarkowanie. Myślę, że mogło być gorzej, jak na tydzień, w którym będziemy witać jesień. Więcej szczegółów na temat pogody przekażę już niebawem, tuż po serwisie o 13 w prognozie pogody, na którą w sumie już teraz serdecznie zapraszam. Teraz u nas zaśpiewa Daria Zawiałow.

Legendarna autobiografia i legendarny Perfect. Perfect ma już teraz zupełnie nowego wokalistę. Niektórzy mówią, że ta grupa już nie powinna nazywać się Perfect. Inni z kolei mówią, dlaczego nie. Zdania uczonych są jak zwykle podzielone. A kartka z kalendarza aktualna z kolei mówi, że dziś 21

września. Imieniny świętują Mateusz i Mira, a także na przykład Aleksander, Marek, Melecjusz, Eusebiusz czy Pacyfik. Jak się okazuje, jest również imię Pacyfik. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. My gramy dalej. Za 8.13.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 21 września, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy lekarze szykują się do wyjazdu do Afryki. W sobotę rozpoczyna się festiwal Muzika Sacromontana. Otoczenie Karola Nawrockiego zaprzecza, że istniał cennik spotkań dla przedstawicieli biznesu podczas forum ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych. Trwają przygotowania do misji medycznej do Sierra Leone pod hasłem Przez uśmiech do serca. Dwóch polskich lekarzy, stomatolog dr Andrzej Chmielecki oraz kardiolog dr Piotr Rudziński, będą nieodpłatnie pomagać pacjentom w szpitalu w mieście Kambia. Misja ma zwracać uwagę na związek między zdrowiem jamy ustnej a układem krążenia. Wciąż potrzebne są jednak środki na wyprawę, zaznacza Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
3: Potrzebne są nam środki na bilety, potrzebne są środki również na zakup leków kardiologicznych. My leki również zbieramy leki przeciwbólowe. W Stowarzyszeniu Dla Świata mamy dobromat. Uruchomiliśmy również zbiórkę. Na stronie www.przezuśmiechdoserca można wpłacać środki na tą wyprawę właśnie.
2: Lekarze wylecą do Afryki 23 października. Ich misja potrwa 2 tygodnie.
1: Informacje z Gostynia.
2: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeidlera i Sztamica. To wszystko w pięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. 26 września rozpoczyna się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzika Sacromontana 2026. Mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
4: Polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. Zacznę od początku, od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę. Litania Józefa Zeidlera oraz Symfonia Karla Sztamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak zbiory gostyńskie i Karla Sztamica, i Józefa Zeidlera mają w swojej bibliotece.
2: Podczas drugiego koncertu 27 września Polska Opera Królewska wykona dzieła Georga Friedricha Händla. 3 października usłyszymy koncert Giganci Baroku z muzyką Bacha, Händla oraz Scarlattiego. 4 października natomiast wystąpi chór Politechniki Morskiej ze Szczecina, który wykona utwory o tematyce morskiej, sakralnej i rozrywkowej. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
1: Informacje z Poznania.
2: Wizz Air dziś zainaugurował nowe połączenie z Poznania do portu lotniczego Bazylea Miluza Fribourg. To lotnisko znajduje się na terytorium Francji, ale posiada odrębne strefy obsługi pasażerów podróżujących do Szwajcarii oraz niemieckiego Fryburga. Loty z Poznania do Bazylei realizowane będą przez linię Wizz Air w poniedziałki i piątki, a w niektóre tygodnie sezonu zimowego także w środy.
1: Informacje z kraju.
2: Otoczenie Karola Nawrockiego zaprzecza, że istniał cennik spotkań dla przedstawicieli biznesu podczas forum ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych. Dominika Długosz z Newsweeka w polskim Radiu 24 mówiła, że informacje o takich spotkaniach przekazał jej zaproszony na nie podmiot.
5: Nasi informatorzy dostali zaproszenia z kancelarii prezydenta, odpowiedzieli na nie i skontaktowali się z fundacją, usłyszeli propozycję, że mogą przyjechać na American Summit, ale nie spotkają się z prezydentem, chyba że zainwestują w któryś z pakietów. Przy pakiecie platynowym jest możliwość spotkania krótkiego, 4 oczy z prezydentem. Są 4 miejsca dla osób, które się są w stanie spotkać z prezydentem w takim mniejszym gronie i 8 dla osób, które zostaną potem ewentualnie doproszone.
2: Dominika Długosz dodała, że nie rozumie polemiki z jej artykułem.
5: Nie do końca wiem, z czym kancelaria prezydenta tutaj dyskutuje, bo jeżeli ta fundacja nadużyła zaufania prezydenta, jeżeli ta fundacja proponowała takie spotkania, nie mając do tego żadnych uprawnień, no to chyba jest poważny problem, który kancelaria powinna rozwiązać.
2: Zainteresowana fundacja w odpowiedzi na pytania autorów artykułu przekazała, że żadna firma nie zawarła umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewidywała spotkania z prezydentem jako świadczenia.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Mówiłem o rozpogodzeniach i faktycznie one się pojawiły. Temperatura 13 stopni na termometrze, czyli nie ma rewelacji, ale temperatura jeszcze rośnie, wzrośnie tylko do 16 stopni Celsjusza. Na barometrze 1019 hektopaskali, ciśnienie z tendencją wzrostową.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

6 po 13, albo 6 po pierwszej po południu, jak kto woli. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego programu Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Jezus mówi zaledwie 2 słowa. Mateusz wstaje i idzie. To wstanie oznacza jednak coś więcej niż tylko ruch ciała. Ewangelista używa tu tego samego słowa, z którego pochodzi zmartwychwstanie. Jakby wydarzyło się coś więcej niż tylko zmiana pracy. Są takie chwile, gdy coś w człowieku budzi się do życia. Pojawia się decyzja, której długo nie było. Krok odkładany przez lata. Nie zawsze wiadomo, dlaczego właśnie teraz. Mateusz nie miał czasu na analizę. Po prostu wstał i poszedł. Pomyśl, co od dawna odkładam, czekając na lepszy moment, więcej pewności albo lepsze okoliczności, choć w głębi serca wiem, że już czas ruszyć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tak się to w tym roku poukładało, że gdy przyjdzie jesień, a dokładnie stanie się to 23 września, do końca roku pozostanie 99 dni, jak na razie 101 mamy do końca, takie odliczanie sobie możemy robić. Dziś 21 września w Armenii, Belize i Malcie świętują niepodległość. Święto Niepodległości. Kościół katolicki obchodzi Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój od 22 lat już. Ten dzień jest właśnie obchodzony 21 września. A w konkursie w Kościele Prawosławnym dziś święto narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy. No i jeszcze oczywiście nie zapominamy o naszych solenizantach, czyli o Mateuszu i o Mirze. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy mają dzisiaj jakiekolwiek okazje do świętowania.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phoenix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phoenix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Po reklamie.

Carpenter namawiała nas do wypicia porannego espresso, ale przecież to już nie poranek, tylko wczesne popołudnie mamy. Słońce wstało dzisiaj o 6.20, zajdzie o 18.37, dzień potrwa tylko niestety 12 godzin i 17 minut. Generalnie teraz dni już będą coraz krótsze z dnia na dzień. Za 22 minuty minie 14.

Spoglądając przez okno widzę, że szykuje nam się chyba całkiem pogodne popołudnie, a miała być według niektórych prognoz dzisiaj ulewa, ale to chyba coś poszło jednak nie tak z prognozą pogody w niektórych serwisach. Mamy cytat na dziś. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska powiedziała kiedyś: łatwo się skaleczyć każdym z nas, jak kawałkiem stłuczonego szkła. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia a propos tego cytatu, napiszcie 601 077 033, a my gramy dalej.

14.15 zapraszam na popołudniowe spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, czyli po raz drugi dziś i to wcale nie ostatni felieton Słowo o Słowie. Pan profesor dzisiaj opowiada o czeskim keczupie. Jeśli was to zaintrygowało, zapraszam na 14.15.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
11: Jest poniedziałek, 21 września, minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
12: Tomasz Terlikowski, gościem Pałacu Działyńskich. 27 września będziemy obchodzić 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie. W ramach cyklu rozmowy, które łączą kultura, religia, społeczeństwo, w Pałacu Działyńskich w Poznaniu już w najbliższy piątek, 25 września, odbędzie się spotkanie z Tomaszem Terlikowskim, filozofem i działaczem katolickim. Będzie ono dotyczyło raportu o stanie Kościoła w Polsce, zapowiada koordynatorka cyklu spotkań Agnieszka Królczyk z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej.
13: Zależy nam na tym, żeby ta rozmowa w ogóle, cały ten cykl był poszukiwaniem tego, co nas łączy. Mimo tych coraz silniejszych, coraz głębszych podziałów społecznych i poszukiwaniu w zasadzie zrozumienia, wzajemnych racji. Bo bez zrozumienia trudno mówić o porozumieniu. Samo konkretnie spotkanie z Tomaszem Terlikowskim w zasadzie doskonale wpisuje się w tą ideę tego przedsięwzięcia. Także myślę, że będzie to przestrzeń do rozmowy o sprawach duchowych.
12: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w sali czerwonej Pałacu Działyńskich. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Informacje z Poznania.
12: 27 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku papież Leon XIV nadał temu dniu hasło nawet jedno z tych dzieci, poświęcając je przede wszystkim najmłodszym. Maria Szluseremko z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu zwraca uwagę, że to właśnie młodzież mierzy się z licznymi trudnościami po wyjeździe z kraju.
13: taki brak pewności siebie, też takim brakiem integracji w szkołach i w społeczeństwie. Wcześniej było tak, że w szkołach był po prostu bullying wobec dzieci i coraz więcej zwracało się do psychologów odnośnie tego bullyingu, a teraz na przykład o wiele mniej. Na miejscu mamy konsultanta w takich spraw osobistych, więc na przykład jak coś tam się stanie, takim pierwszym krokiem jest w ogóle przyjść do nasz centrum i wypełnić ankietę, żeby się zarejestrować, bo wtedy każdy człowiek dostaje taką możliwość skorzystania z różnych rodzajów pomocy.
12: Według szacunków Urzędu Miasta Poznania w stolicy Wielkopolski mieszka ponad 90 tysięcy cudzoziemców, w tym 8,5 tysiąca jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
12: Skwer Eki z Małeki przejdzie metamorfozę. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Łącznika od ulicy Małeckiego do ulicy Granicznej oraz odcinka ulicy Łukaszewicza pomiędzy ulicą Małeckiego i Graniczną. Dzięki temu teren powiększy się prawie dwukrotnie. Przewidziano także możliwość ustawienia stolików i krzeseł dla ogródka gastronomicznego.
3: Informacje z kraju.
12: Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są dostępne w aptekach i punktach szczepień. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski poinformował, że szczepionki będą sukcesywnie uzupełniane. W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób. Najwięcej powyżej 65 roku życia. Seniorzy, dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży i w połogu mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Natomiast osoby między 18 a 64 rokiem życia płacą połowę jej ceny.
3: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Temperatura powoli dobija do maksymalnego poziomu prognozowanego na dziś. Ciśnienie również powoli rośnie. Dane meteo na tę chwilę to 15 stopni Celsjusza i 1019 hektopaskali. Uwaga na dość silny wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Radio Emaus. Dobre radio.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ryszard, będąc w Czechach, zobaczył na półce sklepowej ketchup i tam było C po czesku zapisane. Pisze pan z ogonkiem, no to chyba trudno nazwać ogonkiem. W każdym razie była ta nazwa zczeszczona. Podobało się to panu Ryszardowi i teraz pyta, jak to jest w polszczyźnie z tym ketchupem, a może ketchupem. Dawne słowniki zalecały pisownię angielską, więc ketchup, przepraszam za to, że tak literuję, i wymowę jednak ketchup. Dzisiejsze słowniki, późniejsze słowniki mają już stanowisko odmienne, ponieważ zwyciężyła, jak się zdaje, forma ketchup w mowie i w zapisie. Mamy zatem K-E-C-Z-U-P. Ketchup piszemy, ketchup czytamy. Ketchup pojawia się już dość rzadko. Napis ketchup także coraz rzadziej. Mamy tutaj do czynienia niejako z przewagą zapożyczenia. Z jednej strony oczywiście w formie spolszczonej przez CZ, ale jednak z U, nie z A. I wymowa podporządkowała się pismu. Słowo jest pochodzenia malajskiego. Nie wiem, jak wymawiali je, czy wymawiają nadal Malajowie. Ten sos tam właśnie został wymyślony i dlatego też być może te wzorce zapożyczenia z angielskiego tutaj nie muszą być tak stosowane. Dzisiejsze współczesne słowniki zalecają ketchup i w zapisie przez CZ i w wymowie przez U.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Nasz stały słuchacz, pan Tadeusz z Leszna, którego pozdrawiamy serdecznie, uprzejmie donosi, że w Lesznie, czyli całkiem niedaleko od Poznania, jakieś 60 kilometrów, mają tam złotą polską jesień. No w Poznaniu prawie też, panie Tadeuszu, z wyjątkiem tego, że zakłóca tę pogodę dość silny wiatr, który przeszkadza na przykład osobom idącym na zakupy, czy też rowerzystom, których jadąc po drodze paru widziałem. No ale będzie lepiej. Jutro troszkę więcej słońca i troszkę cieplej ma być, więc jutro i ja wybiorę się na przejażdżkę rowerową. Być może wybiorę taką właśnie formę, by dojechać do pracy. Bo rowerem zawsze niezależnie. 14:23 na zegarze. Ed Sheeran zaśpiewa i zagra.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

No niestety nie udało mi się dotrzeć na koncert Robiego Williamsa, który przed chwilą u nas zaśpiewał. Kto był na koncercie, ten wie, ile by stracił, gdyby nie był na tym koncercie. Było wiele emocjonujących, wyciskających wręcz łzy z oczu momentów. Miejmy nadzieję, że Robbie Williams wróci do Poznania i to całkiem niebawem. Zobaczymy, jak to będzie. W naszym programie popołudniowym jeszcze o 15.15 Święci z Nieba Ściągnięci, czyli nasz cykliczny folieton. O 16.30 Zapowiedzi Kulturalne, czyli Serwis Kulturalny. I między 17 a 18 spojrzymy sobie w kalendarium muzyczne. W tej chwili za 22 minuty 15.00.

Zła informacja teraz. Zła informacja dla tych, którzy przemieszczają się tramwajem przez centrum Poznania. Od jutra tramwaje nie będą kursowały trasą od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Mostową, Most Świętego Rocha i Kurnicką. Do czasu zakończenia naprawy tramwaje 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez Most Królowej Jadwigi. Nie wiadomo, kiedy to zakończenie naprawy nastąpi, tak więc te zmiany w kursowaniu na razie będą aktywne aż do ich odwołania. W celu polepszenia tej komunikacji mimo wszystko przez Most Świętego Rocha pojadą tu autobusy 174 i 190, a tramwaj linii numer 17 będzie kursować z podwójną częstotliwością. To piosenka także... Ta piosenka pochodzi z filmu, który traktuje także o przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, z tym, że przemieszczaniu się drogą powietrzną. Prosto z filmu Top Gun, grupa Berlin.

83. Zapraszam dziś wieczorem na spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś Fauda, serial, który wystartował właśnie z 5. sezonem. To dramatyczna opowieść o niekończącym się konflikcie na Bliskim Wschodzie. W programie także serial Southland albo Gliniarze. Southland, czyli coś dla fanów dobrego, policyjnego kina akcji. Po raz 83. muzyka z celuloidu dziś na naszej antenie o 22:10. Już teraz serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu, przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poniedziałek, 21 września, minęła 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznaniacy mogą się zgłaszać do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Trwa poznański tydzień różnorodności. Agencja Moody's obniżyła rating Polski. Jeszcze dziś można wstępnie zgłosić się do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Zgłoszenia mają przede wszystkim pomóc samorządowi określić skalę zapotrzebowania na usługę w przyszłym roku. Na podstawie zebranych informacji miasto będzie mogło oszacować potrzeby i przygotować wniosek. Z usług asystencji osobistej mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Asystent może pomóc m.in. w przemieszczaniu się po okolicach miasta, robieniu zakupów czy załatwianiu sprawy urzędowej. Aby poinformować o chęci skorzystania z usługi w przyszłym roku, należy jeszcze dziś do godziny 20 zadzwonić do biura Poznań Kontakt. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Trwa poznański tydzień różnorodności. W programie znalazły się wydarzenia dotyczące wielokulturowości, różnic religijnych oraz narodowościowych. Przewidziano również propozycje skierowane do seniorów. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia będzie temat neuroróżnorodności, zaznacza pełnomocniczka prezydenta miasta do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
4: Mamy laboratorium neuroróżnorodności. Też już kolejny rok z rzędu zależało nam, abyśmy szerzej zaczęli mówić o temacie różnorodności w kontekście spektrum autyzmu czy ADHD. Mamy również moc różnorodności w edukacji. To jest taki cykl warsztatów i spotkań, który jakby pokazuje różne możliwości, różne umysły w świecie edukacji i późniejsze różne ścieżki rozwoju.
2: Tegoroczny Poznański Tydzień Różnorodności jest trzecią edycją wydarzenia. Cykl wydarzeń potrwa do 26 września.
1: Informacje z Leszna.
2: Powiat leszczyński otrzymał ponad 3 miliony złotych dofinansowania na budowę drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 od granicy Leszna do Kąkolewa. Najważniejszym elementem inwestycji będzie budowa ponad 5-kilometrowej drogi dla rowerów. W Kąkolewie powstanie również miejsce przesiadkowe Park and Ride i Bike and Ride. Lokalizacja w pobliżu przystanku autobusowego umożliwi wygodną przesiadkę na transport zbiorowy. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2026-2027.
1: Informacje z kraju.
2: Szybko wzrasta polskie zadłużenie. To, zdaniem ekonomisty Pawła Wojciechowskiego, główna przyczyna obniżenia ratingu naszego kraju przez agencję Moody's. Ekspert Business Center Club mówił w polskim Radiu 24, że choć nasz dług ogólnie nie jest duży, to tempo jego wzrostu jest niepokojące. Paweł Wojciechowski uważa też, że potrzebny jest plan naprawy, jednak trudno o niego w sytuacji konfliktu między rządem i prezydentem.
5: Mamy konflikt na górze, który uniemożliwia na przykład wprowadzenie pakietów podatkowych proponowanych przez rząd. Pana prezydenta, który zaakceptuje budżet, ale nie zaakceptuje zmian podatkowych, które prowadzą do realizacji budżetu. W związku z tym rosną też skutek niezdolności państwa do korekty te odsetki. To jest samonapędzający się mechanizm ograniczający nasze zdolności do kontrolowanej konsolidacji, uporządkowanej w taki sposób, żeby jak najmniej bolała. Ona będzie bolała więcej, jeśli nic nie zrobimy.
2: Agencja ratingowa Moody's obniżyła rating Polski do poziomu A3, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Agencja jednocześnie podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: W Poznaniu mamy dużo słońca i silne powiewy. Wiatr nie jest porywisty, ale mimo wszystko może przeszkadzać. W tej chwili 16 stopni Celsjusza na termometrze. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Każdy święty jest poniekąd zwiastunem dobrej nowiny. Ale dzisiejszy ma tutaj sporą przewagę nad innymi. Dlaczego? Bo choć dzieli go od nas 2000 lat, jest niezwykle aktualny. To przecież specjalista od pieniędzy i to dużych pieniędzy. Takich, że stać go było na posiadłość, na służbę, dosłownie na wszystko. No, może nie zupełnie na wszystko, bo szacunku u Żydów nie był w stanie sobie za nie kupić. Był więc przez nich Lewi traktowany jako zdrajca, sprzedawczyk, celnik, rzymski poborca podatkowy. Ponieważ jednak miał majątek, i to jako się rzekło duży, stać go było na to, by od tych przejawów wzgardy odciąć się wysokim murem. Na całe szczęście nie aż tak wysokim, by Jezus po uzdrowieniu przyniesionego mu przez mieszkańców Kafarnaum paralityka nie dostrzegł człowieka, który siedzi w pobliskiej komorze celnej niczym w pancerzu albo twierdzy. Właśnie, człowieka, nie urzędnika, nie celnika czy grzesznika. Mało tego, że Lewi został przez Jezusa zobaczony, on wprost zwrócił się do niego: pójdź za mną. I Lewi podjął decyzję najważniejszą w swoim życiu, wyjścia poza swój urząd, poza majątek, poza osobiste krzywdy. A wraz z każdym pokonanym krokiem na tej nowej drodze, z ucztą wydaną na cześć nauczyciela, z deklaracją naprawienia wyrządzonych krzywd, coraz mniej był Lewim, synem Alfeusza, a coraz bardziej Mateuszem, z hebrajskiego darem Boga, dzisiejszym patronem, jednym z 12, autorem pierwszej Ewangelii, dobrej nowiny, której sam był świadkiem.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

wieje silny wiatr, a na Kasprowym Wierchu sypie śnieg. Spadł śnieg i podobno tak szybko nie stopnieje. U nas z opadów możemy spodziewać się jedynie opadów deszczu. Być może już gdzieś w waszej okolicy pada. Proszę bardzo, powiedzcie mi o tym. 601 077 033. Jaki macie w tej chwili widok z okna? Bo ja w tej chwili widzę dużo chmur, trochę słońca i drzewo, które się bardzo mocno nachyla pod wpływem wiatru właśnie. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. 22 minuty temu minęła 15.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 6.37, więc jeśli ktoś jechał do pracy na godzinę 6, ten jeszcze jechał bez słońca, po prostu było ciemno. 18.53 to godzina zachodu słońca, tak więc jeśli ktoś pracuje na przykład do godziny 19, to już pojedzie po ciemku do domu znowu niestety, ale takie są uroki jesienni. Jak nie my, to kto? No właśnie, Mrozu Thompson teraz w Radiu Emaus za 22 minuty 16.

O 16.30 zapraszam na serwis kulturalny. Dzisiaj w serwisie zaproszenie do teatru, zaproszenie na spotkania autorskie z Poznaniem w tle. Już teraz mogę powiedzieć, że to spotkanie autorskie odbędzie się w Concordia Design. Będzie też zaproszenie na koncert pamięci Andrzeja Zauchy, który teraz u nas zaśpiewa. Wieczór nad rzeką zdarzeń.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Od soboty Poznań zaprasza na senioralnych. Z ławicy wystartował pierwszy samolot do Bazylei. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska wzywa prezydenta, by nie blokował programu CPN. Od 26 września Poznań stanie się stolicą dojrzałej aktywności. Po raz 16 rusza cykl Senioralni. O szczegółach programu i przygotowanych atrakcjach opowiada Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
3: Już w najbliższą sobotę 26 września na wolnej dziedzinie z Urzędu Miasta Poznania prezydent przekaże symboliczne klucze do bram miasta. W trakcie tej inauguracji wręczymy nagrody Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów, a na zakończenie zaprosimy na koncert. Ta inauguracja to wstęp do październikowego święta. W trakcie tego święta przygotowaliśmy ponad 200 wydarzeń.
2: W programie znajdą się m.in. warsztaty, wykłady, badania profilaktyczne oraz wejścia do kin i teatrów. Głównym tematem tegorocznej edycji jest zdrowie i dbanie o dobrą formę. Wydarzenia potrwają do końca października. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Informacje z Poznania.
2: Od dziś ze stolicy Wielkopolski można latać do Bazylei. Działa tam port lotniczy obsługujący 3 miasta w 3 różnych krajach, w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Wyjaśnia rzecznik poznańskiego lotniska Marcin Wesołek.
4: Doskonale skomunikowany z centrami tych miast, stanowi jednocześnie bramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż. Wiemy też, że to połączenie może cieszyć się zainteresowaniem także kręgów gospodarczych, kręgów biznesowych.
2: Połączenie obsługuje linia Wizz Air. Na razie będą one realizowane do końca zimy przyszłego roku. Przeważnie 2 razy w tygodniu, a w sezonie zimowym 3.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności do sprzedaży trafiła specjalna kolekcjonerska karta PK. Jest ona dedykowana komunikacji aglomeracyjnej, bo ZTM organizuje transport nie tylko w Poznaniu, ale także dzięki współpracy z lokalnymi samorządami w wielu podmiejskich gminach. Stąd charakterystyczna grafika na karcie przedstawiająca wizerunek autobusów w połączonych barwach wszystkich operatorów, których pojazdy obsługują linie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Karta została wyprodukowana w liczbie 12 000 sztuk.
1: Informacje z kraju.
2: Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska wzywa prezydenta, by nie blokował możliwości ponownego uruchomienia programu CPN. W tym tygodniu Senat zajmie się uchwaloną w piątek ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ma ona właśnie umożliwić powrót programu CPN. Liderka Unii Centrum podkreślała w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że prezydent Karol Nawrocki nie powinien stawać po stronie wielkich koncernów. Przypomniała, że opodatkowanie nadmiarowych zysków stosował rząd Zjednoczonej Prawicy.
5: Kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem energetycznym, stosował opodatkowanie spółek energetycznych, które generowały nadmiarowe zyski. I to jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko nagle oni, zamiast pilnować tego, żeby Kowalski mógł dojechać do pracy, zawieźć dzieci do szkoły w cenie akceptowalnej i możliwej do przyjęcia dla jego portfela, bronią zysków koncernów paliwowych, wielkich koncernów paliwowych, które jakby wskutek przeliczenia norm generują nadmiarowe zyski.
2: Prezydent Karol Nawrocki skierował w piątek do Sejmu własny projekt ustawy PKN. Paliwa kosztują normalnie. Zakłada on m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dziś pogoda ma umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne. Oznacza to, że meteopaci mogą mieć ograniczoną zdolność koncentracji. Teraz 16 stopni na termometrze, niebawem temperatura zacznie spadać, ciśnienie powoli z kolei zacznie rosnąć. Teraz jeszcze 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Niepokój leżący u źródeł wszystkich lęków współczesnego człowieka bierze się z usiłowania bycia sobą bez Boga lub przekraczania siebie również bez Boga.
0: Lato z Radiem Emaus.

Ta sama chwila to grupa Baim z płyty Boderzy z roku 1994, płyty zatytułowanej Płomień z nieba. 22 minuty temu minęła 16, już niebawem nasz serwis kulturalny, a teraz odrobina pięknych, kojących dźwięków prosto z Irlandii, grupa The Cranberries.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Już o godzinie 17:00 Muzealne Centrum Edukacyjne Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zaprasza na prelekcję historyczną zatytułowaną Jak dziecko rozumie historię. Ta prelekcja towarzyszy wystawie czasowej Mela i Szczun. O tym, jak rozwija się mózg dziecka oraz o tym, jak zmienia się sposób myślenia o czasie i przeszłości, opowie dr Karolina Appelt z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. O 17:30 w Teatrze Nowym warsztaty twórczego pisania, generalnie dramat. O godzinie 18:00 w Concordii Designu odbędzie się spotkanie autorskie z Kasprem Bajonem. Poznań kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle. To niezwykła osobista opowieść o szukaniu śladów własnej rodziny z poznańskich Jeżyc, które zaprowadziły autora aż do wschodniej Afryki i pod Kilimandżaro. W Teatrze Wielkim dzisiaj o 19:00 koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia piwnicy pod Baranami. I o godzinie 19:00 w auli UAM koncert pamięci Andrzeja Zauchy Wymyśliłem Ciebie. Zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Right, it's rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Słuchajcie, popołudniowego programu Radia Emaus. Teraz odrobina autoreklamy. Zapraszam na godzinę 22.10 na kolejne spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Dziś serial Fauda. Piąty sezon wystartował parę miesięcy temu. To dramatyczna opowieść o niekończącym się konflikcie na Bliskim Wschodzie. W programie również serial Southland, czyli coś dla fanów dobrego policyjnego kina akcji. I będzie też dobra porada, jak zaoszczędzić sobie czas, nie oglądając filmu Poseidon. Dlaczego film Poseidon nie jest interesujący? O tym opowiem już dzisiaj wieczorem po 22.10. Zapraszam serdecznie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Utrudnienia remontowe w centrum Poznania. Uczelnie szykują się do nocy naukowców. Młode pantki rude z poznańskiego zoo już mają imiona. W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego, od jutra tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski.
3: Tramwaje pojadą objazdem od Placu Wiosny Ludów przez ulicę Strzelecką i Most Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, skąd 13 pojedzie stałą trasą przez Zamenhofa, natomiast 3, 8 i 16 skierują się przez ulicę Jana Pawła II w kierunku węzła Kurnicka.
2: Tramwaj numer 5 zostanie zawieszony, a 17 będzie kursować z podwójną częstotliwością. Na razie nie wiadomo, ile czasu potrwają utrudnienia.
1: Jest Poznania.
2: Konkurs krzykaczy, laboratorium szalonego chemika czy jazda na nartach bez śniegu. To tylko niektóre z atrakcji, które przygotowano na jubileuszową 20. odsłonę Poznańskiej Nocy Naukowców, która odbędzie się w najbliższy piątek. Więcej o żywności będzie można dowiedzieć się na przykład na Uniwersytecie Przyrodniczym, zapowiada jego rzeczniczka Iwona Cieślik.
4: Będziemy pokazywać, jak naukowcy badają produkty, które tak naprawdę każdego dnia trafiają na nasze stoły, więc myślę, że to będzie ciekawe, bo każdy chce wiedzieć, co je.
2: Z kolei Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zaplanował liczne stoiska interaktywne, mówi Monika Pieniawska z Instytutu.
5: Można zrobić sobie biotatuaż z różnymi strukturami, aby poczuć tę genetykę na własnej skórze. Mamy również MicroWorld, gdzie można dowiedzieć się o mikrobiocie, która zasiedla nasze jelita. Nieoczywiste, czyli rozumieć, jak działa narząd wzroku oraz co się dzieje, kiedy płata on figle. Jednocześnie można również zbudować swój chromosom, można stworzyć bransoletki.
2: Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Nocy Naukowców.
1: Informacji Radia Emaus.
2: Poznańskie zoo podało imiona małych pandek rudych. Szczegóły wyboru zdradza Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
6: Na imię Zizi i Lulu. Takie imiona nadały mieszkanki DPS-u przy ulicy Niedziałkowskiego na poznańskiej Wildzie. Zizi to imię oznacza w języku arabskim kogoś, kto jest pogodny, aktywny. Natomiast drugie imię Lulu oznacza perełkę, kogoś, kto jest delikatny.
2: Na ich pierwsze kroki na zewnętrznym wybiegu zwiedzający będą jednak musieli jeszcze poczekać około miesiąca.
1: Co jest kraju?
2: Maciej Berek poprosił prezydenta o niezwłoczne wskazanie mu czasu i miejsca złożenia ślubowania. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, jednak do tej pory Karol Nawrocki nie zaprzysiągł go. We wpisie w mediach społecznościowych Maciej Berek zwrócił uwagę, że złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego Trybunału, a zgodnie z ustawą niezłożenie ślubowania prowadziłoby do zrzeczenia się stanowiska. Maciej Berek przypomniał, że jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi dziś 37%. Z niektórych źródeł wiem, że w pewnych miejscach w Poznaniu już popadało troszkę. Na termometrze teraz 16 stopni Celsjusza i 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Miłosierdzia nie da się okazać tylko zewnętrznie, przez widzialną ofiarę i czyn dobroci. Ono wypływa z wnętrza i decyduje o charakterze pozornie takich samych zachowań. Ofiarą będzie rzucenie pieniędzy żebrzącemu, miłosierdziem uśmiech i zapytanie o imię. Ofiarą będzie zgoda na spotkanie z kimś, kto potrzebuje wsparcia, miłosierdziem, cierpliwe wysłuchanie i przejęcie się jego cierpieniem. Czy moje dobre czyny niosą miłosierdzie?

Pierwsza niedziela października w tym roku przypada 4 dnia tego miesiąca i właśnie tego dnia przez ulicę Poznania po raz 25 pobiegną maratończycy. Trasa biegu zostanie nieco zmodyfikowana względem ubiegłych lat, chociaż przywrócona do tej sprzed lat 18, kiedy to maraton biegł przez stary rynek. Tak sobie myślę, że być może skoro maratończycy będą mogli biec przez nową nawierzchnię starego rynku, to w przyszłym roku być może zostanie zreaktywowany jarmark świętojański. Co myślicie o tym? 601 077 033. 17.22, takie tango, wódka suflera.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Po reklamie.
4: Lato z Radiem Emaus.

Pierwszy jesienny tydzień, a właściwie połowa tygodnia zapowiada się z temperaturą umiarkowaną, nie przekroczy 18 stopni, słupek rtęci oczywiście, a najcieplej ma być w niedzielę, bo w niedzielę według tutaj długoterminowej prognozy pogody na termometrze powinniśmy zobaczyć 19 stopni Celsjusza. Niedziela powinna być słoneczna, tak samo jak środa i jutro, ale wtorek tego słońca nie będzie zbyt wiele. A jeśli chodzi o obecność słońca na poznańskim niebie dziś, to zajdzie ono o godzinie 18:37, czyli za godzinę i niecałe 3 minuty. Słuchacie Radia Emaus.

Jeśli wybierzecie się w przyszłości do Waszyngtonu, będziecie mogli podziwiać zupełnie nową budowlę, która nazywa się, będzie się nazywać właściwie, Łukiem Trumpa. Łuk triumfalny ma być około 76 metrów wysokości i upamiętniać 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Ta rocznica przypada w tym właśnie roku. Donald Trump zgodził się na przekształcenie łuku triumfalnego w najwyższej klasy kompleks wojskowy. Ta konstrukcja ze względu na swe monumentalne rozmiary ma pełnić funkcję wojskową z miejscem na drony, stanowiska dla snajperów i zapasy amunicji. No nie możemy się doczekać, jak będzie ów łuk triumfalny wyglądać. Jeśli Radio Emos będzie miało jakiekolwiek informacje na temat oddania tej budowli do użytku, wtedy na pewno Was o tym poinformujemy. Za 13,5 minuty minie 18:00.

W naszym programie przed godziną 19 czeka nas jeszcze spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, który dziś w swoim felietonie językowym Słowo o Słowie opowiada o keczupie, ale o keczupie prosto z Czech. Na kolejne dziś spotkanie z panem profesorem zapraszam o godzinie 18.15, kwadrans później z kolei magazyn sportowy Hartowo na Sportowo.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Minęła 18.
0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Od dziś ze stolicy Wielkopolski można latać do szwajcarskiej Bazylei. Działa tam port lotniczy obsługujący 3 miasta w 3 różnych krajach, w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Wyjaśnia rzecznik poznańskiego lotniska Marcin Wesołek.
3: Doskonale skomunikowany z centrami tych miast, stanowi jednocześnie bramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż. Wiemy też, że to połączenie może cieszyć się zainteresowaniem także kręgów gospodarczych, kręgów biznesowych.
2: Połączenie obsługuje linia Wizz Air. Na razie będą one realizowane do końca zimy przyszłego roku 2 razy w tygodniu, a w sezonie zimowym 3.
0: Tie drogowe.
2: Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego, od jutra tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski.
4: Tramwaje pojadą objazdem od placu Wiosny Ludów przez ulicę Strzelecką i most Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, skąd 13 pojedzie stałą trasą przez Zamenhofa, natomiast 3, 8 i 16 skierują się przez ulicę Jana Pawła II w kierunku węzła Kurnicka.
2: Tramwaj numer 5 zostanie zawieszony, a 17 będzie kursować z podwójną częstotliwością. To kolejne utrudnienia w centrum, bo wciąż nie jeżdżą tramwaje przez most Chrobrego, którego budowa trwa. Na razie nie wiadomo, ile potrwają te utrudnienia.
0: Informacje z Poznania.
2: Poznańskie ZOO wreszcie zdradziło imiona małych pandek rudych. Szczegóły wyboru zdradza Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
5: Na imię Zizi i Lulu. Takie imiona nadały mieszkanki DPS-u przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Wildzie. Zizi to imię oznacza w języku arabskim kogoś, kto jest pogodny, aktywny. Natomiast drugie imię Lulu oznacza perełkę, kogoś, kto jest delikatny.
2: Na pierwsze kroki maluchów na zewnętrznym wybiegu zwiedzający będą jednak musieli jeszcze trochę poczekać.
5: Kiedy będzie można je zobaczyć na wybiegu? No myślę, że to będzie najwcześniej za miesiąc, może półtora. Pandki potrzebują dużo czasu do tego, żeby się w pełni rozwinąć. One w warunkach naturalnych świetnie wspinają się na drzewach, ale muszą się tego nauczyć.
2: Zizi i Lulu oficjalnie dołączyły już do rodziny poznańskiego ZOO. Każdy taki maluch to realna szansa na przetrwanie tego zagrożonego gatunku.
0: Informacji Radia Emaus.
2: Konkurs krzykaczy, laboratorium szalonego chemika czy jazda na nartach bez śniegu. To tylko niektóre z setki atrakcji, które przygotowano na jubileuszową 20. odsłonę Poznańskiej Nocy Naukowców. Uniwersytet Przyrodniczy na przykład zaprasza na spotkania z żywnością, zachęca rzeczniczka uczelni Iwona Cieślik.
6: Będziemy pokazywać, jak naukowcy badają produkty, które tak naprawdę każdego dnia trafiają na nasze stoły. Więc myślę, że to będzie ciekawe, bo każdy chce wiedzieć, co je.
2: Z kolei Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zaplanował liczne stoiska interaktywne. Zaprasza Monika Pieniawska z Instytutu.
7: Można zrobić sobie biotatuaż z różnymi strukturami, aby poczuć tą genetykę na własnej skórze. Mamy również MicroWorld, gdzie można dowiedzieć się o mikrobiocie, które zasiedla nasze jelita. Nieoczywiste, czyli rozumieć, jak działa narząd wzroku oraz co się dzieje, kiedy płata on figle. Jednocześnie można również zbudować swój chromosom, można stworzyć bransoletki.
2: W tym roku część uczelni zniosła obowiązkowe zapisy na wydarzenia. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Nocy Naukowców.
0: Jest Leszna.
2: Powiat leszczyński otrzymał ponad 3 miliony złotych dofinansowania na budowę ponad 5-kilometrowej drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12, od granicy Leszna do Kąkolewa. W Kąkolewie powstanie również miejsce przesiadkowe Park and Ride i Bike and Ride. Lokalizacja w pobliżu przystanku autobusowego umożliwi wygodną przesiadkę na transport zbiorowy. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2026-2027.
0: Informacje z kraju.
2: Maciej Berek poprosił prezydenta o niezwłoczne wskazanie mu czasu i miejsca złożenia ślubowania. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, jednak do tej pory Karol Nawrocki nie zaprzysiągł go. We wpisie w mediach społecznościowych Maciej Berek zwrócił uwagę, że złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego Trybunału, a zgodnie z ustawą niezłożenie ślubowania prowadziłoby do zrzeczenia się stanowiska. Maciej Berek przypomniał, że jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
1: Jest 5 minut po 6:00. Za uwagę dziękuję. Tomek Wander. Słyszymy się jutro kilka minut po 10:00, a za 10 minut zapraszam na spotkanie z profesorem Jerzym Blaczykiem. Do usłyszenia.

0: Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ryszard, będąc w Czechach, zobaczył na półce sklepowej ketchup i tam było C po czesku zapisane. Pisze pan z ogonkiem, no to chyba trudno nazwać ogonkiem. W każdym razie była ta nazwa zczeszczona. Podobało się to panu Ryszardowi i teraz pyta, jak to jest w polszczyźnie z tym ketchupem, a może ketchupem. Dawne słowniki zalecały pisownię angielską, więc ketchup, przepraszam za to, że tak literuję, i wymowę jednak ketchup. Dzisiejsze słowniki, późniejsze słowniki mają już stanowisko odmienne, ponieważ zwyciężyła, jak się zdaje, forma ketchup w mowie i w zapisie. Mamy zatem K-E-C-Z-U-P. Ketchup piszemy, ketchup czytamy. Ketchup pojawia się już dość rzadko. Napis ketchup także coraz rzadziej. Mamy tutaj do czynienia niejako z przewagą zapożyczenia. Z jednej strony oczywiście w formie spolszczonej przez CZ, ale jednak z U, nie z A. I wymowa podporządkowała się pismu. Słowo jest pochodzenia malajskiego. Nie wiem, jak wymawiali je, czy wymawiają nadal Malajowie. Ten sos tam właśnie został wymyślony i dlatego też być może te wzorce zapożyczenia z angielskiego tutaj nie muszą być tak stosowane. Dzisiejsze współczesne słowniki zalecają ketchup i w zapisie przez CZ i w wymowie przez U.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

0: Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Dzisiaj rozmawiamy o koszykówce. Sezon koszykarski w pierwszej lidze właśnie ruszył, a dziś moim gościem jest Bartosz Ziółek, asystent trenera Enea Basket Poznań, Edmundsa Walejko. Skąd i dlaczego ta rewolucja kadrowa w poznańskim zespole? Co przyniesie? Jak mój gość ocenia nowe nabytki? Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj. Bartek jest w studiu, no to zaczynamy. Cześć!
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Sezon ruszył, ale ja dziś nie chcę rozmawiać o sobotnim meczu z Wegrę AZS Politechniką Opolską, ale o tym, co działo się w Enea Baskecie przed sezonem. Pozostał na stanowisku trener Edmunds Walejko, ale skład się mocno zmienił. 7 zawodników odeszło, 6 przyszło. Zanim zapytam cię o konkretne nazwiska, powiedz, jaką filozofią się kierowaliście w doborze nowych koszykarzy.
2: Przede wszystkim nowych koszykarzy musiała zachować waleczność, taka nieustępliwość, agresywność, bo to jest styl, który chcemy w tym sezonie pokazać. Chcemy tak się prezentować w każdym meczu i to był pierwszy punkt nieodłączny przy każdych z tych zawodników przy doborze do składu na ten sezon.
1: Czyli charakter był tutaj decydujący.
2: Zdecydowanie tak.
1: A powiedz, bo też patrząc w metryki, można powiedzieć, że jesteście jednym z młodszych zespołów i czy to był zamierzony cel odmładzania kadry, czy to też miało się wiązać z większą agresywnością, może z mniejszą podatnością na kontuzję?
2: Każdy z tych przykładów, o których wspomniałeś tutaj, ma na pewno jakieś swoje znaczenie. Akurat kontuzje, to mi się wydaje, że to jest taki temat, że nie ma na to zasady. Są osoby w starszym wieku, że tak powiem, z całym szacunkiem tutaj do wszystkich, ale niekoniecznie ten wiek to wyznacza. Najwięcej, jeśli chodzi o dobór tego składu, to cechowa nas ta waleczność po prostu, do której chcemy cały czas nawiązywać. Będziemy to powtarzać przed każdym meczem, po każdym meczu, że to ma być nasz styl gry. Tak chcemy się prezentować. Jeżeli tak nie będzie,
1: to
2: będziemy mieli kłopoty.
1: A te wyższe PSL-e to rozumiem przy okazji?
2: A wyższe PSL-e to przy okazji. Warto mieć czasem w zespole jakiegoś doświadczonego zawodnika i niekoniecznie zespoły też kontraktują zawodników z wyższym PSL-em w celach sportowych, ale też w celach takich bardziej liderowania, jako stoja szatni i tego typu właśnie rzeczy.
1: No dobrze, mamy dwóch graczy zagranicznych. Jeden jest amerykański skrzydłowy, Devonte Blanton. Jest też nigeryjski podkoszowy, są to Diamonci. Powiedz, dlaczego oni i co możesz o nich w ogóle powiedzieć, jako o takich cechach, które zadecydowały, że oni są częścią tego zespołu?
2: Od początku plan był taki, żeby ci zagraniczni zawodnicy, to był jeden zawodnik, był na obwód, tak zwany combo guard, który zarówno poradzi sobie na piłce między pozycjami 1-3. Drugim wyborem była piątka i tak rozmawialiśmy od początku, więc to się też sprawdziło. Jeśli chodzi o Devonte, był u nas, oglądaliśmy go już bardzo, bardzo długo. Podobał nam się jego styl gry, który właśnie prezentował na koledżu oraz w Finlandii w zespole Kuwot, więc chcemy takiego gracza na obwodzie, który wniesie przede wszystkim taką pewność w ataku. Będziemy mogli mu dostarczyć piłkę w najważniejszych momentach meczu. Jest to też zawodnik, który świetnie potrafi grać w obronie, bardzo dynamiczny, także to jest po prostu typ zawodnika, którego szukaliśmy. Jeśli chodzi natomiast o Somto, liga idzie w tym kierunku, że jest coraz bardziej fizyczna i ta fizyka, z tą fizyką mierzyliśmy się w zeszłym sezonie. Wielokrotnie po meczu sobie mogliśmy powiedzieć, że załatwili nas po prostu siłą, fizyką, wszystkim, co się wydarzyło pod koszem. Mieliśmy po prostu kłopoty z tym, więc żeby tego uniknąć, musieliśmy teraz sięgnąć się po zawodnika z zagranicy. Jest to padł wybór na Somto, który też wkomponował się w nasze takie gusta koszykarskie, tak to nazwę. Już w sparingach pokazał, że potrafi być naprawdę, naprawdę wartością dodatnią, jeśli chodzi o walkę na tablicach i to zarówno po stronie defensywnej, jak i po ofensywnej.
1: Czyli poczekaj, gusta koszykarskie, czyli chodziło głównie o tą waleczność, tak?
2: Tak jest, cały czas znowu wracam do agresywności, waleczności, siły pod koszem, ponieważ ma imponujące parametry. Ponad 2 metry wzrostu, 120 kg mięśni, więc mamy nadzieję, że to będzie nasza największa zaleta tutaj pod koszem.
1: No dobrze, to ja zapytam cię jeszcze o dwóch doświadczonych, ale wciąż młodych Polaków. Zresztą obu tutaj gościłem w studiu. Myślę sobie o Janku Malesie z Polonii Warszawa, który przyszedł, i o Filipie Siewruku z Dekli Pelplin, który też miał przecież 5 lat w Akademii Barcelony. Powiedz, dlaczego oni i który z nich może być takim polskim liderem? Oczywiście oprócz tych, którzy zostali, bo nie możemy na przykład o Samsonie zapomnieć.
2: Oczywiście, nie możemy zapomnieć o Samsonie, nie możemy zapomnieć o Patryku Stankowskim, więc ciężko na, w dniu dzisiejszym powiedzieć, kto z nich będzie liderem. Na pewno każdy z nich jest troszkę innym profilem. Nie można, wiadomo, mieć 12 takich samych zawodników. Janek jest bardziej zawodnikiem, który będzie grał na piłce, będzie w formie rozgrywającego, potrafi też świetnie bronić na całym boisku. Z kolei Filip to jest doskonały strzelec i ma zielone światło na każdy rzut od trenera Walejko, więc liczymy, że nam się to po prostu odpłaci w sezonie.
1: No i jeszcze o jednym ważnym zawodniku polskim nie wspomniałem, Sebastian Rąpa, Nottecino Wrocław.
2: Tak, Sebastian Rąpa, też imponujące parametry, imponujący zasięg ramion, taki rim protector, więc na pewno są to, namieszają sporo pod koszami.
1: No to zapytam cię o to, znaczy się pewnie wielu kibiców zastanawia, czy twoim zdaniem ten skład jest silniejszy niż ten przed rokiem, między innymi z Jamesem Washingtonem, z Mikołajem Stopierzyńskim czy Andrzejem Krajewskim?
2: Uważam, że jest o wiele silniejsze, zaczynając od tego, że mamy po prostu dwóch Amerykanów, którzy będą na pewno jakością dodatnią w tej lidze.
1: Chociaż jeden to Nigeryjczyk.
2: Ma trzy paszporty w sumie.
1: Kanadyjski, nigeryjski, amerykański też, tak?
2: Nigeryjsko-kanadyjsko-amerykański zawodnik.
1: Aha, okej, to amerykański to nie wiedziałem, to widzisz.
2: Tak, trzy paszporty, więc porównując skład do zeszłego sezonu, na papierze uważam, że wyglądamy lepiej, ale wszystko zweryfikuje boisko, a przede wszystkim zdrowie.
1: Trochę gadaliśmy przed wejściem tutaj na antenę i pytałem cię, czy ten sezon będzie jakościowo, jako cała liga, mocniejszy. Ty powiedziałeś, że ta liga idzie w tym kierunku, że będzie mocniej. A powiedz, no właśnie, jak twoim zdaniem będzie przebiegać ta rywalizacja i jak w tym, jak przebiega ta rywalizacja, będzie przebiegać ta rywalizacja, gdzie wy się będziecie pozycjonować w tym wszystkim?
2: Liga jest na tyle wyrównana, że z tego, co się słyszy, co najmniej 5 zespołów deklaruje chęć awansu. Na wszystkie zespoły w lidze co najmniej 13 chciałoby zagrać w playoffach. Miejsce jest wiadomo 8 i ja nie boję się zaryzykować stwierdzenia, że w tej lidze każdy będzie mógł wygrać z każdym i będzie decydowała nie tylko dyspozycja dnia, ale także jak ta drużyna będzie wyglądała w całym sezonie, jak będzie wyglądała zdrowotnie. Więc nie ma znaczenia, czy się jedzie do Beniaminka, czy do zespołu, który ma aspiracje awansowe. Każdy mecz, żeby wygrać, będzie trzeba naprawdę stanąć na głowie i rękach, żeby ten mecz po prostu dobrać.
1: No i przede wszystkim wygrywać we własnej hali.
2: Niewątpliwie chcemy, żeby hala Citizen, w której trenujemy, w której gramy, stała się taką naszą twierdzą, nie do zdobycia.
1: Tym bardziej, że kibice dopisują. Miejmy nadzieję, że też przez cały sezon też tak będzie, nie tylko na inauguracji, prawda?
2: Tak, odnotowaliśmy znaczny wzrost kibiców w zeszłym sezonie, z czego się niezmiernie cieszymy, bo to w końcu dla nich gramy, dla nich jest ta koszykówka tutaj w Poznaniu. Chcemy, żeby wypełniali tą halę jak najliczniej. Słyszałem, że tam sporo biletów już się sprzedaje, karnetów coraz więcej, także cieszymy się z tego powodu i mam nadzieję, że ta hala w każdym meczu będzie wypełniona do ostatniego
1: miejsca. No dobrze, ja chciałem ciebie zapytać, bo ty jesteś asystentem trenera Edmundsa Walejko, ale wcześniej byłeś też asystentem i Przemysława Szurka, i Marcina Klozińskiego, i Czarka Kurzawskiego. Powiedz, jak oceniasz tą współpracę z Edmundsem na tle tych pozostałych trenerów?
2: Bardzo dobrze współpracuje mi się z trenerem. Dużo od niego dostaję, tak mogę to powiedzieć. Przykładowo graliśmy w zeszłym sezonie, jak mieliśmy okienko, graliśmy sparring z ekstraklasową Marką Gdynia, dał mi poprowadzić ten mecz trener. Teraz jak byliśmy na turnieju w Opolu też prowadziłem jeden mecz. W treningach dostaję swoje zadania, swoje role. Mam wolną rękę, jeśli chodzi o przygotowywanie wideo, więc naprawdę dobrze mi się współpracuje, dużo się od trenera uczę. I nie chcę porównywać się, co jest lepsze, który trener lepszy, który gorszy, bo to ciężko tak powiedzieć. To jest tak, że od każdego trenera można się czegoś nauczyć, od każdego trenera można coś wyciągnąć, będę wiedział, co bym chciał ja robić jako trener, czego bym nie chciał robić, jakie ćwiczenie mi się podoba, jakie zmienię u siebie, więc od każdego można się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy nauczyć.
1: No dobrze, powiedz, oprócz tego, że poprowadziłeś mecze, czym się zajmujesz jako asystent?
2: Jako asystent głównie zajmuję się przygotowywaniem wszystkich scoutingów przedmeczowych, pomeczowych, zawodników, obrona, atak, wszystko co się tyczy drużyny przeciwnej. Dodatkowo też pełnię funkcję, można powiedzieć, kierownika drużyny, jeśli chodzi o koordynację meczów wyjazdowych oraz tutaj hali na miejscu.
1: No tak, i wiem, że też przygotowujesz te analizy wideo.
2: Tak, tak, to jest... Chcę tak powiedzieć, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jaka taka moja zajawka, ponieważ bardzo lubię właśnie oglądać mecze.
1: A to też, z tego co pamiętam, chyba Marcin Kloziński bardzo był takim fanatykiem analiz wideo.
2: Tak, Marcin był do tyle fanatykiem, że niektórych rzeczy nie chciał, żebym ja robił, ponieważ on chciał sam sobie to zrobić. I kiedy tylko go widziałem na hali, czy jechaliśmy w autokarze na mecz z laptopem, zawsze był odpalony jakiś mecz, zawsze coś tam sobie z tych meczy oglądał, wycinał, zapisywał, więc tak, był takim freakiem koszykarskim.
1: Czy te analizy wideo to jest to, co najbardziej lubisz w tej twojej pracy?
2: To jest jedna z rzeczy, którą najbardziej lubię. Najwięcej też frajdy sprawia mi ta adrenalina, która jest podczas tych wszystkich meczów. Podczas przygotowań, wiadomo, stres się pojawia zawsze, czasem pozytywny, czasem ten negatywny.
1: A stresujesz się przed takimi meczami jak ten w sobotni z Opolem?
2: Przed każdym, mniej czy więcej. W większości to jest taki stres pozytywny, no bo jesteśmy przygotowani do meczu, przygotowujemy się, przepracowaliśmy bardzo dobrze cały okres przygotowawczy, jesteśmy przygotowani pod kątem taktycznym do zespołu. Więc mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, najlepiej jak tylko potrafiliśmy, więc nie ma obaw stresowych, że,
1: no, tylko
2: że coś może nie
1: odpukać,
2: być.
1: Odpukać, żeby tych kontuzji nie było. No to, jak w zeszłym sezonie.
2: To jest, trzeba jednak się z tym liczyć, jest to nieodłączna część sportu, ale uważam, że w tej lidze zadecyduje to, która drużyna najlepiej będzie wyglądała zdrowotnie, to wtedy może liczyć na większy sukces.
1: No dobrze, bo ty nie tylko pracujesz z seniorami, ale też lubisz popracować z dzieciakami. Masz drużynę U13. To jest taka dla ciebie fajna odskocznia od pracy z seniorami? I czym to dla ciebie właściwie jest?
2: Zdecydowanie. Jest to mega odskocznia pod względem w ogóle typu pracy, jaki to jest, bo niby tu jest trener koszykówki, tu jest trener koszykówki, czasem jeżdżę z jednego treningu na drugi, ale to są zupełnie dwie inne prace, ponieważ tutaj jestem w pracy zawodowej, tak? Chcemy osiągać wyniki dla siebie, dla klubu, dla miasta. Jest jakaś presja, to jest zewnętrzna presja kibiców, wszystkiego tam dookoła. Natomiast ja uwielbiam pracować z dziećmi, pracowałem w przedszkolach, organizowałem półkolonie. W zeszłym roku właśnie zacząłem pracę z U12, obecnie już U13. I no, mi to sprawia frajdę po prostu przekazywać to, co wiem tym dzieciom, patrzeć jak oni się cieszą tą koszykówką, jak są zajarani na wyjazdy, jak po meczach się cieszą, z jaką frajdą przychodzą na te treningi, coraz więcej ich jest, także no... Jest to niewątpliwe zarówno odskocznie, jak i taki przyjemny element tej pracy, gdzie też się realizuję.
1: A powiedz, to już jest ten czas, kiedy oni mocno fokusują się na wyniku, czy to wciąż jest taka frajda z koszykówki?
2: Wiadomo, no każdy chce wygrywać, niezależnie czy się ma 13 lat, czy 30. I ja im cały czas powtarzam, że na wyniki to czas przyjdzie, że to nie jest teraz najważniejsze, czy my będziemy wygrywać, czy przegrywać. Najważniejsze jest to, żeby oni robili postępy. Ja też chcę zauważyć, że większość chłopców, których mam w zespole, to są chłopcy młodsi, bo z rocznika docelowego ja mam tylko 5 chłopców, to jest rocznik 2014, mam chłopców 2015, 2016, nawet 2017, więc oni są tak naprawdę 3 lata młodsi od swoich rówieśników, z którymi będą rywalizować tutaj w lidze. Gdzie umówmy się, w tym wieku to jest naprawdę duża przepaść między tymi chłopakami.
1: No tak, bo to jest ten czas rozwoju, kiedy chłopak 12, 13, 14-letni potrafi być, ma mieć 1,50 m albo 1,80 m nawet.
2: Tak, no i na wakacje wróci, po 2 miesiącach jest 10 cm wyższy. Takie sytuacje też się zdarzają, więc no wracając do klubu pytania, to w ogóle nie zwracam uwagi na wyniki, aczkolwiek no ja jestem z charakteru taki, że czy gram w Chińczyka, czy gram mecz koszykówki, to ja chcę wygrywać. Nie chcę tego tak dać po sobie poznawać chłopakom, bo tam zdaję sobie sprawę, że nie o to chodzi i najważniejsze jest to, żeby te chłopaki miały z tego frajdę i robiły cały czas postępy.
1: No to Bartek, życzę tobie, żebyś nie tylko w Chińczyka wygrywał, nie tylko z tym U13, ale też na basket. No wreszcie może do tych playoffów weszła, bo tutaj Poznań cały czeka na to. Nie na nakładając presji, no ale też na pewno trzymając mocno kciuki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moim Państwa gościem był dziś Bartosz Ziółek, asystent pierwszego trenera koszykarzy Enea Basket Poznań. Ja też się żegnam, do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Utrudnienia remontowe w centrum Poznania. Uczelnie szykują się do nocy naukowców. Młode pantki rude z poznańskiego zoo już mają imiona. W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego, od jutra tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski.
2: Tramwaje pojadą objazdem od placu Wiosny Ludów przez ulicę Strzelecką i most Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, skąd trzynastka pojedzie stałą trasą przez Zamenhofa, natomiast trójka, ósemka i szesnastka skierują się przez ulicę Jana Pawła II w kierunku węzła Kurnicka.
1: Tramwaj numer 5 zostanie zawieszony, a siedemnastka będzie kursować z podwójną częstotliwością. Na razie nie wiadomo, ile czasu potrwają utrudnienia.
0: Jest Poznania.
1: Konkurs krzykaczy, laboratorium szalonego chemika czy jazda na nartach bez śniegu. To tylko niektóre z atrakcji, które przygotowano na jubileuszową 20. odsłonę Poznańskiej Nocy Naukowców, która odbędzie się w najbliższy piątek. Więcej o żywności będzie można dowiedzieć się na przykład na Uniwersytecie Przyrodniczym, zapowiada jego rzeczniczka Iwona Cieślik.
3: Będziemy pokazywać, jak naukowcy badają produkty, które tak naprawdę każdego dnia trafiają na nasze stoły, więc myślę, że to będzie ciekawe, bo każdy chce wiedzieć, co je.
1: Z kolei Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zaplanował liczne stoiska interaktywne, mówi Monika Pieniawska z Instytutu.
4: Można zrobić sobie biotatuaż z różnymi strukturami, aby poczuć tą genetykę na własnej skórze. Mamy również MicroWorld, gdzie można dowiedzieć się o mikrobiocie, która zasiedla nasze jelita. Nieoczywiste, czyli rozumieć, jak działa narząd wzroku oraz co się dzieje, kiedy płata on figle. Jednocześnie można również zbudować swój chromosom, można stworzyć bransoletki.
1: Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Nocy Naukowców.
0: Informacji Radia Emaus.
1: Poznańskie zoo podało imiona małych pandek rudych. Szczegóły wyboru zdradza Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
5: Na imię Zizi i Lulu. Takie imiona nadały mieszkanki DPS-u przy ulicy Niedziałkowskiego na poznańskiej Wildzie. Zizi to imię oznacza w języku arabskim kogoś, kto jest pogodny, aktywny. Natomiast drugie imię Lulu oznacza perełkę, kogoś, kto jest delikatny.
1: Na ich pierwsze kroki na zewnętrznym wybiegu zwiedzający będą jednak musieli jeszcze poczekać około miesiąca.
0: Co jest kraju?
1: Maciej Berek poprosił prezydenta o niezwłoczne wskazanie mu czasu i miejsca złożenia ślubowania. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, jednak do tej pory Karol Nawrocki nie zaprzysiągł go. We wpisie w mediach społecznościowych Maciej Berek zwrócił uwagę, że złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego Trybunału, a zgodnie z ustawą niezłożenie ślubowania prowadziłoby do zrzeczenia się stanowiska. Maciej Berek przypomniał, że jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Jezus mówi zaledwie 2 słowa. Mateusz wstaje i idzie. To wstanie oznacza jednak coś więcej niż tylko ruch ciała. Ewangelista używa tu tego samego słowa, z którego pochodzi zmartwychwstanie. Jakby wydarzyło się coś więcej niż tylko zmiana pracy. Są takie chwile, gdy coś w człowieku budzi się do życia. Pojawia się decyzja, której długo nie było. Krok odkładany przez lata. Nie zawsze wiadomo, dlaczego właśnie teraz. Mateusz nie miał czasu na analizę. Po prostu wstał i poszedł. Pomyśl, co od dawna odkładam, czekając na lepszy moment, więcej pewności albo lepsze okoliczności, choć w głębi serca wiem, że już czas ruszyć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Reklama.
6: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
8: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
9: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
8: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi 3 kraje, Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
10: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić wierzę francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
8: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
11: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Pier Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
16: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobro przegra, gdy przyjmie metody, jakimi walczy zło. Bo zło w swoich metodach jest lepsze, tak jak dobro w swoich. I dlatego przegramy, walcząc nienawiścią. Ale wygramy, choćby ta walka miała trwać długo, gdy będziemy walczyć miłością. To powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko. To nie jest, wydaje mi się, mądrość katechizmowa. To jest bardzo głęboka znajomość życia. Słyszę wróble. Niedaleko jedzie traktor. No bo jestem na wsi. Na wsi, w podlaskich okopach, w miejscu, gdzie urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko, w miejscu, gdzie żył do matury. Potem wyjechał do seminarium. Paweł Kęska, dzień dobry. Właśnie stąd dziś Państwa witam. Stoję przed domem z żółtej cegły. Ta cegła przyjechała chyba w czasie wojny z Grodna. Podlaskie okopy to była diecezja wileńska. W tym domu żyło się prosto, zwyczajnie i to życie, to miejsce, ta rodzina dała siłę księdzu Jerzemu Popiełuszce, żeby zmieniać świat. Żeby jego zrozumieć, trzeba zrozumieć tą ziemię. Ten dom jest zamieszkały. Tutaj mieszka Stanisław Popiełuszko, brat księdza Jerzego, który dziś jest sołtysem. Jest też Jerzy Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Stanisława. Dziś też gościnnie przyjechali państwo Józef i Alfreda Popiełuszkowie, drugi brat księdza Jerzego oraz jego żona, i Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Józefa i Alfredy. Z nimi wszystkimi dziś będę rozmawiał, żeby zrozumieć tą historię, żeby zrozumieć, jak zwyciężać zło dobrem. To będą też rozmowy z młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że już drugi rok Fundacja Rodziny Popiełuszków Dobro organizuje ogólnopolskie zjazdy szkół imienia księdza Jerzego, a wokół tej postaci od dawna gromadzą się młodzi licealiści, studenci, którzy tworzą środowisko młodych księdza Jerzego. Oni tu zjeżdżają z całej Polski. Dlaczego ta historia jest dla nich ważna? Dlaczego tak ważne jest odróżnianie dobra od zła? Zanim ta rozmowa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy wspierają tworzenie tych reportaży, tych wywiadów, tych audycji. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Kocham tą pracę. Jest dla mnie wzruszająca i ważna. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. A teraz zaczynamy rozmowę. Jak się wchodzi na teren tej posesji, to pachną placki ziemniaczane, smażone właśnie na patelni. I to są miejscowe ziemniaki, przed chwilą dosłownie wykopane z ziemi.
1: A co robicie?
2: Skrobiemy ziemniaki.
3: Skrobiemy ziemniaki.
4: Na placuszki.
0: Tak. Ale co to są jakieś takie urządzenia? Co to jest?
4: To jest taka innowacyjna metoda czyszczenia i obierania ziemniaków jednocześnie skrobaczkami.
3: Jakimś druciakiem. Ale ona tylko występuje na Podlasiu, nigdzie indziej w Polsce jej nie ma.
0: A te ziemniaki to skąd są?
4: To tutaj lokalne.
3: Pola, panie, no skąd się ziemniaki biorą? No chyba nie z Biedronki, no. Tak samo jak mleko, no to od krowy chyba, ale nie z kartonu. No pan z Warszawy chyba, tak?
0: Tak, a ty skąd, Konradzie?
3: Ja jestem z Wielkopolski, the great Poland.
0: A panowie?
4: Z Mazowsza, Mazowia.
5: A pan? Ja z Warszawy, ale jestem w swojej countryside erze.
0: A dlaczego tu przyjechaliście i kim jesteście?
3: Ja przyjechałem tu głównie, żeby trochę pograbić tutaj trawę, bo byłem potrzebny, i też do robienia placków ziemniaczanych.
0: No ale mógłbyś w tym czasie zrobić coś innego u siebie.
3: Pewnie mógłbym. Pewnie mógłbym i pewnie byłbym nawet za granicą. Ale uznam, że wolę być tutaj.
0: Bo?
3: Bo są świetni ludzie, świetna atmosfera i świetne placki ziemniaczane.
0: Piotrze, przyjechałeś tutaj bo?
4: Bo lubię tu przyjeżdżać. Tu jest taki bardzo fajny klimat. Bardzo mili ludzie. No i sama atmosfera tego miejsca, że możemy spotkać się tak naprawdę, że możemy spotkać się w miejscu, z którego pochodzi nasz błogosławiony. No jest tutaj taka atmosfera bardzo rodzinna. No i też taki powód, dla którego chciałbym tu przyjechać. Też, no, zawsze warto pomóc. Jest to też w pewnym sensie jakaś taka misja młodych księdza Jerzego, więc dlatego.
0: A młodzi księdza Jerzego są kim?
5: Młodzi księdza Jerzego to ogólnopolska grupa młodych ludzi, którzy są zjednoczeni pod tutaj patronatem księdza Jerzego i są, można wręcz powiedzieć, zobowiązani do opowiadania o nim i do kontynuowania jego misji.
2: A to jaka misja to jest?
5: W skrócie można powiedzieć, odpowiedzieć jego cytatem, żeby nie walczyć ze złem metodami zła.
2: Ale bo taka historia, że jak się szło przez las, ksiądz Jerzy chodził, był ministrantem, szedł do kościoła rano, to stukał kamieniami, żeby wilki odstraszyć.
5: Wilków teraz w okopach chyba nie ma.
2: A jak odróżnić dobro od zła?
4: Da się. Ja więc wiem. Trzeba.
5: Człowiek ma moralność, tak, i sumienie. I tym tutaj się, prawda, powinien kierować, przede wszystkim moralnością i sumieniem. Jeśli coś jest moralne i zgodne z twoim sumieniem, to raczej to jest dobre. A jeśli coś jest niemoralne albo niezgodne z twoim sumieniem, to dobre niekoniecznie będzie.
2: To czemu ludzie czynią zło?
5: Z różnych powodów. Z lęku, z nienawiści, z pobudek emocjonalnych. Każdy ma w sobie ten gadzi umysł, tak, i swoje instynkty i niektórzy się po prostu dają temu przejąć, tak, i dają się temu kontrolować.
2: Ksiądz Jerzy sobie z tym radził jakoś? Można od niego się tego nauczyć? Czy to w ogóle jest nauczalne?
4: Najbardziej, tak jak właśnie w nauczaniach księdza Jerzego możemy zauważyć taką jedną kwestię, która bardzo często się przewija, czyli wolność wewnętrzna. I właśnie dzięki tej wolności wewnętrznej, którą utrzymujemy, czyli właśnie tą moralność, to sumienie, to, że mamy w sobie pewne wartości, które nami kierują, sprawia, że jeśli zachowamy tą wolność, naturalnie będziemy postępować dobrze. Oczywiście nie każdy człowiek jest perfekcyjny i pewne sytuacje życiowe sprawiają, że nie zawsze jesteśmy w stanie tą wolność utrzymać. Ale właśnie ksiądz Jerzy mówił o tym, żeby tą wolność utrzymywać, i jeśli będziemy wolni wewnętrznie, to nic nie będzie w stanie nas zniewolić, i to jest taka podstawa, aby właśnie kierować się dobrem i prawdą.
2: Podlaskie placki różnią się czymś od innych? Jak wam smakują te placki?
4: Ja szczerze, ja bym się chciał dowiedzieć, to jaka jest tajemna receptura, bo one wychodzą takie chrupiące, to jest niesamowite, naprawdę, to jest ewenem. I no, ja bym chciał poznać recepturę ciasta na placki, bo my na razie jedyny składnik, jaki znamy, to są ziemniaki. A co tam do ciasta się dodaje, to w jakich proporcjach, to nie wiemy, ale te placki naprawdę wychodzą niesamowicie chrupiące, więc...
2: Placki robi Jurek Popiełuszko, Jerzy Popiełuszko, czyli bratanek księdza Jerzego, syn Stanisława. Stanisław mieszka w tym domu, który jest gdzieś 2 metry za naszymi plecami. Jerzy Popiełuszko urodził się w roku 85 i to imię otrzymał na cześć, tak myślę, swojego wujka.

0: Jesteśmy przed domem, przy domu gdzieś, metr od domu stoimy. Państwo Popiełuszków, kiedyś, dziś też Państwo Popiełuszków. Tu mieszkało kiedyś Alek Popiełuszko, potem Jerzy Popiełuszko, dziś błogosławiony, a ze mną jest Jerzy Popiełuszko, witaj.
1: Tak, Jerzy Paweł Popiełuszko.
0: Rodzony w 85.
1: Dokładnie.
0: Czy jesteś bratankiem księdza Jerzego?
1: Tak, bratankiem, synem Stanisława, najmłodszego brata księdza Jerzego.
0: I to imię jest po nim, tak myślę?
1: No, z tym imieniem to jest taka historia, że ja byłem poczęty jeszcze jak ksiądz Jerzy żył, urodziłem się już po śmierci księdza Jerzego. I w sumie rodzice wybrali mi już imię Paweł, no ale stało się tak, jak się stało w październiku i gdy się urodziłem w maju następnego roku, dostałem na pamiątkę na pierwsze imię Jerzy, a te, które było wybrane, czyli Paweł, przesunięto mi na drugie imię. I to jest taka rodzinna historia.
0: Pamiętasz, jak poznawałeś historię wujka?
1: No ta historia przewijała się non-stop w domu, prawda? Bo żyliśmy razem z babcią, z dziadkiem, czyli rodzicami księdza Jerzego i z moim tatą. W sumie no, 7 osób tutaj mieszkało w tym domu. No i no, na co dzień cały czas ta historia była, jest i myślę, że będzie.
0: To jak się żyje, jak żyje dziecko, chłopczyk, chłopiec, chłopak, a tutaj ciągle pod dom podjeżdżają autokary, samochody, ludzie przychodzą, czegoś chcą. To jest życie innej rodziny niż każdej innej w okopach?
1: No, to na pewno. Wiadomo, są różni ludzie. Jedni naprawdę z szacunkiem chcą na chwilę się spotkać, porozmawiać, nawet dotknąć cegły w domu. No, ale są też i tacy, którzy no, sobie nie powinni tu przejeżdżać. Tak jak w życiu są różni ludzie.
0: Czy myślisz, że wasza rodzina ma teraz jakąś ważną misję? Bo jednak to nazwisko w Polsce zna prawie każdy na pewno.
1: No myślę, że dużo osób zna. I no ważne jest, żeby przekazać może nie samą nazwę, nie same nazwisko, ale te wartości, które reprezentował ksiądz Jerzy. A one są aktualne, były kiedyś i są teraz i myślę, że będą w przyszłości.
0: Jakie?
1: No przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, miłość do Boga, szczerość. No i taka normalność.
0: Dzięki.
1: Proszę bardzo.
0: A tutaj obok w kole stoją krzesła. Na krzesłach pan Józef Popiełuszko, brat księdza Jerzego, pani Alfreda Popiełuszko, jego małżonka, Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Alfredy i Józefa, oraz pani Grażyna Siemion, siostrzenica księdza Jerzego.
2: Dzień dobry.
3: Witajcie, witajcie.
2: Witam wspaniałą młodzież.
3: Na podwórku księdza Jerzego, to gdzie tu biegą.
4: Tak, to chodziliśmy, nawialiśmy. Dowiedzieliśmy się.
5: Nasza grupa ma do państwa pytanka.
2: Jakim był bratem ksiądz Jerzy Popiełuszko?
4: Jak brat? No wszystko było i bawiliśmy się i no wszystko jak w dzieciństwie.
2: Jak pan wspomina tamte czasy?
6: To były takie czasy, wie, jak to na rolnictwie. Trzeba było pomagać dużo rodzicom. I tak jak teraz nie mają zobowiązania żadne dzieci wobec rodziców, a wtedy trzeba było pasać krowy.
4: Od dziecinnych lat, ja byłem starszy, on młodszy od 2 lata. No i takie, ja miał takie zabawy. Tak wystawił takie.
6: Budował sobie
4: kapliczki,
6: takie ołtarzyki.
4: Przestawił.
6: Naśladował to plan, bo on chodził do kościoła i widział, jakie to obrzędy w kościele, jak ksiądz się zachowuje, jak jest ubrany. I on to cały czas naśladował wszystko.
4: Do kościoła schowali to pieszo. Musieliśmy co niedzieli być.
3: Pieszo, 5 kilometrów się do kościoła chodziło. Także sobie wyobraźcie, zimą, ciemno jest, noc. Tak samo do szkoły przecież. Szkoła też była w Suchowoli, tam gdzie nocujecie, robił liceum. Także tutaj dzieci stąd w większości. No, ksiądz już na pewno chodził rano pieszo sam, bo był przede wszystkim godzinę szedł, żeby służyć do mszy porannej. Każdego dnia przed szkołą szedł do kościoła na mszę. Także szedł wtedy sam w ciemno, w noc.
6: Później we wsi zrobili tam jakieś wspólnie, że wozili młodzież furmanką, a on biedak sam jeden
4: szedł
6: tak, żeby zdążyć na mszę świętą, a dopiero do szkoły szedł.
0: Czyli jeździła furmanka do szkoły dzieci wieś codziennie?
6: Tak, zimą, tak.
4: On już wcześniej musiał...
6: Żeby zdążyć na mszę świętą. Pieszy szedł.
4: Przez palaczek tak bliżej było.
6: A że wtedy wilki chodzili, to mama mówiła, kazała jemu kamień w kamień stukać, to wilki się boją i to tak przestraszało się wilki. Bo wtedy też było niemało ich tego wilki.
4: A mama jeszcze nauczyła taki wierszyk. Prosty sieńko w niebo droga. Kochaj ludzi, kochaj Boga. Kochaj sercem i czynami, będziesz niebie z aniołkami.
0: No i tak się stało.
4: I tak się stało. Na pewno już jest z aniołkami.
0: A jak w ogóle to życie tutaj w domu jeden dzień? Jak wyglądał i gdzie modlitwa w tym wszystkim?
4: Z rano sam najpierw u nas musiał być odmówiony modlitwa. Skoro świt. Później obrządek robiło się to wszystko. On pierwszy jadł śniadanie i szedł do szkoły, a później my...
6: Jakie byli placki na śniadanie, no były pieczone na plycie. Na plycie pieczone, mąka
4: i woda i na plycie tak...
5: Od półmyki
6: takie właśnie na tym się piekło.
4: I to brało się do szkoły. Chleba nie, a później po szkole. Tornistę w róg i za plugiem chodziłem, 11 lat już za plugiem chodziłem. No jak ksiądz Jerzy więcej w książce był, a ja miałem być gospodarzem, no i tak. A mama to cały czas godzinki, ona chodziła, uprawiała się tam, że cały czas jedno kończy, drugie te same zaczyna i tak cały czas. Jeśli to są na polu, czy gdzie, to zawsze godzinki śpiewała. A my za nią też się ludzie powtarzaliśmy. Wtedy tak, w maju był majowy, w czerwcu czerwcowy, w październiku różaniec i tak już u nas to było ujęte.
0: A dzień się kończył?
4: Dzień kończył modlitwą. Wtedy wszyscy już legali do modlitwy.
7: O 20 był zawsze apel.
8: W jednym miejscu zbieraliśmy się, był modlitwa, różaniec, czy tam zależy jaki miesiąc. Rano wiadomo, dzieci tam spały dłużej, a już... W polu, bo co świt było, trzeba wyjść w pole, ale wieczorna modlitwa zawsze była wspólna.
6: Maju, majowe, czerwcu, czerwcowe, w lipcu.
4: W październiku,
6: w lipcu też.
8: Do
6: krwi najświętszej.
8: Poza tym we wsi ludzie zbierali się w domach i przed litania była w listopadzie. Zbierali się w domach, były ołtarzyki zrobione i się modlili razem, grupowo. Także każdego dnia w innym domu. Także to taka to była tradycja. I wszystko było rozpoczynane z Bogiem, z modlitwą. Żniwa, czy orka, cokolwiek, to wszystko było z modlitwą, z Bogiem.
6: Przy kapliczkach.
8: Kapliczka właśnie też była.
6: Zbierało się całe wieś i przy kapliczce było.
8: Także to była jedność właśnie przy modlitwie, przy krzyżu z całej wsi. To miejsce, które mama z tatem znaleźli, na które będzie muzeum, też jest przy krzyżu.
4: Mamy wzywali, stresili, że...
6: Wszystko w tajemnicy.
4: Że jak nie przestanie służyć domsi, to proszę, nie zda egzaminu, nie zda matury. Mama powiedziała, że to nie moja sprawa, bo on chce tak robić.
8: I za obecność dostał nawet nagrodę, jako jedyny z ministrantów dostał nagrodę, bo był częściej nam niż nawet ci miejscowi Suchowoli. Że on żadnym mszy nie opuścił.
6: Nagrodę miał.

0: To się przychylam przez płot. Płot jest taki ciemny, drewniany. Takie schodki, duże brązowe drzwi, flaga polska. Jaki był ten dom kiedyś? Jakby tak wejść tymi drzwiami? W ogóle to się wchodziło tymi drzwiami?
1: Nie, z tamtej strony. Tutaj było takie gościnne wejście, było tylko takie... Ten, a tak wszystko z tamtej strony się wchodziło. Tak jak i teraz tam są drzwi.
0: I co? Tam się otwierało drzwi? Co tam było?
1: Było takie sienie, jak nazywali, i od razu do kuchni wchodziło się. A dalej był pokój. Najstarsza siostrzenica, bo jestem najstarszy.
0: W kuchni pachniało chlebem? Czym pachniało?
1: Babka często piekła chleb. Co tydzień prawie się nie kupowało. Prawie chleba. Nawet i teraz co pioką swojskie, to nie jest takie był. Inaczej w piecze się w piecu takim, co się pali drzewem i no, każdy miał swoje przepisy na swój chleb.
0: Robiła z jabłkiem, nie na krzanie.
1: Tak, z jabłkiem to też często. Już tak jesienią jak jabłka pojawiły się, to z jabłkami. Była jedna blaszka zawsze z jabłkami.
0: Pani księdza, że go pamięta?
1: Ja bardzo dobrze pamiętam.
0: Tutaj wpadał w odwiedziny, czy też z Warszawy, czy skąd?
1: I z Warszawy. I jak zawsze jechał ten, to zajeżdżał do mamy, do Suchowoli. I wtedy czasem nie brał, żeby jechać do babki, czasem jak wracał ten. Także... No i w Warszawie też byłam parę razy u niego.
0: No i jaki był ten już Jurek wtedy?
1: No Jurek, no. Był bardzo... Wiem, taki, no rodzinny, ile razy się zajechało tam do niego, to zawsze czasu on nigdy nie miał. Ja zawsze tak przy okazji, już jak byłam, a bardziej już, no już szkołę pokończyłam, to już wtedy zajeżdżałam, jak Grażyna miała iść do szkoły. To wtedy częściej się jeździło, bo ona niedaleko jego mieszkała.
0: Podobnie jak przyjeżdżał do domu w odwiedziny, to zawsze kwiaty brał?
1: Zawsze. Tak, zawsze brał tutaj z ogródka swoje kwiatki i ten...
0: Jakie? Mówi to pani?
1: Taki bez tutaj jest taki... On już przekwit teraz ten... Bo to są te stare kwiatki, co jeszcze jak ten... Babka miała zawsze ich w ogródku. Są nowe, ale takie piwonie jeszcze były też. Takie z dawniejszych tych kwiatków, co niż teraz, co są w ogródkach.

0: Podobno Alek Popiełuszko pierwszą podróż pociągiem w życiu odbył dopiero, kiedy jechał do seminarium. Wychodził z tego domu, pewnie spakowany, i ruszył w drogę. Miał 18 lat. A Julia, która tu idzie, ma 19 lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd się tu wzięłaś?
1: Wzięłam się z Warszawy. To jest miasto moje rodzinne. Byłam 2 razy na szkole letniej i tak rok temu zaprzyjaźniłam się z księdzem Jerzym i tak nasza przyjaźń trwa aż do teraz.
0: Zaprzyjaźniłam się, ale jego już nie ma, jest błogosławionym. Jak ta przyjaźń, na czym ona polega?
1: Na ciągłym dialogu i na tym, że ja zastanawiam się, co tak naprawdę on chciał nam przekazać, bo myślę, że on wiedział, wydaje mi się, że mógł czuć, że będzie takim wzorem dla młodych w wierze, młodych wierzących, i cały czas obserwuję, zastanawiam się, Jerzy, po co, dlaczego ty tak robiłeś, dlaczego tak postępowałeś? I on mi odpowiada, w sercu czuję odpowiedzi.
0: Postępowałeś, czyli jak postępowałeś?
1: Znaczy, zawsze trwałeś przy swoich wartościach, które wyznawałeś, nigdy jakby się nie wyrzekałeś wiary, kosztem tego, że straciłeś życie, i to wiele było takich sytuacji, że no były takie kryzysowe, takie podbramkowe, że wiedział, że będzie poniesie jakoś za to złe konsekwencje, ale on się nigdy nie wyrzekł siebie, swoich wartości, swojej wiary.
0: To dla ciebie jest ważne?
1: Dla mnie jest to bardzo ważne, szczególnie, że jestem w momencie życiowym, gdzie szukam też swojej drogi życiowej i też się zastanawiam, czym się chcę kierować w życiu, co jest dla mnie ważne, i ksiądz Jerzy pokazuje mi, no, żeby iść zgodnie z tym, co ma się w sercu, czym to się czuje. Co więcej mogę ci powiedzieć? Jak ja się zastanawiam, kim jestem, co chcę robić w życiu, no to są 2 światy, 2 wilki we mnie. Z jednej strony mogłabym szukać sławy, pieniędzy, a z drugiej strony jestem do czegoś stworzona, do czegoś powołana, i wiem, że no, ksiądz Jerzy chce, żebym była z ludźmi, żebym też pomagała tak jak on, i no ja czerpię z jego nauk.
0: 2 wilki, wilki 2.
1: Tak.
0: W ogóle ten wilk jest też mocną metaforą, bo to jest zło. A ty czujesz zło?
1: Czuję zło. Wiem, że to jest dosyć kontrowersyjny temat, ale czuję, że niektórzy ludzie po prostu, mając wolną wolę, wybierają czynić zło, i wydaje mi się, że to wynika z pewnej pustki i braku i nieumiejętności kochania, bo nigdy nie byli kochani, nigdy nie doznali takiej miłości, której od takiego, jaką Chrystus dawał, jaką ksiądz Jerzy dawał, i przez tą pustkę w środku nie potrafią kochać i dlatego czynią zło, i które się potem odbija na społeczeństwie i na innych ludziach.
0: A jak od księdza Jerzego można wziąć dobro? On był pasterzem dobrych wilków? Nie chcę przesadzić w tych metaforach.
1: Na pewno był pasterzem dobrych wilków i był też pasterzem zagubionych owieczek. Przede wszystkim ludzi, którzy pobłądzili w życiu, którzy byli w sytuacjach kryzysowych. On zawsze coś poradził. I no ja uważam, że ksiądz Jerzy to jest taki przywódca, skromny przywódca nas, ludzi takich no prostych.
0: Przed chwilą siedzieliśmy niedaleko pana Józefa i pani Alfredy Popiełuszko. To są mocno starsi ludzie. Co oni mają do dania światu tobie?
1: Ojej, wiesz co, takie przez to, że oni mieli bardzo bliskie relacje i jest to rodzina księdza Jerzego, to dla mnie jest to o tyle ważne, że oni przez tą osobistą relację przekazują coś więcej. Bo fajnie jest poczytać, posłuchać historii księdza Jerzego, ale w momencie, kiedy widzimy twarz, słyszymy głos, emocje, jakby behawiorystykę, jak oni opowiadają o tym, jak człowieku, jako nie tylko błogosławionym, ale jako zwyczajnym chłopaku, to mnie to gdzieś dotyka. Jakby daje mi to takie głębsze zrozumienie księdza Jerzego.
0: Był zwyczajnym chłopakiem, ty jesteś zwyczajną dziewczyną, nie wiem, czy to dobrze tak brzmi, ale chcesz być święta?
1: Oj, myślę, że każdy marzy o tym. No moje największe marzenie, takie, może to zabrzmi banalnie, ale dostać się do nieba, ale przede wszystkim zostawić coś po sobie. Jeżeli byłabym święta, no to byłoby super, ale nie oczekuję tego od świata, że nadał mi tytuł świętych, bo oczekuję, żeby ludzie zapamiętali mnie jako dobrą osobę, taką, która pomaga.

0: Może z panią porozmawia.
1: No, ze mnie jak najbardziej.
0: O, znakomicie. My co
2: możemy, takie nastawienie uwielbiamy.
3: My co możemy, to mówimy, bo jak ja nie mogę, to żonę.
0: Dobrze.
1: Ja kłamać nie umiem, prawdę tylko mówię.
0: Tak jak ksiądz Jerzy, zawsze głosimy tak. Prawdę. To mam pytanie. Jak był księdzem już ksiądz Jerzy i przez ojczyznę odprawiał, to państwo bywali na tych mszach?
3: Tak, bywaliśmy. Warszawie, no.
4: Często jeździliśmy, a na ostatnim razem byliśmy koniec sierpnia, bo to już kończyli się wakacje, no i my wszyscy zebrali się i pojechaliśmy wszyscy na tą mszę świętą za ojczyznę, bo to był koniec sierpnia.
5: 31 sierpnia ostatnim pociągiem wróciłem, żeby 1 września pójść do szkoły.
0: Ale jakie to było wrażenie, bo ten brat, ksiądz skromny, a ta msza taka niesamowita tam. Jeszcze w sierpniu, to w wrześniu to było ze 30 tysięcy ludzi, 40 tysięcy ludzi.
3: Tak, on zawsze mówił, żeby...
4: Byliśmy na balkonie, wszystko widzieliśmy, jaka masa ludzi w tym całym parku było. Bardzo, bardzo uroczyste msze święte były. Może na początku tak nie było, ale potem tak się rozwinęło, tak jedni drugich pociągali, że bardzo dużo było ludzi na tych mszach.
3: Ksiądz Jerzy mówił zawsze po mszy, żeby rozchodzić się spokojnie, bo będą prowokacje, żeby spokojnie rozjeść się do domów. A nam powiedział, żeby zaraz odjeżdżać, bo dalej będzie się ukrywać.
0: A dlaczego te msze stały się tak ogromne? Dlaczego przychodziło tyle ludzi? No bo on taki skromny chłopak, a to się stało coś niesamowitego.
4: Ale on potrafił przemawiać do ludzi. Nawet zauważyłem, jak on rozmawiał z nami normalnie, a jak on głosił kazanie. To było tak dosłownie, ta mowa jego dobitna, że każde słowo było rozważone, że każdy człowiek to zrozumiał, co on mówił. I dlatego tak dużo ludzi przychodziło go słuchać. A komunię, to każdy się cisnął, żeby chociaż do niego, z jego rąk otrzymać komunię świętą. Tak go uwielbiali. Bo był tak naprawdę rodzinny. A jeszcze jak my przyjechali na to, do niego na to ostatnie właśnie msze święto, to mówił wszystkim w służbie, dajcie mnie dzisiaj spokój. Służba nie zaczeka i ci wszyscy, a my, ja chcę być z rodziną, pobyć chociaż trochę z rodziną. A po mszy to siadajcie, uciekajcie szybciej do domu, bo ja stąd też będę musiał wyjść, ja tu nie będę mógł być, bo przyśladują mnie i bardzo dużo samochodów tych stoi, armatki wodne, także niebezpiecznie. Ale wszyscy rozchodźcie się rozmodleni, tak żeby nie robili żadnych zatargów, żadnych krzyków, nie róbcie prowokacji. I tak było, słuchali jego.
3: A ja ostatni raz, kiedy się widziałem, ostatni raz odjeżdżałem do Niemiec. Bo tam już chciałem trochę zarobić, wiadomo, te dzieci. To już ostatni raz tak my się żegnali się jak nigdy. Tylko my powoli jest, żeby nic się nie stało. I opowiadał, jak był na przesłuchaniu, jak go przywieźli do tej na Chłodną. I wtedy weszli tę ubecję i dał szukać, rewizję robić. Otworzyli leżankę tak, że ona inaczej otwierała się jak każda, bo była polamana. A on z boku stał i mówi zawsze, to nie moje, a oni to wyjmowali, to różne rzeczy, ulotki, nieulotki. I to pamiętam, jak on mnie opowiadał to.
0: Dobrze, przedstawcie się.
6: Patryk.
7: Dominik.
6: Z Dąbrowy Białostockiej.
7: Z Radzymina.
0: Stoimy przed domem w Okopach. Tu mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak był dzieckiem, jeszcze był wtedy Alkiem Popiełuszką. Zdajesz maturę w tym roku, z matury poszedł do seminarium. No ale przyjechałeś tutaj po 40 iluś latach od jego śmierci, po co?
6: No bo najważniejsze jest to, jaki był człowiek. Inaczej, jest takie powiedzenie, że niektóre rzeczy wynosi się z domu rodzinnego od rodziców i ksiądz Jerzy tutaj właśnie wyniósł z tego domu prawdę, miłość, wolność, solidarność i inne różne cechy, które później pokazały się w jego życiu. Tak więc warto jest tutaj przyjechać, zobaczyć, gdzie się urodził, w jakim domu urodziła się ta świętość i ten fenomen jego osoby.
7: W tych miejscach szczególnie można zobaczyć, że pomimo tego, jak wielkim teraz orędownikiem jest ksiądz Jerzy w niebie, można zobaczyć to, że tak naprawdę urodził się w zwykłej, biednej rodzinie i do wszystkiego doszedł sam. Wybrałem go sobie na takiego przewodnika w życiu codziennym. W kontaktach międzyludzkich czy innych aktywnościach właśnie myślę o księdzu Jerzym i staram się jakoś jego dzieło realizować, jego nauczanie realizować właśnie w swoim życiu.
8: Jest teraz ze mną Ola. Dlaczego przyjeżdżasz do Okopów pod ten stary dom?
9: W biografii, czy w internecie, czy usłyszałam o nim w szkole, ale chcę zobaczyć to wszystko tak na żywo, poznać jego rodzinę i to, jaki był, jak dorastał, jak żył, tak jak my teraz.
8: Poznałeś jego rodzinę, to są mocno starsi ludzie, pani Alfreda już na wózku. Martwimy się o ich zdrowie. Co oni mogą ci dać?
9: Pokazują, że taki zwykły człowiek, brat pana Józefa, stał się błogosławionym i że dla nich to było kiedyś niewyobrażalne, że teraz będą się do niego modlić. A oni dają mi też takie świadectwo swojej wiary, swojego bycia przy nas i tego, że bardzo wspierają nas jako młodych.
8: Będziesz pisała za rok maturę? Ksiądz Popiełuszko ci jest do czegoś w życiu potrzebny?
9: No, stał się dla mnie autorytetem i dzięki niemu uczę się patrzeć na życie trochę z innej perspektywy, podchodzić do wszystkich dobrze, nawet do tych, którzy życzą czasem źle drugiej osobie.
8: On powiedział kiedyś, nie walcz ze złem metodami zła, bo wewnętrznie zginiesz, czy się zagubisz. Co to dla ciebie znaczy?
9: Zło trzeba przezwyciężyć dobrem, tak jak uczył tego ksiądz Jerzy. I w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. Jest dużo zła, zarówno tego w rzeczywistości na co dzień, jak i tego w internecie. Ale uważam, że trzeba robić wszystko, co jest się w stanie, jakby dawać swoje świadectwo wiary, swojej prawdy, żeby inni ludzie mogli czerpać z tego jak najwięcej i po prostu czynić dobrze.
8: Dzięki.
9: Dziękuję.

0: W jakim momencie się państwo dowiedzieliście, że ksiądz jest porwany?
1: Przez telewizję. Ja, mąż był w tamtym czasie w Niemczech, a ja pracowałam jako salowa w szpitalu i poszłam na nocny dyżur. A tam sąsiadka była na górze, poszłam ją odwiedzić. No i idzie lekarz po prostu na obchód i mówię, wyjdź z sali, bo tutaj doktor przyjdzie do tej pacjentki. No ja tak wyszłam, oparłam się o ścianę i czekam. Idzie ten doktor i tak spojrzał na mnie. A czy pani wie, że księdza Jerzego porwali? Ja tak oparłam się o ścianę. No i mówisz, nie zobaczymy go żywego. No a akurat byłam umówiona z mężem, że zadzwonię do niego. Bo to kiedyś nie było tak, że łatwo dodzwonienie. Musiałam jechać do Białegostoku, żeby nas połączyli, a on poszedł do budki. Ja pierwsze słowa, co zapytałam Józka, czy ty wiesz, że księdza Jerzego porwali? On mówi, że nie. Ja mówię, tylko wracaj szybciej do domu, niż już tam nie zostawaj, wracaj. Miałam wracać do domu, to zabrałaś może z 30 ludzi z Niemiec. Niemcy i tak mówi, wszystko plakali i mnie pocieszali. Pocieszali jego, że mówi, o, już on nie żyje. No i mówi, że przyjechał do Warszawy, to nie wiedział, z której strony on wjeżdża do tej Warszawy. Tak było na parkanie kwiatów i różnych tych plakatów. Księży Jerzy, wróć, księży Jerzy, wróć. Bardzo to przeżył, no ale przeżył. I wtedy przyjechał do domu, nas zabrał i przyjechaliśmy. Ale ja wcześniej jeszcze byłam swoim bratem, zobaczyć, co tu się dzieje. Tłumy narodu były, zbierali się i modlili się i plakali i prosili Boga o księży Jerzy, wróć, księży Jerzy, wróć.
2: Dowiedziałam się, to cały czas tylko w jednym miejscu, że zatankowałem, ale tak cały czas jechałem bez przerwy. Przyjechałem i potem przyjechałem, to nie wiedziałem, w której stronie jestem. Tyle razy byłem na Żoliborzu, tak to wszystko było oświetlone w zniczach, czyli tłumy ludzi. No prawie to było takie przeżycie, że tak powiedzieć.

0: Eliza, ile razy byłaś w tej wiosce, w okopach, przy tym domu?
1: No myślę, że już będzie z dobra 10 razy, jak nie więcej.
0: Dlaczego? Tu przyjeżdżasz? Tu się nic nie dzieje, jeździ traktor, poza tym cisza?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o poznanie człowieka, to jeżeli ktoś jest dla nas bliski, to dobrze jest go poznać od korzeni. I tak samo jest z księdzem Jerzym. Bardzo lubię tu wracać, dlatego że to jest dla mnie takie symboliczne, że jestem w miejscu, w którym się wychował, gdzie biegał, dorastał, poznawał wartości wiary, patriotyzm, miał tutaj swoją rodzinę, przyjaciół, chodził do szkoły, takie zwykłe, normalne życie. I to mnie tak porusza, że to jest bardzo bliskie mojej codzienności, i pozwala mi się jeszcze bardziej z nim zjednoczyć, zobaczyć, jaką normalną codziennością żył.
0: Czyli ważna jest w tej historii codzienność, bo on jest męczennikiem, a tu mówisz o codzienności.
1: Myślę, że tak, dlatego że jakby przez codzienność idzie się do świętości. Codzienność na naszych różnych etapach życia jest inna, zmienia się. Ale myślę, że jeżeli trzeba poznać księdza Jerzego, jeżeli chce się go poznać, to trzeba najpierw przejść przez tą jego codzienność w domu, czyli pracę, wiarę, rodzinę, ich zwyczaje podlaskie, modlitwę, skąd tak naprawdę to się wszystko u niego wzięło, bo... No, myślę, że to jest ważne, żeby poznać jego całość.
0: Czyli co, do świętości przez dom?
1: Tak, oczywiście. Z domu wyciągamy dla siebie ważne wartości, tak jak ksiądz Jerzy wyciągnął wiarę, patriotyzm, naukę o historii. No, my też, myślę, mamy w domu wyniesione przez siebie wartości, które zabieramy później w dalsze życie.
0: Powiedz jeszcze słowo o młodych księdza Jerzego, bo tworzysz, współtworzysz ten ruch. Jak to nazwać w ogóle, tą grupę, i jakie ona ma cele, jakie zadania?
1: Młodzi księdza Jerzego to ogólnopolska grupa młodych ludzi, którzy spotykają się kilka razy w roku na różnych spotkaniach z księdzem Jerzym, na też rocznicach, na przykład właśnie jego urodzin, bądź rocznicy śmierci na szkole letniej, ale też organizujemy swoje wewnętrzne zjazdy, które pozwalają nam poznać go lepiej, jego historię, wartości, jego nauczanie, to o czym mówił, jaki był. Spotykamy się z jego rodziną, przyjaciółmi, którzy opowiadają nam o nim. To pozwala nam go lepiej poznać, ale też prywatnie my wszyscy się znamy, lubimy i to, co zawsze podkreślam, to też mnie wzrusza w tej grupie, że my wszyscy tworzymy grupę przyjaciół i opowiadamy o swoim przyjacielu, bo też mamy różne zaproszenia do szkół z całej Polski i to też bardzo lubię w tej grupie, że możemy dawać świadectwo tego, jak ksiądz Jerzy działa w naszym życiu i też jak bardzo potrafił nas ze sobą połączyć.
0: Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, żeby nie walczyć ze złem metodami zła. Co to dla ciebie znaczy?
1: Jest taka historia z życia księdza Jerzego, która bardzo mnie porusza. To było jakoś może na miesiąc przed jego męczeńską śmiercią. I wtedy w prasie, radiu i telewizji rozpętała się bardzo duża medialna na niego nagonka. Jego przyjaciele, siedząc u niego w mieszkaniu, mówią do niego: Jurek, dlaczego ty się tak patyczkujesz? Dlaczego ty w swoich kazaniach ciągle mówisz zło, zło? Dlaczego ty nie podasz konkretnych imion i nazwisk tego zła? Na przykład właśnie generał Jaruzelski, generał Kiszczak. Czemu ty tego nie powiesz? I każdego z osobna po imieniu spytał, czy tak powinien zrobić. I każdy z nich odpowiedział, że tak. I ksiądz Jerzy powiedział, że nikt z was mnie nie rozumie, bo ja walczę ze złem, a nie z ofiarami zła. Dla mnie to oznacza, żeby umieć rozdzielić człowieka, który czyni zło, od właśnie tego, co robi. Bo zło potęgowane w nas potęguje zło. I to nas może zniszczyć. A to nie ma sensu.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Stoimy przed domem z jasno-żółtej cegły w okopach. Ze mną jest Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego Popiełuszki. Witaj, Marku.
2: Witam, witam.
0: Bywałeś tu jak często?
2: No, jak najczęściej, jak tylko się dało. Każde wakacje, ferie zimowe, każdy niemalże weekend, sobota, niedziela, to gdy miałem tylko czas, przyjeżdżałem do babci i dziadka. Właśnie tutaj cały czas spędzałem wolny.
0: Wyjechałeś potem do Stanów, dlaczego?
2: No, wyjechałem dla bezpieczeństwa w 1988 roku, jak mordercy zaczęli wychodzić, porywacze zaczęli wychodzić na wolność, po prostu dla bezpieczeństwa. Tato powiedział, że musi nas ratować jako dzieci, żeby nam nic krzywda się nie stała. Ja wyjechałem jako pierwszy w 1988, później dojechała do mnie siostra Basia, no miał przyjechać też Tomek, ale na miesiąc przed 18 tragicznie zmarł.
0: I patrzysz teraz za wielkie wody, bo ciągle mieszkasz w Stanach, Chicago. No to jest ten mały dom, do którego, nie wiem, pewnie jak tylko jesteś w Polsce, to zajeżdżasz, prawda?
2: Tak, zawsze zajeżdżam, staram się jak najczęściej być, chociaż czasami nawet czas nie pozwala na to, żeby przyjechać do okopów, ale zawsze wracam z sentymentem. Cieszę się, że w tej uroczystości rocznicy urodzin się udało organizować i już od 9 lat organizujemy, bo to był właśnie pomysł na to, żeby pokazać to miejsce ludziom, gdzie ksiądz Jerzy się urodził i pokazać go takiego właśnie wesołego, radosnego, uśmiechniętego, jaki był na co dzień, jakiego rodzinę pamięta, bo większość ludzi zna księdza Jerzego z czasów Solidarności, z czasów mszy za ojczyznę, na których jest bardziej taki zadumany tych zdjęcia, bo też nie myślę, że jest smutny, jest po prostu zadumany, zamyślony i takie przeważnie zdjęcia pamiętamy, a ja mam księdza Jerzego takiego właśnie uśmiechniętego przy grylu, czy przy żniwach, no po prostu takiego, jaki był na co dzień.
0: Co niezwykłego jest w tym miejscu? Bo jak tu się bywało jako dziecko, to jest dom jest zwyczajny, dom dziadków, prawda? Po prostu się tu przyjeżdża, bo to jest ważne, ciepłe miejsce, ale jest tak daleka. Co jest w nim niesamowitego i co niesamowitego jest w twojej rodzinie?
2: No nie, jest to niesamowite, że ludzie pamiętają o księdzu Jerzy, mi tu przyjeżdżają, przecież cały czas samochody przyjeżdżają, jest weekend, piękna pogoda, zatrzymują się, tu niedaleko buduje się muzeum księdza Jerzego, który też no, jest pomysłem rodziny i fundacji, także to niesamowite miejsce, zawsze takie będzie. Ten ogród, w którym stoimy, to kiedyś był bardzo zadbany, teraz tak troszkę, może nie za bardzo, ale kwiaty rosną. Z tego właśnie ogrodu najczęściej ksiądz Jerzy zabierał kwiaty. Babcia robiła mu zawsze wiązankę kwiatów i to właśnie były wszystkie te kwiaty rosły tutaj w tym ogródku.
0: Pytanie o tą rodzinę, bo jest błogosławionym. Był niesamowity. Na jego mszę ludzie przyjeżdżali z całej Polski. To były dziesiątki tysięcy ludzi. Zabito go dlaczego?
2: No właśnie chyba dlatego, że potrafił zgromadzić ludzi. Potrafił jednoczyć ludzi. Ksiądz Jerzy łączył wszystkich. I lekarzy z pielęgniarkami stalowymi, robotników, inteligencję, to wszyscy się zbierali u księdza Jerzego i w tym jego była siła, że on potrafił z każdym rozmawiać indywidualnie, z każdym, każdego po prostu połączyć. Mówię, to niesamowite, miał niesamowite dary łączenia ludzi, przyciągania do siebie. Po śmierci miał po prostu zniknąć z ziemi,

0: W skromnej wiosce, to się życie zmieni?
1: Myślę, że na pewno się zmieni. Ludzie się, myślę, że większość się cieszy z tego, że tu coś powstaje, bo ta wioska taka jest zapomniana. To jest czas się zatrzymał w miejscu. Pewnie wiele osób powróci, powracają młodzi do tej miejscowości, ale miejsce na pewno przez to muzeum zyska dla turystycznie, bo będzie piękne miejsce. Że fundacja jest rodzinna, ja teraz prowadzę, jestem prezesem, tata jest wiceprezesem, brat jest księdza Jerzego. Chociaż już my nie budujemy, bo na budowę buduje to Muzeum Podlaskie, które podlega pod ministerstwo i pod marszałka województwa podlaskiego, ale fundacja dalej ma zobowiązania finansowe, także jakby każdy może wesprzeć naszą fundację, wchodząc na stronę internetową fundacjapopiłuszko.pl. Fundacja jeszcze przez rok czasu musi opłacać nadzór autorski, a autorem jest Mirosław Nizio, bardzo znany architekt i bardzo ciekawy, warto z każdej chwili zajrzeć na naszą stronę, tam mamy aktualne zdjęcia, jak to muzeum powstaje. Budujecie to państwo, no bo fundacja może mieć pomysły, ale bez pieniędzy, które wspierają nas ludzie, tego to by nie powstało. Także fundacja działa dzięki ludziom i te wszystkie datki, które idą na muzeum, po prostu później jest zobowiązanie, że jako budowniczy każdy musi to muzeum odwiedzić.
0: Stoimy przed tym domem żółtej cegły, on pewnie jest, nie wiem, z 1,5 kilometra czy z kilometra od tego pięknego muzeum. No to jak tą cegiełkę do muzeum dorzucić? Jeszcze raz?
1: Mówię, na stronie internetowej fundacjapopiłuszko.pl, tam jest numer konta, to pewnie najprościej, najłatwiej. Jest też w internecie, na Facebooku, szukając Fundacja Dobro, tak samo na Instagramie. Też otworzyliśmy zrzutkę ostatnio właśnie specjalnie na opłacenie nadzoru autorskiego, ale najprościej przez wchodząc na stronę internetową fundacjapopiłuszko.pl i tam wszystkie są informacje. Mówię, aktualnie to, co fundacja robi, co działa, to dzięki państwu możemy też tutaj. Teraz się cieszymy z tego, że młodzież też może przyjeżdżać. Zorganizowaliśmy drugi zjazd szkół imieniem księdza Jerzego. To było zawsze moim zamyśle, żeby właśnie połączyć świadków, że świadkowie mogliby bezpośrednio tym młodym ludziom opowiadać o księdzu Jerzym, tak jak był na co dzień. Radosnym, uśmiechniętym, który lubi żartować, który lubi podróżować, który lubił gadżety. Także był takim zwykłym, prostym, no, jak każdy z nas.
0: Oni tam teraz stoją za twoimi plecami i tutaj tych młodych jest wielu. Jest też wielu takich, którzy przyjeżdżają, bo chcą, to jest ich wybór i przyjeżdżają od dawna. Mają 17, 18, 19 lat.
1: Tak, to właśnie to jest to ciekawe i bardzo wzruszające, że młodzież tu wraca. Wiele osób jest po kilka razy. Szkoły też się powtarzają, ale chcemy też dotrzeć do wszystkich szkół imieniem księdza Jerzego, także też proszę o kontakt, gdyby ktoś po raz pierwszy słyszał o tym, że jest zjazd szkół imieniem księdza Jerzego. Następne pokolenia, które nie pamiętają księdza Jerzego, dowiedzą się od księdza Jerzego dopiero w muzeach, przez książek. Także my pamiętamy księdza Jerzego. Ja miałem 14 lat, jak zginął, także pamiętam dość dobrze. A ta młodzież, to ono właśnie przekaże informacje o księdzu Jerzym dla następnych pokoleń.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
6: Jestem przy tobie, pamiętam.
0: Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
1: Drodzy Państwo, to jest nowa audycja Nie jesteś sam, w której próbujemy rozwikłać różne dylematy związane z problemami, nie tylko społecznymi, ale także z uzależnieniem. Dziś naszym gościem jest pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam.
1: Panie profesorze, co o człowieku mówi uzależnienie od alkoholu?
2: No myślę, że może powiedzieć całkiem dużo. No myślę, że przede wszystkim mówi o tym, że taki człowiek ma jakieś problemy ze sobą, jakieś problemy osobowościowe, a więc nie radzi sobie z emocjami, ma jakieś deficyty i za pomocą alkoholu próbuje, czy próbował te deficyty w jakiś sposób niwelować. Ja bym też zadał takie pytanie, co alkohol zaczął robić dla danego człowieka, że stał się dla niego tak atrakcyjny. No bo niestety jest tak, że na początku alkohol coś człowiekowi daje. Może dawać, nie wiem, rozluźnienie, może dawać odwagę, może dawać poczucie przynależności, zmniejszenie lęku, czy zmniejszenie poczucia samotności, a więc dla kogoś nieśmiałego na alkohol może być sposobem na łatwiejsze wejście w relacje. Dla kogoś, kto przeżywa napięcie, no może być jakimś sposobem na obniżenie tego napięcia. Dla kogoś, kto bardzo dużo od siebie wymaga, no może być takim sposobem na chwilowe wyłączenie tego wewnętrznego krytyka. A więc tutaj jest właśnie bardzo ważne to pytanie, co alkohol daje, że staje się dla człowieka tak atrakcyjny, i że się od niego wcześniej czy później uzależnia.
1: Panie profesorze, ile w tym prawdy, że szczególnie w to uzależnienie wpadają osoby wrażliwe, nadwrażliwe, emocjonalne, bardzo mocno przeżywające otaczającą je rzeczywistość?
2: Dużą podatność na uzależnienie od alkoholu mają osoby, które no, mają jakieś trudności osobowościowe, jakieś deficyty osobowościowe. Takie osoby, które borykają się z jakimiś zaburzeniami osobowości, w tym osoby, które nie potrafią radzić sobie z emocjami, nie potrafią przeżywać tych emocji, zwłaszcza tych emocji, które są trudne, na przykład smutku, na przykład lęku, na przykład złości. I wtedy alkohol staje się niezwykle atrakcyjny, bo pozwala od tych emocji uciekać. I niestety taka osoba zaczyna powtarzać takie błędne koło. Jeżeli są jakieś trudne emocje, no to sięga po alkohol, za pomocą którego te emocje sobie w jakiś sposób redukuje. I tak to błędne koło wcześniej czy później doprowadza do uzależnienia.
1: Jaka jest najczęściej historia tego uzależnienia konkretnej osoby? Jak to zaczyna się w młodości, w dorosłości?
2: Myślę, że trudno nakreślić jakąś taką jedną historię uzależnienia, bo każdy człowiek, który się uzależnił od alkoholu, no ma trochę inną historię. Ma inną biografię, ma inną osobowość, ale myślę, że to, co może być takim czymś, co łączy te historie osób uzależnionych, to, że to uzależnienie zaczyna się bardzo niewinnie. To znaczy, no żaden człowiek, który zaczyna spożywać alkohol, no nie zakłada, że się od niego uzależnia, więc najpierw jest ciekawość i jakaś okoliczność, która sprzyja wypiciu alkoholu, na przykład impreza, znajomi, którzy zachęcają, chęć spróbowania. Dopiero później to, co powiedziałem wcześniej, że taki człowiek odkrywa, że po alkoholu jest bardziej odważny, że łatwiej jest mu rozmawiać, że nie przejmuje się tak bardzo trudnościami. I wtedy no, pojawia się bardzo ważny mechanizm, który no, doprowadza do tego uzależnienia. Alkohol wtedy przestaje być przyjemnością, a zaczyna niestety być potrzebny do tego, żeby osiągnąć określony stan psychiczny. No i to jest taki moment, który jest bardzo ważny, którego nie powinniśmy przeoczyć, dlatego że wtedy taki człowiek zaczyna redukować sobie te trudności osobowościowe, wtedy pojawia się tak zwany przymus. Czyli musi się napić alkoholu, żeby dobrze się bawić, żeby zasnąć, żeby poradzić sobie z emocjami. I wtedy ten alkohol zaczyna pełnić funkcję psychiczną i później niestety następuje utrata kontroli, coraz większa koncentracja wokół tego alkoholu. No i później te konsekwencje, które wynikają z uzależnienia, czyli problemy w relacjach, problemy w pracy, problemy w szkole.
1: Panie profesorze, czy dziś możemy powiedzieć naszym radiosłuchaczom, ile lat miała najmłodsza osoba uzależniona od alkoholu?
2: Jest tak, że niestety w tej chwili ten wiek inicjacji alkoholowej się znacząco zmniejsza. Też no niestety jest tak, że no pełnoobjawowe uzależnienie diagnozuje się u coraz młodszych dzieci czy nastolatków i tutaj niestety no im wcześniej człowiek zaczyna regularnie pić, młody człowiek, tym większe jest ryzyko późniejszego uzależnienia od alkoholu. No tutaj także, albo zwłaszcza u młodych dzieci, no szczególnie niepokojące jest to picie alkoholu, które no zaczyna pełnić tą funkcję psychiczną w okresie nastoletnim. Jeżeli 13-latek, 14-latek czy 15-latek mówi, że pije, bo wtedy nie jest taki nieśmiały, albo pije, bo nie myśli, co się dzieje w jego domu, czy pije, bo nie czuje wtedy lęku, no to jest to bardzo ważny sygnał, który no, powinien zwrócić uwagę osób dorosłych, zwłaszcza rodziców.
1: Najgorsza sytuacja jest taka, że to dziecko, które ma 13 lat, 14, 15, jak wspomniał pan profesor, a już pije alkohol, by zapomnieć o tym, na przykład z jakim dramatem spotyka się w swoim domu, no to już wiemy o tym, że na przykład ci rodzice też być może są alkoholikami, prawda? I to dziecko, czy ten nastoletni chłopiec, nastoletnia dziewczynka są pozostawieni sami sobie. Kto wtedy może im pomóc?
2: No tutaj jest to bardzo ważny problem, dlatego że dzieci no, z rodzin alkoholowych są podatni bardziej na to uzależnienie, są podatni bardziej na problemy osobowościowe i tym samym później na ryzyko uzależnienia. Natomiast no, pomóc może wiele osób, przede wszystkim no to osoby, które w jakiś sposób się zainteresują tym uzależnieniem, no ale na pewno osoby dorosłe związane ze szkołą, nie wiem, psycholog, pedagog szkolny, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, czy inni nauczyciele. To jest dla dziecka bardzo ważne, bo dziecko, które wychowuje się w rodzinie alkoholowej, no to boryka się z bardzo dużymi obciążeniami. No, te dzieci biorą na siebie odpowiedzialność za dorosłych, a więc no, nie doświadczają tego, co dziecko w tym wieku powinno doświadczać, czyli miłości, bliskości emocjonalnej, poczucia bezpieczeństwa i takiej zdrowej relacji. Natomiast pomoc no, takim dzieciom i takim rodzinom jest trudna, dlatego że w tych rodzinach no, są takie niepisane, nieformalne zasady, żeby ukrywać to uzależnienie. No, to jest wynikiem bardzo dużego wstydu, które występuje u osób, które są w małżeństwie, czy są dziećmi osób uzależnionych, a więc ta pomoc jest trudna.
1: Drodzy Państwo, przypomnę, że dziś z nami jest pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta. Do naszej rozmowy wrócimy już za moment.

0: jesteś sam.
1: Pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam ponownie, panie profesorze.
2: Witam.
1: Mówimy o tym, że alkohol niestety często wchodzi w tak zwaną funkcję psychiczną albo funkcjonowanie nawet. Mówimy o tym, że te osoby, które sięgają po alkohol i staje się to uzależnieniem, chcą w ten sposób zredukować swoje trudności osobowościowe. Panie profesorze, czy dzieci DDA częściej stają się abstynentami czy również alkoholikami?
2: To doświadczenie dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym jest tak dużym obciążeniem dla takiego dziecka, że no na pewno zwiększa to ryzyko późniejszego uzależnienia, ale na pewno nie jest tak, że takie dziecko jest skazane na to, żeby się uzależnić, bo no dla jakiejś, myślę niestety, mniejszej grupy dzieci te trudne doświadczenia i to obserwowanie tego, co alkohol zrobił ojcu czy rodzinie, no może zadziałać w taki sposób, że te osoby postanowią, że nie będą piły tego alkoholu i będą abstynentami. Natomiast no niestety częściej następuje powielenie tego wzorca, no bo są te deficyty, trudności osobowościowe, które no sprzyjają temu, żeby za pomocą alkoholu te deficyty sobie niwelować. No i ten wzorzec taki socjalizacyjny tutaj bierze górę. Ale myślę, że tutaj no te czynniki wychowywania się w rodzinie alkoholowej no decydują przede wszystkim to środowisko, relacje, sposób przeżywania emocji czy te doświadczenia życiowe no bardzo mocno wpływają na to, że niestety jest dosyć duże ryzyko, zwłaszcza wtedy, kiedy takie dziecko czy później dorosły nie otrzyma odpowiedniej pomocy, nie ma świadomości powielania tych wzorców, nie ma świadomości tych trudności osobowościowych, a więc myślę, że tutaj no bardzo ważne jest to, aby taka osoba otrzymała odpowiednią, profesjonalną pomoc, odbyła terapię.
1: Panie profesorze, a w jaki sposób zaradzić, jeżeli te dorastające dzieci w domu nie mają przykładu ani ojca, ani mamy?
2: Bardzo ważną rolę odgrywa szkoła, a więc w momencie, kiedy no, nauczyciele, wychowawca, pedagog szkolny czy psycholog szkolny zauważy u dziecka jakieś trudności, jakieś deficyty, no to tutaj można w jakiś sposób systemowo próbować pomagać takiej rodzinie i takim dzieciom, które no, wychowują się w rodzinie alkoholowej. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, najoptymalniejszą formą pomocy jest terapia. No, osoby, które mają za sobą tak trudne czy tak traumatyczne doświadczenie, jak wychowywanie się w rodzinie alkoholowej i widzą u siebie i obserwują u siebie jakieś trudności czy deficyty, takie jak na przykład nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami życiowymi, takie biało-czarne myślenie, postrzeganie siebie i innych albo świata w kategoriach albo biało, albo czarne, albo dobre, albo złe. To są takie no, bardzo istotne sygnały, które powinny skłonić taką osobę do szukania pomocy, do terapii. No też wtedy, kiedy taka osoba przeżywa jakieś cierpienie psychiczne, kiedy są stany depresyjne, kiedy są zaburzenia lękowe.
1: No daj Panie Boże, żeby takie dziecko trafiło, prawda, na tego psychologa, pedagoga, który ma powołanie, prawda, zauważa takie rzeczy, ma wrażliwe serce. Panie profesorze, kolejne pytanie, czy to prawda? Czytałam takie badania jakiś czas temu, że częściej dzisiaj piją młode dziewczęta niż chłopcy. I to one w wieku nastoletnim częściej cierpią już na chorobę alkoholową.
2: Rzeczywiście obserwujemy, że obecnie, że różnice pomiędzy dziewczętami a chłopcami w piciu alkoholu, mówię tutaj o młodzieży, no wyraźnie się zmniejszyły. W niektórych badaniach dotyczących młodzieży dziewczęta dorównują chłopcom, a w pewnych zachowaniach związanych z piciem nawet ich wyprzedzają, a więc no, obserwujemy taki trend i to pokazują i badania, i takie doświadczenia terapeutyczne. I to jest taki sygnał dla profilaktyki. No i tutaj można zadać sobie pytanie, dlaczego dziewczęta zaczynają tyle pić, dlaczego zaczynają powoli dorównywać w tym piciu i uzależnieniu chłopcom. Czy chodzi tutaj o presję rówieśniczą, o wygląd, o, nie wiem, o potrzebę akceptacji, o lęk, o samotność, o trudności w relacjach, bo no, jeżeli alkohol staje się narzędziem radzenia sobie z poczuciem własnej wartości, no to wtedy jest to poważny sygnał świadczący o no, dosyć dużych trudnościach takiej osoby.
1: Mm-hmm. Imprezy, prawda? Będą zbliżały się osiemnastki. Może tak jak pan profesor wspomniał, tej chęć zaimponowania środowisku, prawda, wpędza dzieci, a później młodzież w ten nauk.
2: Oczywiście imprezy mogą być jednym z elementów, które gdzieś tam popycha do tego uzależnienia, bo nastolatek często no, chce być zaakceptowany przez grupę, chce być fajny, odważny, dorosły i jeżeli no, w grupie funkcjonuje taki przekaz, prawdziwy facet pije albo dziewczyna, która nie pije, jest nudna, no to niestety młody człowiek może mieć taką ogromną trudność, żeby powiedzieć nie. Natomiast myślę, że warto szukać głębiej tych przyczyn, bo jeżeli ktoś no, musi się napić, żeby mieć odwagę podejść do dziewczyny albo no, bez alkoholu nie umie rozmawiać z ludźmi, no to alkohol zaczyna pełnić no, niestety ważną funkcję psychiczną. I tutaj jest to sygnał, że taka osoba potrzebuje jakiejś pomocy, potrzebuje wsparcia.
1: Panie profesorze, to teraz kolejne konkrety, prawda? Kiedy to uzależnienie możemy już nazwać nałogiem albo chorobą alkoholową?
2: No myślę, że wtedy, kiedy rozwiną się te objawy uzależnienia od alkoholu, a więc wtedy, kiedy człowiek traci kontrolę nad tym alkoholem, kiedy no, próbuje nieskutecznie ograniczać picie alkoholu, wtedy, kiedy coraz więcej rzeczy robi tylko wtedy, kiedy może się napić, i wtedy, kiedy pojawiają się konsekwencje tego picia, czyli jeżeli ktoś zaniedbuje rodzinę, zaniedbuje pracę, szkołę czy inne swoje obowiązki i nie potrafi przestać pić mimo tych problemów, które alkohol powoduje, no czy potrzebuje tego alkoholu, żeby redukować to napięcie emocjonalne i tutaj nazywa się to tak zwanym mechanizmem nałogowego regulowania emocji, jednym z trzech takich ważnych mechanizmów uzależnienia, a więc no wtedy możemy gdzieś stwierdzić, że taka osoba jest uzależniona od alkoholu i potrzebuje profesjonalnej pomocy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to uzależnienie zaczyna się dużo wcześniej niż te konsekwencje. Początek tego uzależnienia jest wtedy, kiedy no, alkohol staje się tym podstawowym sposobem radzenia sobie ze sobą.
1: Panie profesorze, ile trwa terapia? W jaki sposób bliskiej osobie o tej terapii powiedzieć? I czy to prawda, że nikogo jednak do tej terapii zmusić nie można?
2: No niestety zmusić nie można. No, niestety też jest tak, że osoby uzależnione trafiają na terapię wtedy, kiedy zaczynają cierpieć z powodu skutków tego uzależnienia. Ale bliscy mogą pomóc w odpowiedni sposób. No, na pewno nie warto, czy nie byłoby sensu, żeby no, wrzucać jeszcze tą osobę w te silne emocje upokorzenia czy wstydu. A więc no, jeżeli byśmy osobie uzależnionej powiedzieli, zobacz, co zrobiłeś rodzinie, no to nie pomożemy tej osobie, bo to zwiększy jego poczucie winy i bezradności, a więc lepiej no, powiedzieć coś w stylu, że widzę, że alkohol zabiera ci ważne rzeczy, martwię się o ciebie, chciałbym ci pomóc, może nie wiem, porozmawiałbyś ze specjalistą, skorzystał z profesjonalnej pomocy, a więc tutaj jest ważne, żeby rodzina nie brała tej odpowiedzialności za trzeźwość osoby uzależnionej, żeby mądrze stawiać granice, żeby no, twardo powiedzieć, że nie będę tolerować twojej przemocy, twojej agresji, nie będę ukrywać twojego picia. Potrzebujesz leczenia, możemy ci pomóc, żebyś się leczył. No tutaj zaczyna się od najczęściej w przypadku osób uzależnionych od tak zwanego detoksu. Później jest terapia uzależnień, która trwa no, kilka tygodni, a później no, warto, aby taka osoba poddała się jakiejś głębszej terapii, więc wtedy, kiedy już udaje się utrzymywać tą trzeźwość, poddanie się jakiejś głębszej terapii, na przykład terapii psychodynamicznej, która gdyby będzie pomagać w wyleczeniu z tych problemów osobowościowych, często zaburzeń osobowości.
1: A to kolejny ciekawy temat. Myślę, że pewnie jeszcze do niego wrócimy. A dziś naszym ekspertem był pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w audycji. Nie jesteś sam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
3: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
2: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi trzy kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji. Jak mówi nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore, w Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
4: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić wierzę francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
2: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
5: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Pier Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus.

Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.

Dzień dobry. W trakcie naszych regularnych spotkań polecam filmy, które warto obejrzeć. Czasem też opowiadam o filmach czy serialach, których oglądanie może okazać się dla Was czasem straconym. Oczywiście są to moje opinie i wcale nie musicie się z nimi zgadzać. Jednym z takich seriali jest Cape Fear z bieżącego roku, o którym wspominałem tydzień temu. Wprawdzie aktor, który pojawia się w roli głównej, czyli Javier Bardem, zachwyca, uważni widzowie zauważą też jednego z głównych bohaterów serialu o gangu motocyklowym Sons of Anarchy, Clea Morrowa, czyli Rona Perlmana. W przylądku strachu ten aktor pojawia się w roli ojca Maxa Cady, jednak serial jest moim zdaniem po prostu nieudany. Zapraszam na 83. spotkanie z muzyką z celuloidu. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Na początek kilka słów o filmie, który choć zrealizowany jest z niemałym rozmachem i przy pokaźnym budżecie, niestety nie imponuje równie wysokim poziomem scenariusza. Najpierw filmowa piosenka.

Film Poseidon z roku 2006 to nieudany remake filmu Poseidon Adventure z lat 70. ubiegłego wieku. Świadczą o tym przede wszystkim wyniki finansowe. Budżet przeznaczony na produkcję filmu z roku 1972 zwrócił się ponad 26-krotnie. Natomiast Poseidon z XXI wieku zarobił zaledwie 181 milionów dolarów przy 160 milionach, które zostały zainwestowane w tę produkcję. Otrzymał zresztą słynną Złotą Malinę za najgorszy remake. Statuetka Złotej Maliny jest przyznawana od roku 1981. Ma postać sztucznego owocu maliny przyczepionego do rolki z celuloidową taśmą filmową. W 2021 roku taką nagrodę otrzymał też polski film zatytułowany 365 dni. Ale wróćmy do Poseidona. Największym i chyba jedynym atutem tego filmu są efekty specjalne, za które zresztą kwartet filmowców nad nimi pracujący otrzymał nominację do Oscara. Wyróżnieniem jest również fakt, że współczesny Poseidon znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa w jej edycji Anno Domini 2010 jako najbardziej szczegółowy projekt stworzony w technologii komputerowej CGI. A zadanie było skomplikowane, bo ten wielki transatlantyk w rejsie z Anglii do Stanów Zjednoczonych został uderzony przez wielką falę i przewrócił się do góry dnem. Taka rzecz faktycznie może się wydarzyć, choć współczesne okręty są wyposażone w różnego rodzaju techniczne wynalazki, mające na celu zminimalizować ryzyko takiej właśnie katastrofy. Scenariusz tego filmu, napisany na podstawie powieści Paula Gallico, ma dziury i pewne niedorzeczności, jak choćby fakt, że o tej porze roku, czas akcji to 1 stycznia, woda ma bardzo niską temperaturę, w której rozbitkowie bardzo szybko popadliby w hipotermię. Fachowcy też twierdzą, że w takiej odwróconej pozycji wszystkie generatory prądu przestałyby działać. Zadziwiająca jest też pojemność płuc głównych bohaterów podczas nurkowania. Przebywają oni pod wodą bardzo długo bez specjalistycznego sprzętu. Ale od czego jest obróbka komputerowa? W filmie Poseidon z 2006 roku w jednej z głównych ról widzimy Kurta Russella, który mnie bardzo rozczarował, tym bardziej, że niedawno przypomniałem sobie po latach ucieczkę z Nowego Jorku i doskonale wiem, że tego aktora stać na o wiele więcej. Zachwyca natomiast Stacey Ferguson, bardziej znana pod pseudonimem Fergie. Wtedy była jeszcze wokalistką grupy Black Eyed Peas i właśnie w roli piosenkarki o imieniu Gloria zatrudnił ją reżyser Wolfgang Petersen. Dwie piosenki, które pojawiają się w filmie w jej wykonaniu, napisał jej kolega z zespołu Will.i.am, czyli Will Adams. Utworu Bailamo słuchaliśmy przed chwilą, a ten utwór towarzyszy napisom końcowym. Won't Let You Fall śpiewa Stacey Ferguson, czyli Fergie, czyli Gloria.

Dwa tygodnie temu na jednej z platform streamingowych zadebiutował 5. sezon serialu Fauda. To kontynuacja, na którą długo czekaliśmy, a której nikt się nie spodziewał. Od ostatniego odcinka 4. sezonu minęły ponad 4 lata. Agent izraelskich służb specjalnych Doron Cavillo po dramatycznych przejściach wraca do akcji i tropi palestyńskiego terrorystę. Konflikt izraelsko-palestyński jest tutaj ukazany z obu stron. 4 poprzednie sezony można obejrzeć jednym tchem, w 5. tempo nie zwalnia ani na chwilę. W roli głównej w tym serialu pojawia się Lior Raz, który jest twórcą scenariusza i zarazem producentem Fałdy. Scenariusz jest częściowo oparty na jego własnych życiowych doświadczeniach. Aktor w przeszłości służył w izraelskiej jednostce antyterrorystycznej, stracił też narzeczoną, która zginęła z rąk zamachowca z Hamasu. W swoim czasie zarabiał jako ochroniarz Arnolda Schwarzeneggera, a w roku 2024 pojawił się w kinowym hicie Gladiator 2, gdzie zagrał Viggo, opiekuna i strażnika gladiatorów. Mimo ponad 4-letniej przerwy do obsady udało się zatrudnić aktorów, których zdążyliśmy polubić w poprzednich 4 sezonach. Fałda to serial, o którym się nie zapomina. Proszę obejrzeć, a potem podzielić się ze mną swoimi wrażeniami.

Na koniec parę pozytywnych słów o serialu, którego premiera w amerykańskiej telewizji odbyła się tuż po emisji ostatniego odcinka serialu Ostry dyżur. Gliniarze Southland lub po prostu Southland, bo tak brzmi oryginalny tytuł. Southland to południowa, uboga część Los Angeles, słynąca z dużej przestępczości. Serial telewizji NBC opowiada o pracy policjantów, zarówno tych z patrolu, jak i detektywów z Wydziału Zabójstw do spraw gangów i antynarkotykowego. Producentami 43 epizodów są Christopher Chulak i John Wells, odpowiedzialni wcześniej za wspomniany przed chwilą Ostry dyżur. Serial prawie od początku został zauważony przez widzów i krytyków i doceniony. Zdobył w sumie 15 nagród i 27 nominacji w różnych kategoriach. Zdjęcia zrealizowane są bardzo realistycznie. Poszczególne sceny są filmowane kamerą, którą operator trzyma w ręce. Jest zastosowany odpowiedni filtr. Tutaj od razu nasuwają się skojarzenia z filmami dokumentalnymi o pracy amerykańskiej policji. Parę razy twarz ofiary została komputerowo rozmazana, a wulgaryzmy wyciszone. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy spotkałem się z taką formą przekazu w produkcjach fabularnych. W rolach głównych występują m.in. Michael Carlitz, który tuż po finale ostatniego sezonu Southland znalazł się w obsadzie taśmienca pod tytułem Walking Dead. Partneruje mu w wozie patrolowym Ben Sherman, a jednego z detektywów gra Sean Hattusey, który ostatnio pojawił się na planie serialu The Pitt. Epizodyczną rolę zagrał też w innym policyjnym akcyjniaku Chicago PD. Twórcą serialu jest Ann Biederman, odpowiedzialna m.in. za film Lęk pierwotny, o którym kiedyś w muzyce z celuloidu opowiadałem. Ann Biederman z filmem Lęk pierwotny jest bardzo związana. W czołówce serialu Southland słyszymy piosenkę, która pojawia się we wspomnianym filmie, a która otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. A zakończy inna piosenka ze ścieżki dźwiękowej tego niezwykle realistycznego, intrygującego serialu. What Was If I Wanted? Śpiewa Willie Nelson. A za tydzień gramy z Bonda, zaczynając od następnego spotkania. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca będę przypominał, co robił agent 007 od roku 1962. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. To było 83. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Do usłyszenia. What was it you wanted? Tell me.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Od dziś ze stolicy Wielkopolski można latać do szwajcarskiej Bazylei. Działa tam port lotniczy obsługujący 3 miasta w 3 różnych krajach, w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Wyjaśnia rzecznik poznańskiego lotniska Marcin Wesołek.
2: Doskonale skomunikowany z centrami tych miast, stanowi jednocześnie bramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż. Wiemy też, że to połączenie może cieszyć się zainteresowaniem także kręgów gospodarczych, kręgów biznesowych.
1: Połączenie obsługuje linia Wizz Air. Na razie będą one realizowane do końca zimy przyszłego roku 2 razy w tygodniu, a w sezonie zimowym 3.
0: Akcje drogowe.
1: Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego, od jutra tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzewiatowski.
3: Tramwaje pojadą objazdem od placu Wiosny Ludów przez ulicę Strzelecką i most Królowej Jadwigi do Ronda Rataje, skąd trzynastka pojedzie stałą trasą przez Zamenhofa, natomiast trójka, ósemka i szesnastka skierują się przez ulicę Jana Pawła II w kierunku węzła Kurnicka.
1: Tramwaj numer 5 zostanie zawieszony, a 17 będzie kursować z podwójną częstotliwością. To kolejne utrudnienia w centrum, bo wciąż nie jeżdżą tramwaje przez most Chrobrego, którego budowa trwa. Na razie nie wiadomo, ile potrwają te utrudnienia.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznańskie ZOO wreszcie zdradziło imiona małych pandek rudych. Szczegóły wyboru zdradza Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
4: Na imię Zizi i Lulu. Takie imiona nadały mieszkanki DPS-u przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Wildzie. Zizi to imię oznacza w języku arabskim kogoś, kto jest pogodny, aktywny. Natomiast drugie imię Lulu oznacza perełkę, kogoś, kto jest delikatny.
1: Na pierwsze kroki maluchów na zewnętrznym wybiegu zwiedzający będą jednak musieli jeszcze trochę poczekać.
4: Kiedy będzie można je zobaczyć na wybiegu? No myślę, że to będzie najwcześniej za miesiąc, może półtora. Pandki potrzebują dużo czasu do tego, żeby się w pełni rozwinąć. One w warunkach naturalnych świetnie wspinają się na drzewach, ale muszą się tego nauczyć.
1: Zizi i Lulu oficjalnie dołączyły już do rodziny poznańskiego ZOO. Każdy taki maluch to realna szansa na przetrwanie tego zagrożonego gatunku.
0: Informacji Radia Emaus.
1: Konkurs krzykaczy, laboratorium szalonego chemika czy jazda na nartach bez śniegu. To tylko niektóre z setki atrakcji, które przygotowano na jubileuszową 20. odsłonę Poznańskiej Nocy Naukowców. Uniwersytet Przyrodniczy na przykład zaprasza na spotkania z żywnością, zachęca rzeczniczka uczelni Iwona Cieślik.
5: Będziemy pokazywać, jak naukowcy badają produkty, które tak naprawdę każdego dnia trafiają na nasze stoły. Więc myślę, że to będzie ciekawe, bo każdy chce wiedzieć, co je.
1: Z kolei Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zaplanował liczne stoiska interaktywne. Zaprasza Monika Pieniawska z Instytutu.
6: Można zrobić sobie biotatuaż z różnymi strukturami, aby poczuć tą genetykę na własnej skórze. Mamy również MicroWorld, gdzie można dowiedzieć się o mikrobiocie, które zasiedla nasze jelita. Nieoczywiste, czyli rozumieć, jak działa narząd wzroku oraz co się dzieje, kiedy płata on figle. Jednocześnie można również zbudować swój chromosom, można stworzyć bransoletki.
1: W tym roku część uczelni zniosła obowiązkowe zapisy na wydarzenia. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Nocy Naukowców.
0: Jest Leszna.
1: Powiat leszczyński otrzymał ponad 3 miliony złotych dofinansowania na budowę ponad 5-kilometrowej drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12, od granicy Leszna do Kąkolewa. W Kąkolewie powstanie również miejsce przesiadkowe Park and Ride i Bike and Ride. Lokalizacja w pobliżu przystanku autobusowego umożliwi wygodną przesiadkę na transport zbiorowy. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2026-2027.
0: Informacje z kraju.
1: Maciej Berek poprosił prezydenta o niezwłoczne wskazanie mu czasu i miejsca złożenia ślubowania. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, jednak do tej pory Karol Nawrocki nie zaprzysiągł go. We wpisie w mediach społecznościowych Maciej Berek zwrócił uwagę, że złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego Trybunału, a zgodnie z ustawą niezłożenie ślubowania prowadziłoby do zrzeczenia się stanowiska. Maciej Berek przypomniał, że jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 34.
3: Trzeciego dnia znajomi nam podróżni zatrzymali się w samo południe u rzeki Dżabok, gdzie już zastali ze 100 lub więcej ludzi odpoczywających wraz ze zwierzętami. Zaledwie usiedli, zbliżył się do nich jeden z podróżnych z dzbanem wody. Przyjęli i podziękowali za uprzejmość, a nieznajomy, przypatrzywszy się wielbłądowi, zagadnął: wracam od Jordanu, gdzie zebrało się wielu ludzi przybyłych z dalekich stron, ale na próżno by tam szukać równie pięknego zwierzęcia. Szlachetne to zwierzę, czy mogę zapytać, jakiej rasy? Baltazar zaspokoił ciekawość podróżnego, po czym udał się na spoczynek. Natomiast Ben-Hur, ciekawszy i żywszy, zapytał: gdzie gromadzi się lud nad Jordanem? Pod Betabara.
4: To odludne pustkowie, rzekł Ben-Hur. Nie wiem, co tam może przyciągać ludzi.
3: Widzę, odparł nieznajomy, że z daleka jesteście, skoro wam obca dobra nowina.
4: Jaka nowina?
3: Przybył człowiek z pustyni, święty to mąż. Na ustach jego dziwnie brzmią słowa, a głosi naukę, którą zachwyca wszystkich. Mieni się synem Zachariaszowym i mówi, że jest wysłańcem Mesjasza. Mówią o tym Janie, że całe dzieciństwo przebył na pustyni, w jaskini koło Engadi, modląc się i żyjąc wstrzemięźliwiej od Eseńczyków, ponieważ tłumy słuchają go, gdy każe, ja poszedłem tam z innymi.
4: Czy ci, których tu widzimy, byli z tobą?
3: Wielu wraca stamtąd, wielu tam dąży.
4: Czego ów mąż naucza?
3: Głosi nową naukę, której nigdy nie słyszano w Izraelu.
4: Tak mówią wszyscy.
3: On nazywa ją wezwaniem do pokuty i chrztu.
4: Rabini nie wiedzą, co z nim począć, a cóż my wiedzieć możemy?
3: Jedni pytali go, czy jest Chrystusem, inni czy Eliaszem. On zaś wszystkim odpowiada: jam głos wołającego na puszczy, czyńcie prostymi ścieżki Pana.
4: Gdy nieznajomy miał się ku odejściu, towarzysze podróży wstrzymali go, a Baltazar rzekł: cny mężu, powiedz nam, gdzie znajdziemy kaznodzieję, a raczej gdzie go zostawiłeś?
3: Tam, w pobliżu Betabara.
4: Kimże może być ten kaznodzieja, rzekł Ben-Hur do Iras, jeśli nie wysłannikiem naszego króla?
3: Baltazar wstał z błyszczącymi oczami, jakby wstąpiło w niego nowe życie.
4: Śpieszmy, nie czuję zmęczenia.
3: Pojechali dalej i zatrzymali się na nocleg na zachód od Ramat-Gilet. Jutro wstaniemy rychło, synu Hura, rzekł starzec, idąc na spoczynek. Zbawiciel przyjść może, a nas tam nie będzie. Nazajutrz, około godziny 3:00, wyszli z wąwozu, który ciągnie się wzdłuż góry Gilet, i znaleźli się na pustym stepie na wschód od świętej rzeki. Po drugiej stronie ujrzeli wierzchołki wzgórz jerozolimskich, porosłych drzewami palmowymi, ciągnących się aż do wzgórz Judei. Serce Ben-Hura zabiło żywiej, bo spostrzegł, że są już w pobliżu brodu.
4: Ciesz się, Baltazarze, rzekł, bo jesteśmy już prawie u celu.
3: Wnet ujrzeli namioty, chaty i powiązane zwierzęta juczne, a u rzeki po obu brzegach stało mnóstwo ludzi. Świadczyło to, że kaznodzieja właśnie przemawia. Nasi podróżni pospieszali co sił, ale niestety, gdy już dojeżdżali, tłum zaczął się rozchodzić w różne strony. Czyżby przybyli za późno?
4: Stańmy tutaj, rzekł Ben-Hur do Baltazara, załamującego z rozpaczy ręce. Może prorok tędy pójdzie.
3: Ludzie, którym dane było słyszeć kazanie, tak byli tym, co słyszeli, zajęci, że nie zwrócili uwagi na nowo przybyłych. Setki ludzi minęło ich obojętnie, tak że zaczęli już wątpić, czy tym razem usłyszą lub ujrzą kaznodzieję. Gdy wtem zobaczyli przed sobą człowieka, tak dziwnie wyglądającego, że na jego widok zapomnieli o wszystkim. Postać ta zdawała się zrazu pospolitą, niezgrabną, nawet dziką. Bujne, w zgmatwanych kędziorach spadające włosy przysłaniały twarz wychudłą i żółtą jak pergamin.
4: Oczy jego dziwnym pałały blaskiem. Suknia, utkana z wielbłądziej sierści, zwieszała się z lewego ramienia aż po kolana, odsłaniając prawe ramię. Pas z niewyprawnej skóry ugniatał mu biodra, a w ręku trzymał sękaty kij, który służył mu do podpierania się. Ruchy jego były szybkie i pewne. Piękna Egipcjanka przypatrywała się synowi puszczy ze zdziwieniem, jeśli nie ze wstrętem. Podnosząc zasłonę namiotu, rzekła do Ben-Hura, jadącego obok niej na koniu: czyżby to był wysłannik twego króla? To pustelnik, odparł młodzieniec, nie podnosząc wzroku. Prawdę rzekłszy, sam niemniej był rozczarowany. Znał on wprawdzie ascetycznych mieszkańców Engadi, znał ich obojętność na światowe względy i stosunki, wiedział, że zwykli robić śluby, odprawiać pokuty dręczące ciało i oddzielać się zupełnie od reszty ludzi, jakby całkiem innej byli natury. Wiedział wprawdzie i był na to przygotowany, że ujrzy kaznodzieję, który sam siebie zwał głosem na puszczy, spodziewał się jednak, że wysłaniec króla będzie nosił jakiś znak jego potęgi. Teraz patrząc na tę dziwaczną postać, przypomniał sobie mimowoli wytwornych dworaków w pałacach Cezara. Nic więc dziwnego, że zakłopotany, zmieszany, zawstydzony, zaledwie zdołał odpowiedzieć: to pustelnik. Całkiem inne były uczucia Baltazara. On wiedział dobrze, że drogi boskie nie są drogami ludzkimi, ani takimi, jakby je ludzie mieć chcieli. On widział Zbawiciela jako dziecię w żłobie położone, a silna wiara przygotowała jego umysł na pojęcie prostoty i ubóstwa obok boskości. Siedział więc starzec w milczeniu i jakby w zachwycie, ze złożonymi na piersiach rękami, a jego wargi szeptały cichą modlitwę. Nie, on nie oczekiwał króla. W chwili tak ważnej dla nowo przybyłych i w tak rozmaity sposób poruszającej ich serca ukazał się nad rzeką jakiś zamyślony człowiek i skierował się ku kaznodziei. Gdy był od niego o kilkanaście kroków, kaznodzieja zatrzymał się, odgarnął włosy z oczu, a spojrzawszy na nieznajomego, wyciągnął ku niemu rękę. On szedł powoli, idąc ku kaznodziei i naszym znajomym, a wzrok jego spoczął na Baltazarze. W tej samej chwili kaznodzieja zawołał uroczystym i donośnym głosem: oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzechy świata. To dziwne, niezrozumiałe słowa przejęły obecnych mimowolnym szacunkiem. Baltazara zaś wzruszyły do głębi. Starzec czuł wyraźnie, że dane mu było jeszcze raz ujrzeć Zbawiciela świata. Niezłomna wiara, która go już tylu łaskami obdarzyła, zamieszkując w jego sercu, dała mu w tej chwili łaskę widzenia tego, którego niedołężne oczy jego towarzyszy nie były godnymi podziwiać. Widział i poznał tego, którego szukał. Byłże to cud? Wolno przypuszczać, że zasłużył na taką nagrodę życiem świętym. Dość, że dane mu było oglądać ideał swej wiary w doskonałym kształcie człowieczym. Co za szczęście, co za radość! Do spełnienia wszelkich marzeń starca potrzeba jeszcze tylko jednego spojrzenia i zrozumienia. Jedno już się stało, bo wzrok nieznajomego spoczął na sędziwym obliczu mędrca. Gdybyż jeszcze stało się to drugie, życzeniu jego stało się zadość, bo właśnie jakby dla upewnienia drżącego Egipcjanina kaznodzieja powtórzył okrzyk: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Na te słowa padł Baltazar na kolana, nie potrzebując innego tłumaczenia. Kaznodzieja zdawał się to widzieć, bo odwrócił się do innych i mówił dalej: ten jest, o którym powiadałem. Idzie za mną mąż, który stał się przede mną i pierwej był niż ja, a jam go nie znał, ale iżby był objawion w Izraelu, dlatego ja przyszedł chrzcząc wodą, i żem widział ducha stępującego jako gołębia z nieba i został na nim, a jam go nie znał, ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: na którego ujrzysz ducha stępującego i na nim zostającego, ten jest, który chrzci Duchem Świętym, a jam widział i dałem świadectwo, że ten jest Syn Boży. To on, zawołał Baltazar i padł omdlały. Ben-Hur przypatrywał się nieznajomemu z całkiem innym uczuciem. Podziwiał delikatność i czystość rysów jego twarzy i malujący się na niej wyraz pokory i świętości. Kto jest ten człowiek, Mesjasz czy król? Nigdy dotąd nie widział człowieka, który by mniej królewsko wyglądał jak on. Czy można, patrząc na tę spokojną, łagodną postać, myśleć o wojnie, o zdobyczach? Sama myśl o tym zdawałaby się ubliżać mu. Pod wpływem tych myśli rzekł do siebie: tak, widzę dziś wyraźnie, że Baltazar miał słuszność, a Simonides był w błędzie. Człowiek ten nie przyszedł wznieść tron Salomona, a gdyby nawet miał być królem, to państwa nie większego do rzymskiego. Te myśli nie przeszkadzały mu dalej przypatrywać się tej pięknej, jakby cudownej postaci. Nagle przyszło mu na myśl: gdzieś kiedyś widziałem to oblicze, ale gdzie? Spojrzenie to, tak pełne litości i miłości, spoczywające teraz na Baltazarze, spoczęło już kiedyś na nim. Gdy tak myślał, stanęła mu przed oczami owa chwila, gdy go straż rzymska wiodła przez Nazaret na galery, drgnął cały, a w jego duszy ozwał się głos: oto ręce, co cię dźwignęły, gdyś ginął. Wzruszony do głębi serca, nie słyszał dalszych słów kaznodziei, prócz ostatnich cudownych wyrazów, które dotąd brzmią po całej ziemi: ten jest Syn Boży. Ben-Hur zsiadł z konia, aby oddać cześć swemu dobroczyńcy, ale zatrzymał go głos Egipcjanki wołającej: pomóż, synu Hura, bo ojciec mój umiera. Ben-Hur pośpieszył na ratunek, podała mu kubek, z którym pobiegł po wodę do rzeki, zostawiając niewolnikowi trud dźwignięcia Baltazara i skłonienia wielbłąda, aby ukląkł. Po jakimś czasie Baltazar odzyskał przytomność, a wyciągnąwszy ręce przed siebie, zapytał słabym głosem: gdzie on? Kto? Zapytała Iras. Twarz Baltazara jaśniała szczęściem zaspokojonego życzenia, gdy mówił: on! Zbawiciel, Syn Boga, którego znów oglądałem. Czy i ty temu wierzysz? Spytała Iras Ben-Hura. Czas to pełen cudów. Czekajmy, odparł. Dnia następnego słuchali kazania Jana Chrzciciela, gdy nagle mąż puszczy przerwał mowę i zawołał, schylając głowę: oto Baranek Boży. Wszyscy spojrzeli w wskazaną stronę, gdzie stała ta sama co wczoraj postać. Gdy Ben-Hur spojrzał na to cudne oblicze, tchnące miłosierdziem i słodyczą pełną smutku, pomyślał: ma słuszność Baltazar, ale może nie myli się Simonides? Czy Zbawiciel nie mógłby być i królem? Po chwili zapytał swego sąsiada: kto jest ten człowiek? Zapytany rozśmiał się szyderczo i rzekł: to syn cieśli z Nazaret.
5: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

club disco. And it ain't no country club either.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Jezus mówi: ci, którzy słuchają i wypełniają. Nie wypełnili, ani nie wypełnią. Wciąż wypełniają. Nie chodzi o jednorazowy akt, lecz o trwający sposób życia. Bliskość z Jezusem buduje się powoli, w codziennych, konkretnych wyborach. To droga, którą idzie się każdego dnia, a nie coś, co wydarzyło się raz na zawsze. Bliskość z Jezusem nie jest stanem, który się osiąga. Jest kierunkiem, w którym się idzie, często bez poczucia postępu. Bardziej liczy się to, czy idę, niż to, czy jestem już gotowy. Pomyśl, które moje codzienne wybory w domu, w pracy, we wspólnocie czy w relacjach idą w kierunku tego, w co wierzę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.